Polska jest piękna w wakacje, lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w

0: patrzą non stop. Ej grupa, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje. Chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne.

Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała,

0: Melo Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Lubię coś, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przykład do Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka

Wokół wiele pań, ale w myślach mam tylko ciebie. Czy mi nie zabraknie odwagi, żeby ci w końcu to powiedzieć?

0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
1: Gustaw Nowak, zapraszam. A gdzie tym razem? Odwiedzimy Pałac Dąbskich, ale to nie w związku z aktywnością Teatru Muzycznego. Otóż przyjrzymy się działalności Hospicjum Nadzieja, które pomaga już od 3 dekad. Z okazji jubileuszu właśnie w pięknych przestrzeniach Pałacu Dąbskich odbyła się specjalna uroczystość, a już teraz zdradzę, że Hospicjum otrzymało w jej trakcie 2 wyjątkowe odznaczenia. Marszałkowski Medal Unitas Durat oraz medal Toruniu przyznawany przez prezydenta Torunia. A jest za co nagradzać, bo hospicjum stale się rozwija, poszerzając zasięg swojej dobroczynnej mocy. O szczegółach działalności Nadziei powiedzą osoby, które właśnie niesieniem nadziei zajmują się na co dzień. Zapraszam.
2: Dzień dobry, nazywam się Ola Herman i jestem fizjoterapeutką Fundacji Hospicjum Nadzieja. Poza byciem fizjoterapeutką też trochę pracuję w administracji, piszę i koordynuję różne projekty. Cały czas się rozwijamy, teraz mamy tak naprawdę 3 główne filary działalności. Pierwszym naszym filarem było hospicjum domowe dla dzieci, gdzie dzieci właśnie przebywają w domach i zapewniamy im właśnie wsparcie i medyczne, i terapeutyczne, rzeczowe, finansowe właśnie w domach. Drugim filarem działalności jest oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy, całodobowy z pododdziałem wentylacji mechanicznej i tam przebywają dzieci całodobowo, to są ciężko i nieuleczalnie chore dzieci, często sieroty i półsieroty i często opiekunami prawnymi naszych podopiecznych są nasi pracownicy. A trzecim, najnowszym filarem działalności, bardzo prężnie działającym, jest Dziecięce Centrum Nadzieja. I tutaj właśnie zapraszamy też dzieci z zewnątrz do nas, dzieci z orzeczeniami, z opiniami, potrzebujące wsparcia terapeutycznego. Staramy się też dbać holistycznie o całe rodziny, zapewniamy wsparcie nie tylko dzieciom, ale też całym rodzinom. Mamy dużo warsztatów dla mam, dla tatusiów, właśnie i warsztatów artystycznych, jakichś tam kreatywnych i warsztatów psychologicznych, terapeutycznych. Po prostu jak ktoś się z nami, do nas zgłasza z prośbą o pomoc, to staramy się tą pomoc zapewnić. Często te dzieci tak naprawdę są jakby szczęśliwe w swoich światach i to rodzina potrzebuje większego wsparcia niż dziecko. Często mamy na przykład, bo ja też się zajmuję mamami w naszej fundacji, dzieci z niepełnosprawnością, bardzo potrzebują tego wyjścia, spotkania się z innymi mamami, porozmawiania o czymkolwiek innym niż tylko o dzieciach, bo często nawet nie potrafią się odnaleźć w innym świecie niż w tym dziecięcym i bardzo ciężko czasami je wyrwać z domu. Czasami wręcz je zmuszam do przyjazdu do nas, żeby właśnie mogły się wyrwać i zobaczyć ten świat jakby poza domem, poza dzieckiem. Mhm. Dlatego to jest dla nas bardzo ważne i widzimy ogromne jakby efekty. Mamy też taką naszą grupę już fajną, zintegrowaną. W hospicjum domowym mamy ponad 50 dzieci, na oddziale jest obecnie 15 chyba, a w Dziecięcym Centrum Nadzieja w zeszłym roku pomogliśmy około 200 dzieciom i około, podejrzewam, że 100 rodzicom.
3: Dzień dobry, Monika Kwilińska, koordynator Dziecięcego Centrum Nadzieja. Nasz nowy filar działalności Dziecięce Centrum Nadzieja powstało w 2023 roku. Jest to nasze nowe dziecko dotyczące wsparcia diagnostyczno-terapeutycznego dzieci i młodzieży, nie tylko z niepełnosprawnościami, ale i też dla dzieci, których rodzice martwią się o rozwój swojego dziecka z całego województwa. To w tym miejscu rodzice z całego województwa mogą przyjechać do nas na bezpłatne konsultacje dotyczące kwestii psychologicznej, fizjoterapii, integracji sensorycznej czy też logopedii. To tutaj też mogą uzyskać wsparcia w kontekście pracy nad dzieckiem albo rozwoju swojego dziecka, umiejętności radzenia sobie z różnymi trudnymi sytuacjami, które mają dzieci w okresie szkolnym, czy też młodszym, czy w okresie rozwoju, ale to tutaj też u nas rodzice mogą uzyskać diagnozę pod kątem autyzmu, pod kątem problemów z ADHD, czy też wszystkimi innymi rzeczami. To u nas jest ta ocena całościowa dziecka. To tutaj ten rodzic, kiedy będzie miał problem, albo będzie chciał się dopytać, skonsultować, to na pewno znajdzie i udzielimy tej pomocy. Możemy powiedzieć o niespodziewanej ilości tych podopiecznych, bo w roku 2025 z naszego wsparcia skorzystało łącznie 209 osób z całego województwa. Były to konsultacje, były to terapie, były to diagnozy. Jak się do nas dostać? Mamy stronę internetową, znajdziecie Państwo też nas na Facebooku, znajdziecie też Państwa pod naszym numerem telefonu. Serdecznie zapraszamy, można dzwonić, można pisać. Na pewno nie będzie osoby, której byśmy nie odpowiedzieli, bo po to powstało to centrum, żeby móc cały czas wspierać i żeby rodzice też mieli wsparcie i oparcie. Mało tego, nie tylko skupiamy się tylko na rodzicach, ale i też na pedagogach, nauczycielach szkolnych, więc tam też, jeśli któryś z nauczycieli, któraś szkoła ma coraz więcej problemów i nie radzi sobie z tą niepełnosprawnością, albo też nie potrafi rozpoznawać problemów tego dziecka, a chciałby pomóc, to jak najbardziej my też prowadzimy bezpłatne szkolenia dla nauczycieli w ocenie rozwoju dziecka albo tych nieprawidłowości. Jest to pomoc bezpłatna, często korzystamy z Urzędu Marszałkowskiego, z dotacji, bądź też z Urzędu Miasta, bądź też ze środków własnych. Niekiedy te diagnozy często niestety są płatne, ale jak najbardziej staramy się tą kwestię finansową jak najbardziej ograniczać. Niezależnie, czy pomagamy. Po prostu niektóre są, powiedzmy, że diagnozy są płatne, a wszystkie inne konsultacje, terapie, na pewno tej bezpłatnej pomocy udzielimy.
4: Pracuję z dziećmi.
1: Mówi Aleksandra Ruszczak, prezeska Fundacji Hospicjum Nadzieja.
4: Chorymi dziećmi, które są ofiarami przemocy, kazirodztwa, urazów czaszkowo-mózgowych i niechcianych dzieci przez rodziców. Najważniejszą istotą fundacji jest pomagać tym najmłodszym i rodzinom i tym, którzy do mnie zapukają i powiedzą, potrzebuję pomocy. I tą pomoc mają, bo to nie tylko kontrakt, proszę Państwa, jest najważniejszy, który jest niewystarczalny. Mamy nasze dzieci, to są moje dzieci, mam najwięcej wnuków. Jak pani przyjdzie do naszego oddziału, to pierwszy krzyczą, babcia, babunia, masz pieniążek, kurtka, idziemy do Maka. Więc słuchajcie Państwo, traktuję te dzieci jak moje, bo one są nasze. Mój najkochańszy, najwspanialszy personel, który pracuje z serdecznością, opieką i miłością, bo ten, kto nie kocha dzieci, nie może u mnie pracować.
1: Niestety pomaganie nie jest proste, zwłaszcza dziś. W systemie jest za mało pieniędzy, a dzieci i młodzież w hospicjum nie otrzymują wielu zasiłków, które przysługują ich zdrowym rówieśnikom, kontynuuje Aleksandra Ruszczak.
4: Kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia jest niewystarczalny, tak? My mamy w tej chwili, jesteśmy bardzo pod kreską na minusie. Pierwszy raz mój personel dostał w częściach, w ratach dostanie pensję. Jest mi z tego powodu przykro, ponieważ Narodowy Fundusz Zdrowia nie zapłacił nam za nadwykonania, a te pieniążki, które dostajemy, 200 ileś tysięcy czy 300, to są niewystarczalne, żeby utrzymać oddział i wypłacić pensję. Mamy 35 pracowników etatowych i tyleż samo mamy na zlecenie, bo lekarze tak pracują. I my jesteśmy ofiarami systemu, który jest, coś kuleje, trzeba z nim zrobić. Zwróciłam się już do Warszawy, bo będę dalej walczyła o ten oddział, bo to, że jest tragiczna sytuacja finansowa, to zresztą nie tylko u nas, bo widzicie, panie, czarny protest w szpitalach, w przychodniach i w fundacjach, bo szpitale podlegają pod samorządy. My jesteśmy fundacją i mamy tylko najwspanialszych darczyńców. A dzieci muszą mieć dom. Dlatego pan marszałek, dzięki panu marszałkowi powstał ten oddział. Oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy dla dzieci i młodzieży. Nikt nie zwrócił uwagi, bo właściwie, proszę Państwa, te dzieci są nieme, tak? Niechciane, wykorzystane, a my im daliśmy odrobinę ciepłego domu, bo one zasłużyły na to, żeby być w domu. A moje kochane koleżanki i koledzy, przykro mi, bardzo mi jest przykro, że jest taka sytuacja. Pierwszy raz w życiu.

0: Jest to dla mnie straszne. Jestem zmęczona, bo ja uważam, że państwo jest od tego. Bo dzieci, które są w domach, rodzice mają świadczenia w wysokości 2800 czy 900 zł. My, nam się tego nie należy. Dlaczego? Dlaczego nam się nie należało 500+? Dlaczego nam się nie należy 800+? Dlaczego? Dlatego, że moje dzieci siedzą cicho i ja jestem ich głosem. Jak długo wreszcie będę to wszystko ukrywała? Jak długo te dzieci mają być ofiarami dosyć, że w rodzinie od rodziców najbliższych to jeszcze niewydolnego systemu?
1: Pani prezes wspomniała marszałka Całbeckiego. W takim razie pora przywitać go także na naszej antenie. Co marszałek sądzi o działalności Hospicjum Nadzieja?
2: Ona jest ważna przede wszystkim dla dzieci, którym pomaga, i dla rodziców, bez której fundacji dzieci byłyby skazane na bardzo trudne warunki, a właściwie pozostawione bez pomocy. I to jest nasz obowiązek jako samorządowców. Każdy w zakresie, jakim jest to możliwe, wspierać tego typu działalność, ponieważ ona uzupełnia luki systemowe, jakie mamy dzisiaj w naszym obszarze opieki zdrowotnej, pomocy społecznej. Wyobraźmy sobie dzieci bez pomocy hospicjum, bez fundacji. Trudno nawet do wyobrażenia los, a dziś dzięki właśnie fundacji od 30 lat na ustach, na twarzach podopiecznych rysuje się światełko, uśmiech, nadzieja. I to jest to, co powinniśmy robić każdego dnia jako samorządowcy. Czyli pomagać tym, którzy poświęcają całe życie, właściwie tak jak pani Aleksandra, aby oddać się potrzebującym.
1: Hospicjum Nadzieja nie mogłoby funkcjonować, gdyby nie wsparcie fundatorów. O wypowiedź poprosiłem zatem jednego z nich, Andrzeja Cichockiego.
3: Od samego początku, czyli od maja 1996 roku, kiedy to powstał akt notarialny powołania Fundacji Społeczno-Charytatywnej Pomoc Rodzinie i Ziemi. Inspiracją w sumie do takich działań był fakt, że również sam posiadam dziecko niepełnosprawne i wiem, jakie to są problemy w normalnym funkcjonowaniu rodziny z takim dzieckiem, i po prostu to zainspirowało mnie do podjęcia właśnie takiej działalności, żeby stworzyć coś, gdzie ludzie mogą ze swoimi problemami podejść, zapytać i oczywiście uzyskać pomoc. No, wydaje mi się, że jest to działalność, która jest naprawdę bardzo potrzebna, bo skala problemu osób niepełnosprawnych, ich rodzin jest na pewno bardzo duża. Działalność polegająca na prowadzonej, tak jak w tej chwili prowadzimy działalność zarówno hospicjum domowego, jak i oddziału stacjonarnego, opiekuńczo-leczniczego. No, jest to miejsce, gdzie te dzieci czasami bez rodzin, porzucone, opuszczone, no, mają swoje miejsce i z tego co wiemy, ciepło, serce i miłość.
1: A to przecież najważniejsze rzeczy w życiu. Jeśli też chcecie pomóc Fundacji Hospicjum Nadzieja, możecie to oczywiście zrobić, a poszczegóły odsyłam na stronę internetową Hospicjum. Całej załodze Nadziei życzę jak najwięcej tych pozytywnych historii, samych przychylnych osób i firm wokół oraz szczęścia na co dzień. Jesteście wielcy.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
5: Gustaw Nowak, cześć, czołem. Dzisiaj porozmawiamy o Toruńskiej Orkiestrze Improwizowanej, o takim ciele, które funkcjonuje w naszym mieście od wielu lat i pewnie wielu z was kojarzy. Pewnie gdzieś tam słyszeliście dokonania i poczynania Toruńskiej Orkiestry Improwizowanej, a mogło to być nawet za granicą, no bo również w innych miastach i innych krajach pojawia się Toruńska Orkiestra Improwizowana. Jest ze mną Mariusz Figiel, dyrygent tejże orkiestry. No i obecnie chyba współprowadzący. Cześć.
6: Cześć, dzień dobry.
5: Współprowadzący, tak?
6: Tak. Od tego roku już tak w pełni oficjalnie, a od kilku ostatnich lat tak kuluarowo coraz intensywniej zajmuję się sprawami wewnętrznymi orkiestry i można powiedzieć, że jestem takim troszkę kierownikiem w tym momencie.
5: Trochę się zastanawiałem, czy jesteście, na ile ważna jest kolejność liter w to.

0: Torunskiej Orkiestrze Improwizowanej, w skrócie TOI. Czy to jest Toruńska Orkiestra Improwizowana, czy Orkiestra Improwizowana Toruńska? Co jest najważniejsze tutaj?
1: Wszystkie te słowa są istotne. Maciek Karmiński, założyciel orkiestry, podejrzewam, że kierował się też tym kluczem nazewnictwa innych orkiestr, na przykład właśnie poznańskiej orkiestry czy londyńskiej. Gdzieś wydaje się, że ta najpierw informacja o miejscu, o tej lokalności idzie w pierwszej kolejności, a potem pozostałe określenia. To też jest tak, że niektórzy używają określenia, że mówi się o orkiestrze improwizatorów też. My z Rozmysłem używamy określenia improwizowana, bo chodzi w niej oczywiście o muzykę improwizowaną, ale też o sposób funkcjonowania grupy.
0: Właśnie, jaka to jest grupa? Ile osób przewija się przez orkiestrę? No bo to nie jest stały skład.
1: Obecnie w orkiestrze mamy około 30-40 aktywnych osób. Zazwyczaj na koncertach pojawia się od kilkunastu do 20 i rzeczywiście ten skład się cały czas zmienia, ale też z drugiej strony są osoby, które są z nami już od lat i tworzą jakiś pewnego rodzaju kręgosłup tej formacji naszej.
0: No ale te kilkadziesiąt osób to gdzie pomieścić? Zwykła salka to się nie nada.
1: To prawda. Stajemy właśnie wraz ze wzrostem popularności naszej orkiestry, też stajemy w obliczu takiego wyzwania, żeby móc się coraz lepiej organizować i rzeczywiście móc się mieścić. Na razie jeszcze dotychczasowa sala prób spełnia te nasze potrzeby, ale tak, oczywiście cały czas oczywiście myślimy o w idealnym świecie mielibyśmy zarówno miejsce do próbowania się, jak i miejsce do występów, jak i miejsce też do organizowania różnych wydarzeń, więc tak, gdzieś to mamy na naszym horyzoncie, szukamy różnych możliwości, a jeszcze właśnie a propos tego składu wieloosobowego, też myślę, że warto wspomnieć o tym, że ten skład to jest pewne spektrum też ludzi, którzy zarówno mają doświadczenie z muzyką od najmłodszych lat, aż po amatorów, którzy dopiero niedawno zainteresowali się tematem i szczęśliwie udaje się wszystkich właśnie łączyć w tej w naszej orkiestrze.
0: To o co tak właściwie chodzi w orkiestrze improwizowanej?
1: Tym, co zespaja to i daje sens tej formule, to metoda dyrygentury sygnalizowanej. Chodzi o to, że jeżeli chodzi o improwizację, o muzykę swobodnie improwizowaną, rzecz jest stosunkowo... Jeżeli ktoś jest w miarę muzykalny, to jest dosyć stosunkowo dostępna rzecz. Improwizować można wspólnie, ale im większy, mam wrażenie, że im większy jest ten skład osobowy, tym trudniej nad wszystkim zapanować czasami. A przy naszej metodzie osoba dyrygenta załatwia ten temat. Dogadujemy się za pomocą gestów. Dyrygent pokazuje za pomocą dłoni ustalone znaki, które też mają pewną dowolność interpretacyjną, ale sterują tą improwizacją w czasie rzeczywistym.
0: I nie ma nieporozumień, że wydawało mi się, że machnąłeś coś innego?
1: Czasami te nieporozumienia są błogosławione, bo czasami właśnie z jakoś inaczej odczytanego znaku rodzi się coś, co prowadzi tą improwizację w zupełnie inną, nieoczekiwaną stronę i myślę, że to też w jakiś sposób jest ten żywioł właśnie improwizacji.
0: Wspomniałeś o tym, że nie trzeba być profesjonalnym, doświadczonym muzykiem, żeby do orkiestry dołączyć, no i część osób być może kojarzy Maćka Karmińskiego, właśnie twórcę Toruńskiej Orkiestry Improwizowanej. On jest świetnym perkusistą. Jeśli ktoś chciałby posłuchać, to na przykład zespół Jesień, on gdzieś tam grywał. Zresztą pewnie zespołów można by wymieniać pod jego nazwiskiem, ale Jesień to jest ten, który mi przychodzi do głowy. A mimo to w orkiestrze improwizowanej nie gra tak popularnie, tak schematycznie. Tutaj jest rzeczywiście dowolność, rzeczywiście te improwizacje słychać, czuć i to jest chyba zupełnie inne nastawienie dla muzyka.
1: Tak mi się wydaje. Myślę, że Maciek skwapliwie korzysta z tej wolności, jaką daje ta formuła. Mam wrażenie, że my też być może właśnie na tle innych orkiestr mamy taką, jakby grawitujemy w stronę groove'u jednak mimo wszystko. Bardzo często te nasze improwizacje gdzieś się zaczepiają o jakieś rytmy, o jakieś określone struktury. Nie wstydzimy się tego, nie stronimy od tego, bo to też daje nam wehikuł do tego kolektywnego właśnie uczestnictwa bardzo mocno, szczególnie gdy zespół jest tak duży. Ale tak, na pewno warto wspomnieć o tym też, że Maciej wykorzystuje taczkę z Murzynka. Jego artefakt i instrument, który też jest trochę taką naszą maskotką orkiestry, jeśli można tak się wyrazić o taczce.
0: No tak, zdecydowanie. Jesteście rozpoznawalni dzięki temu, ale nie tylko dzięki temu. Taczka z Murzynka, czyli z miejscowości, z której Maciej pochodzi, no i też już wiele legend wokół tej taczki narosło, ale to nie tylko taczka, no bo ja na przykład jestem miłośnikiem instrumentów dętych i jak słyszę dęciaki, to od razu ten wymiar nowy muzyki się pojawia dla mnie. No i fajnie, że macie te dęciaki.
1: Tak, mamy wspaniałą sekcję. Patrycja Pączkowska grająca na flecie, Adam Gwizdała grający na trąbce, Aga Grejkowska-Wierzba grająca na saksofonie. Mamy i waltornie i czasami się pojawiają, mieliśmy przez krótki momencik aż do wyprowadzki koleżankę, która grała na fagocie, więc jest tego sporo.
0: A ty na czymś się grasz?
1: Ja jestem muzykiem samoukiem i od paru lat pochylam się nad instrumentami klawiszowymi, też z powodu jakiejś takiej potrzeby zgłębiania teorii muzyki, ale trochę na gitarze, trochę na perkusji. Ale chyba jednak obecnie to dyrygowanie jest czymś dla mnie fascynującym.
0: Czyli cała orkiestra jest twoim instrumentem poniekąd.
1: Ja to tak poniekąd widzę właśnie, że obsługuję, oczywiście to wszystko w cudzysłowie, ale obsługuję instrument, którego działania nie do końca da się przewidzieć. Można, naciskając klawisz na klawiaturze, spodziewamy się określonego dźwięku, a tutaj przez pewną umowność tych znaków zawsze ten wynik jest nie do końca oczekiwany.
0: Przypomnę, Mariusz Figiel z Toruńskiej Orkiestry Improwizowanej jest naszym gościem. Gdzie można was usłyszeć? Nie chodzi mi o konkretne daty, ale przy okazji jakich wydarzeń występujecie, w jakich miejscach?
1: Występujemy tak naprawdę najwięcej tutaj w Toruniu. Od tego roku będziemy się pojawiać regularnie w klubie NRD, z którym zaczniemy współpracę. Co miesiąc można się spodziewać kontynuacji naszego cyklu Kombinacje, który jest taką formułą, do której zapraszamy właśnie improwizatorów, improwizatorki z kraju i ze świata, też żeby móc jakiś taki powiew świeżości właśnie eksperymentu tutaj zaszczepiać i też prezentować toruńskiej publiczności w naszym zdaniem ważnych artystów z różnych środowisk.
0: A jak to jest z tym zapraszaniem? Kiedy ktoś otrzymuje zaproszenie od Toruńskiej Orkiestry Improwizowanej, to pozytywnie reaguje? Czy sama możliwość improwizacji, czy to w Toruniu, czy w Bydgoszczy, czy w Opolu, to, no to tak samo przyciąga?
1: Wydaje mi się, że ten odbiór jest pozytywny. Czasami to jest taki odbiór, taki ze znakiem zapytania, że no dobrze, to zobaczymy, ale...
0: Troszkę ukryłem w tym pytaniu takie pytanie o renomę. Czy jesteście rozpoznawalni?
1: Sam do końca nie potrafię tego chyba zdiagnozować, ale życzyłbym sobie, żeby tak było. Na pewno mogę z pewnością stwierdzić, że właśnie wszystkie te edycje kombinacji dotychczasowe, a było ich 24, wszyscy ci goście, których mieliśmy, wyjeżdżali stąd z bardzo miłymi odczuciami a propos tego, co się wydarzyło, a propos tego, czego doświadczyli i z kim się spotkali, więc o ile te reakcje były szczere, to wszystko wskazuje na to, że ta renoma może po prostu z czasem tak organicznie się wytworzyć.
0: No jestem ciekaw, gdzie was jeszcze zobaczę, gdzie was jeszcze usłyszę. Ja pamiętam chyba z 2025 roku taki event, gdzie graliście jako orkiestra podczas wernisażu w Centrum Sztuki Współczesnej i improwizowaliście do dzieł, które widzieliście. To też w ogóle abstrakcja piękna.
1: Tak, wykorzystywanie właśnie obiektów jako takich partytur wizualnych to jest też zakres naszych zainteresowań. Coś, można powiedzieć, podobnego, ale nie do końca też mieliśmy okazję zrealizować rok później w Centrum Rzeźby Polskiej w Worońsku i to też była fantastyczna przygoda i też lubimy patrzeć właśnie na orkiestrę improwizowaną z takiej perspektywy performatywnej, że nasze miejsce jest owszem właśnie w salach koncertowych, ale też być może właśnie w galeriach sztuki, właśnie w miejscach, w których te granice gdzieś są nie tak jasno postawione.
0: A jeszcze raz dopytam, kto tworzy orkiestrę, toruńską orkiestrę improwizowaną? Czy to są młodzi ludzie, czy znajdą się też nieco starsi i czy to grono jest już zamknięte, czy można się jeszcze zgłaszać, dołączać, bo mówimy o 40 osobach, no to może już być ciasnawo.
1: Orkiestra jest tworem otwartym, egalitarnym. Mamy wśród nas osoby, no nie mogę powiedzieć w każdym wieku, ale od 20-parolatków do już ojców i matek, że tak powiem. Więc i jesteśmy pod tym kątem zupełnie otwarci, zarówno właśnie jeżeli chodzi o umiejętności, jak i o wszelkie inne
0: atrybuty.
1: Więc z tego miejsca serdecznie zapraszam, jeżeli ktokolwiek miał zamistyczność i zastanawiał się, jakby to było być członkiem takiej orkiestry, albo słyszał o tym po raz pierwszy i chciałby jakoś się temu przyjrzeć, to tak, nasze drzwi są otwarte.
0: To co może okazać się cenne, pomocne, wartościowe u takiej osoby, która chciałaby u was grać?
1: To jest dosyć trudne pytanie, bo czasami różne cechy mogą być właśnie na przykład wcale nie odczytywane pozornie jako coś wartościowego, a potem okazywać się bardzo ważne i wartościowe. U nas chyba jest najważniejsze po prostu podczas prób, podczas koncertów i podczas właśnie wspólnego koegzystowania, żeby mieć te uszy szeroko otwarte, słyszeć, co się dzieje dookoła i mieć oczy otwarte, żeby widzieć, co się dzieje, widzieć po prostu, jaki znak nadchodzi i to są właściwie dwie rzeczy. Jeżeli ma się to myślę, że nie ma żadnej przeszkody, żeby dołączyć do nas.
0: No, a jeśli ktoś jeszcze się zastanawia, no to warto będzie najpierw wybrać się na koncert Toruńskiej Orkiestry Improwizowanej. Okazji, myślę, nie będzie brakować, no bo pokazujecie się dość regularnie tutaj w Toruniu. No to co, życzę powodzenia, życzę rozwoju, no bo no, patrząc na to, jak ta grupa wyglądała kiedyś, a jak wygląda dzisiaj, no to jest naprawdę wielki skok, wydaje mi się. No i oby tak dalej.
1: Dziękuję bardzo. Nie powiedzieliśmy ostatniego słowa. Miejmy nadzieję, że będzie tylko lepiej. Dziękuję za rozmowę i pozdrawiam.
0: Mariusz Figiel, dyrygent Toruńskiej Orkiestry Improwizowanej, był moim i Państwa gościem. Gustaw Nowak, do usłyszenia.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
3: Czeka nas kolejny przewrót kopernikański, choć nie w astronomii. Tym razem rewolucja nastąpi w toruńskiej komunikacji publicznej. Eksperci z Wrocławia obserwowali, liczyli, analizowali, kreślili, zapisywali, różniczkowali, łączyli, dumali i po wielu miesiącach żmudnej umysłowej, ale i momentami fizycznej pracy wykoncypowali szereg propozycji mających na celu uzdrowienie obecnego systemu. Systemu, na który narzekają zarówno mieszkańcy, jak i turyści, i to od lat. Zmiany będą spore, bo muszą takie być. A to zapewne znajdzie swoich miłośników, jak i przeciwników. Na szczęście wszystko zostanie przed wprowadzeniem w życie przedyskutowane z pasażerami, a o tym, czego możemy się spodziewać, powiem za moment.
4: Nastawmy się na rewolucyjne zmiany, szanowni państwo. Po pierwsze, ma być szybciej, częściej i wygodniej.
3: Tak, w przybliżeniu rozwiązaniu tego tematu pomoże mi prezydent Paweł Gulewski. Ja nazywam się Gustaw Nowak i zapraszam. Wcześniej jednak skupmy się na innym aspekcie komunikacji miejskiej w Toruniu, a mianowicie na zakupach i modernizacji taboru. Świat idzie do przodu, a unijne regulacje motywują nasz kraj i samorządy do stawiania na ekologię. MZK pamięta o niej przy każdej inwestycji, a tych jest realizowanych obecnie no niemało. Zapraszam na antenę wiceprezydenta Torunia, Rafała Pietrucienia.
5: Wartość inwestycji, jakie prowadzi spółka, to około 630 milionów złotych, z czego dofinansowanie też blisko 430 milionów. I w tych działaniach mamy oczywiście infrastrukturę tramwajową, naszą zajezdnię słynną.
3: Dziś nie będzie jednak ani o zajezdni, ani o remontach torowisk. Dziś przybliżę ogromną inwestycję w tabor autobusowy, a chodzi o zakup 40 elektryków wraz z infrastrukturą do ich ładowania. Miasto rozwiązanie chwali, chociaż wiadomo, że ma ono swoich przeciwników. Samorządy są jednak ustawowo zobowiązane do kupowania pojazdów zeroemisyjnych. Są więc pewne progi związane z wymianą taboru na tak zwany ekologiczny i o nich też za chwilę pomówimy. Na wstępie przybliżmy jednak cały ten przetarg na zakup 40 autobusów elektrycznych, a kontynuuje prezydent Pietrucień.
5: Korzystaliśmy z takich dwóch źródeł: Krajowego Programu Odbudowy i Programu Regionalnego. Wartość tych zadań to ponad 140 milionów złotych, dofinansowanie ponad 100 milionów, z czego mogliśmy zakupić 40 autobusów elektrycznych. Te autobusy docierały do nas od ubiegłego roku sukcesywnie. Pierwsza dostawa to bodajże listopad ubiegłego roku i sukcesywnie luty oraz ostatnie autobusy zjechały i przekazaliśmy do eksploatacji w kwietniu. Oczywiście do tego pakietu autobusowego taborowego potrzebna jest sprawna infrastruktura ładująca i to jest infrastruktura, która jest zlokalizowana na samej zajezdni, tam gdzie te autobusy ładują się w okresie spoczynku nocnego, a jednocześnie potrzebujemy, w związku z tą rosnącą ilością tych autobusów na sieci, potrzebujemy tego typu właśnie ładowarek, które pozwolą na szybkie, bo to są ładowarki szybkie, doładować na autobus, aby sprawnie dalej mógł prowadzić przewozy pasażerskie. Warto powiedzieć, że dzięki tym zakupom w Toruniu dysponujemy już 50 autobusami elektrycznymi. Biorąc pod uwagę stan taborowy, to jest 25%, 1/4 taboru, to już są autobusy elektryczne. Jeżeli do tego dodamy zestaw autobusów niskoemisyjnych, autobusy hybrydowe czy autobusy na gaz CNG, to tych autobusów mamy w sumie razem niskoemisyjnych około 72 bodajże.
3: Wskaźnik autobusów ekologicznych w toruńskim taborze przekroczył 30%, jednak unijne i ustawowe wymagania są jeszcze ostrzejsze. O co dopytałem prezesa MZK Zbigniewa Wyszogrodzkiego.
0: Spełniamy te ustawowe wymogi? Jesteśmy ponad progiem?
6: Ustawa wymaga, abyśmy co najmniej 30% od roku 2028 pojazdów w naszym taborze mieli jako pojazdy zeroemisyjne, więc jesteśmy bardzo blisko tego.
3: Mamy więc 30% autobusów ekologicznych, a w tę pulę zaliczają się zarówno pojazdy zeroemisyjne, czyli elektryki, jak i niskoemisyjne, czyli na przykład hybrydy. Ustawa wymaga, by od 2028 roku tabor liczył ponad 30% autobusów zeroemisyjnych, czyli elektrycznych, a tych mamy 25%. W planach są zatem kolejne zakupy, tak by osiągnąć wymagany próg. I tu ponownie zapraszam wiceprezydenta Rafała Pietrucienia.
5: Przed nami, mam nadzieję, dalsze inwestycje w tym zakresie, bo nie odpuszczamy w tej ekologizacji taboru. Złożyliśmy w kwietniu kolejny wniosek na dofinansowanie 11 autobusów kolejnych elektrycznych oraz nie rezygnujemy, aby troszeczkę dywersyfikować ten tabor, z zakupu autobusów hybrydowych. Zamierzamy w najbliższych latach 2007-2008 zakupić dodatkowo jeszcze, i to ze środków własnych gminy miasta Toruń, bo tutaj nie ma dofinansowania, bo to są autobusy niskoemisyjne, 8 autobusów kolejnych hybrydowych, co oznacza, że w tych najbliższych dwóch latach będziemy dążyć do tego wskaźnika 50% taboru niskoemisyjnego, w którym skład będzie wchodziła duża grupa, większa większość przede wszystkim autobusów zeroemisyjnych elektrycznych.
3: Można się w tych wszystkich progach nisko i zeroemisyjności pogubić. Dopytajmy zatem, jak Toruń wypada na krajowej mapie, jak to pan prezydent ładnie powiedział, ekologizacji taboru autobusowego, odpowiada prezes Wyszogrodzki.
6: Wyglądam bardzo dobrze, ponieważ w tej chwili już 25%, ponad 25%, blisko 30% naszego taboru stanowią autobusy elektryczne, a jeśli do tego dołożymy autobusy niskoemisyjne, czyli hybrydowe i gazowe, to jest to już blisko 50%. Są owszem miasta, ale najczęściej znacznie mniejsze od Torunia, w których ten procent jest większy, ale tam jest to łatwiejsze ze względu na skalę zakupów.
3: A jak ta rzeczona ekologizacja wygląda w praktyce, to możemy sobie omówić na przykładzie zrealizowanego już przetargu na zakup 40 autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą ładującą. Poznajmy jego szczegóły.
6: Aby autobus elektryczny mógł się poruszać, trzeba mu wprowadzić do jego baterii energię elektryczną, co jest oczywiste, ale nie jest oczywiste, jak to zrobić. Do tego są potrzebne specjalne urządzenia i mamy dwa podstawowe rodzaje takich urządzeń. Ładowarki szybkie i ładowarki wolne. Szybkie to przykład jej stoi przed nami. Urządzenia, które w ciągu kilkunastu minut są w stanie naładować baterię autobusu do poziomu takiego, aby mógł kolejnych kilkadziesiąt kilometrów przejechać. Dzieje się to dzięki temu, że ładowarki te posiadają dużą moc, to jest 400 kW. I z taką mocą autobus ładowany w ciągu 12-15 minut przy baterii, jaką mamy, a jest to technologia najbardziej odporna na częste ładowania i rozładowania, więc baterie litowo-tytanowe, jest w stanie kolejnych kilkadziesiąt kilometrów przejechać. Także w ciągu nocy ładują się one w ładowarkach wolnych. Wolne są zlokalizowane na terenie zajezdni autobusowej i są to punkty ładowania o mocy do 60 kW przypadające na jedno przyłącze. Autobus ładuje się pod takim kablem 2 do 3 do 4 godzin w zależności od tego, ile mamy czasu i jaką moc ustawimy tej ładowarce, bo są takie możliwości, aby ten proces regulować. W ramach kontraktu, który dzisiaj podsumowujemy, nabyliśmy w sumie 5 ładowarek szybkich i 36 punktów ładowania wolnego. Nie jest to nasze ostatnie słowo w tym zakresie. Będziemy dalej elektryfikowali naszą flotę i wprowadzali kolejne pojazdy, autobusy niskoemisyjne, czyli kolejne autobusy hybrydowe, dzięki czemu będziemy jeździli coraz czyściej, ciszej i wygodniej oraz bezpieczniej dla pasażerów i wszystkich innych użytkowników ruchu drogowego.
3: Więcej o nowych autobusach elektrycznych powie jeszcze Mateusz Figaszewski z firmy Solaris Bus & Coach.
7: Pierwsze dostawy były realizowane kilka lat temu, to było pierwszych 10 pojazdów, dzisiaj kolejnych 40 autobusów, więc łącznie jest ich już 50 w Toruniu. Początki naszej współpracy sięgają 2010 roku, kiedy dostarczyliśmy pierwsze pojazdy do Torunia. Dzisiaj mamy przyjemność realizować to zamówienie i kolejne są w trakcie realizacji na dostawę autobusów hybrydowych i kolejnego autobusu elektrycznego. One też zakładają różnego rodzaju opcje, z których mam nadzieję zamawiający będzie mógł skorzystać dzięki własnym środkom, ale też dofinansowaniu zewnętrznemu, które tak skutecznie jako miasto i jako spółka pozyskuje. Możemy tego pogratulować, ponieważ jest to, no myślę, że Toruń jest liderem w tym zakresie, jeśli chodzi o skalę Polski w pozyskiwaniu środków i funduszy na rozwój zrównoważonego, bezemisyjnego i cichego transportu publicznego. Wszystkie nasze pojazdy są oczywiście w pełni dostosowane do potrzeb osób z ograniczeniem mobilności, dla osób niepełnosprawnych. Są w pełni niskopodłogowe, klimatyzowane. Myślę, że to jest nie bez znaczenia zarówno dla mieszkańców Torunia, jak i osób, które odwiedzają to piękne miasto. Cieszymy się, że możemy właśnie uczestniczyć w tym projekcie długofalowym, wieloletnim wymiany tego taboru na nisko i zeroemisyjny, bo myślę, że to jest bardzo ważny element jakości życia w tym mieście.
3: A gdzie pasażerowie spotkają nowe autobusy elektryczne? No niemal wszędzie, odpowiada prezes Wyszogrodzki.
6: Mamy pewne ograniczenie w odniesieniu do 5 autobusów, które nabyliśmy w celu obsługi linii miejskich i podmiejskich. To te muszą jeździć rzeczywiście poza miastem. Pozostałe zaś muszą się poruszać po Toruniu i to muszą być trasy, na których będą w stanie się doładować. A więc nie dosłownie w każdą trasę można je puścić, ale tam, gdzie ładowarki szybkie, aby w ciągu dnia można było dołożyć im energii, są jak najbardziej w zasięgu.
3: Jeździć zatem można cicho, komfortowo i, jak to się mówi, ekologicznie, choć pod tym ostatnim określeniem powstaje najwięcej znaków zapytania. Nie będę jednak roztrząsać tej kwestii, bo skupiam się na sprawach toruńskich, a pora przejść do kolejnego tematu związanego związanego z rozwojem komunikacji publicznej właśnie w naszym mieście. Jak już mówiłem, w tej sferze zapowiada się przewrót kopernikański, prawdziwa rewolucja, która na celu ma poprawę jakości oferowanych usług. Ma być szybciej, skuteczniej i bardziej komfortowo. Co z tego wyjdzie? Zobaczymy. A zanim wszelkie zmiany wejdą w życie, to zostaną one jeszcze poddane konsultacjom społecznym. Te już wystartowały. Na stronie internetowej poświęconej konsultacjom w Toruniu znajdziemy 3 propozycje zmian, do których uwagi i propozycje możemy zgłaszać na różne sposoby, zarówno przez internet, jak i na specjalnie organizowanych spotkaniach. O szczegółach powiedział mi jednak prezydent Paweł Gulewski, który nie ukrywa, że nadchodzące zmiany będą duże.
4: No, jesteśmy gotowi tak naprawdę z konsultowaniem, pokazaniem mieszkankom, mieszkańcom Torunia modelu, zupełnie nowego modelu transportu publicznego przez ostatnie kilkanaście miesięcy na zamówienie gminy miasta Toruń poprzez Wydział Gospodarki Komunalnej. Ten model opracowywała firma Trako z Wrocławia, osoby, które są specjalistami z zakresu modelowania transportu komunikacji miejskiej, rzeczywiście przyglądały się. Szczególnie na jesieni były prowadzone badania, pomiary potoków, pomiary również rozprowadzenia linii autobusowych i tramwajowych. No i mamy już pierwsze wnioski, pierwsze 3 warianty i jeden wariant, który będziemy chcieli wdrożyć w życie od nowego roku, od stycznia 2027, ale czekamy na opinię mieszkańców. Jesteśmy już gotowi na proces konsultacji. Zapraszamy wszystkich mieszkańców Torunia, Radę Okręgu, radnych Rady Miasta Torunia, pasjonatów transportu publicznego MZK, bo jest ich sporo w Toruniu, osoby w wieku senioralnym, które młodzież, którzy korzystają z transportu publicznego, z tramwajów i autobusów na co dzień i najczęściej do odbycia i przyjścia tutaj na to spotkanie. Będziemy pokazywać model. Nastawmy się na rewolucyjne zmiany, szanowni państwo. Tego mieszkańcy oczekiwali. Po pierwsze, ma być szybciej, częściej i wygodniej. 3 te tezy przyświecały wykonawcy tego modelu i rzeczywiście zmieni się wszystko. Jeśli oczywiście te zmiany uzyskają akceptację ze strony mieszkańców, użytkowników i pasażerów miejskiej komunikacji publicznej, to zmiany, które wejdą w życie od 1 stycznia 2027 roku, będą rewolucyjne. Powstaną nowe linie tramwajowe, autobusowe. Część linii ma zniknąć, ma zostać wydłużona, ma zmienić swój przebieg, więc naprawdę warto przyjść, ale wszyscy chyba odczuwamy, że obecny model funkcjonowania komunikacji miejskiej, publicznej wymaga korekt na tyle głębokich i systemowych, żeby w ogóle myśleć o zupełnie nowym modelu, który rzeczywiście już mamy, chcemy o tym mówić i komunikować, zapraszamy wszystkich.
3: W ramach konsultacji zaplanowano 4 spotkania, a ich terminy znaleźć można na stronie internetowej konsultacje.toruń.pl. Uwagi i sugestie można nadsyłać też internetowo, a czas na to jest do 30 czerwca. Nie ukrywam, ja jestem trochę podekscytowany. Komunikacja miejska ze swoimi rozkładami pozostaje jedną z największych bolączek Torunia. Być może wprowadzenie linii ekspresowych, nowych połączeń bezpośrednich, czy zagęszczenie kursów w godzinach szczytu będzie zmianą, na którą wszyscy czekamy? Warto spojrzeć, warto się wypowiedzieć. Na efekty zaczekamy do 1 stycznia 2027 roku.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
3: Mamy czerwiec, a to oznacza świętowanie nie tylko z okazji urodzin, które tak obchodzę w połowie miesiąca, ale także z okazji święta miasta. Co prawda rocznica nadania praw miejskich Toruniowi przypada 28 grudnia, ale sami przyznacie, że to nie najlepsza data na cykl wydarzeń na świeżym powietrzu. Dlatego te odbywają się właśnie tuż przed startem wakacji w pobliżu 24 czerwca, czyli dnia patrona miasta Jana Chrzciciela. Gustaw Nowak, zapraszam. O tym, co przed nami, usłyszycie już teraz, bo przygotowałem specjalnie dla was skrót ze specjalnego briefingu prasowego. Na co warto się wybrać, gdzie odbędą się wydarzenia i czego możemy się spodziewać? O tym powiedzą przedstawiciele Urzędu Miasta i miejskich instytucji, a zacznie wiceprezydent Adam Szponka.
8: Święto miasta to dużo, dużo muzyki. Jest to kilkanaście koncertów w różnych miejscach, o różnym charakterze. Jest to muzyka klasyczna, która rozbrzmi między innymi na Jordankach, mamy fantastyczne koncerty na bulwarach, mamy koncert Toruńskie Gwiazdy na Błoniach Nadwiślańskich i ta muzyka będzie bardzo, bardzo zróżnicowana. Warto powiedzieć i podkreślić sobie, że jedną z gwiazd będzie lubiana toruńska kapela, jaką jest Paraliż Band, która obchodzi w tym roku swoje 30-lecie i chcielibyśmy ten okrągły jubileusz też im jakby z nimi spędzić, świętować. Pojawi się również koncert, który co roku jest na Święcie Miasta, to jest Ocalić od Zapomnienia, koncert poświęcony Grechucie, między innymi Zausze, jeśli to dobrze odmieniam, więc wiele fajnych i ciekawych utworów. Jesus Christ na Zamku Dybowskim sprawdził nam się zamek jako przestrzeń teatralna, jako miejsce, gdzie można dobrze grać teatr. Ten Jesus Christ będzie wyglądał trochę inaczej, bo wiem, że z Państwa pewnie w większości mieli okazję zobaczyć to w odnowie. To wydanie Jesusa Christa będzie trochę inaczej wyglądało. Nie będzie tej wielkiej sceny, to będzie bardziej odmiana klasyczna. Więc też warto podejść, zobaczyć sobie Jesusa w klasycznej wersji, ale w wykonaniu naszego teatru muzycznego. Na pikniku wiślanym pojawi się oczywiście dużo, dużo atrakcji. Będą strefy i kulturalna, i sportowa. Pojawią się różne gwiazdy, z którymi można się spotkać. Będzie tam dużo dobrego jedzenia. Oczywiście tort, a na stronie też kilka fajnych wydarzeń, w tym kabaret Jurki. Serdecznie zapraszam na Paradę Metropolitarną. W zeszłym roku ona rozpoczynała się w godzinach popołudniowych. W tym roku zmieniamy jej oblicze. Będzie to parada wieczorna, a nawet już nocna, bo zacznie się 26 o godzinie 22. I jest to parada, w której główną rolę będzie grało światło. Jest to spektakl Visitors, który nas przeniesie trochę do podwodnego świata, więc nasza starówka stanie się takim podwodnym światem, w którym pojawią się różne podwodne stworzenia, a tym podwodnym stworzeniom będzie towarzyszyła grupa, zespół brazylijskich bębniarzy, który będzie nadawał rytm miastu w godzinach nocnych. Warto to zobaczyć. Grupa brazylijskich bębniarzy znana jest m.in. z festiwalu Opole, więc myślę, że to będzie bardzo ciekawy, długi i piękny wieczór w Toruniu.
3: Skoro czerwiec, to też wianki. A o tym, co zaplanowano w związku z nimi, powie dyrektorka Toruńskiej Agendy Kulturalnej Marta Sochacka.
9: Wydarzenie, które odbędzie się 20, 21 i 23 czerwca, zostało podzielone na dwie części. Pierwsza z nich wianki warm-up, które odbędą się w weekend na Zamku Dybowskim. W programie przewidziano różnorodne warsztaty, grę terenową, poszukiwanie kwiatu paproci, tworzenie wielkiego miejskiego wianka oraz również koncert na żywo muzyki tradycyjnej. Wydarzenie to zakończy się 23 czerwca. Tego dnia mieszkańcy obu brzegów Wisły będą mogli odprowadzić wianek w dół rzeki. O 20.30 z pomostu przy bulwarze filadelfijskim wyruszą łodzie flisackie w kierunku punktu widokowego. W tym samym czasie na Zamku Dybowskim utworzony zostanie korowód wraz z wiankiem miejskim, ale przy towarzystwie śpiewów, tańców i oprawy artystycznej, które również wyruszą w kierunku punktu widokowego. Finałem będzie właśnie wypuszczenie wspólnie stworzonego wianka w dół Wisły w eskorcie flisackiej. Finałem tego wydarzenia będzie fire show na Zamku Dybowskim. Istotnym punktem programu będzie też akcja wspólnie zrealizowana z MZK, która promować ma ekologiczną komunikację. Zostanie stworzona instalacja Zielony Tramwaj. W środku tramwaju zostanie stworzona palmiarnia, która zostanie ustawiona przy ulicy Uniwersyteckiej. Można już zobaczyć pierwsze tramwaje, które podjechały właśnie w tym miejscu. Obok tramwaju będzie ustawiona strefa chilloutu, będą możliwość zakupienia kawy, będą również koncerty, koncert zespołu Runo oraz koncert na handpanie. W trakcie przygotowań do Zielonego Tramwaju odbędą się również warsztaty w Kulturalnym Hubie, gdzie dzieciaki będą mogły tworzyć instalacje, wymyślać swoje interpretacje ekologicznej komunikacji i tworzyć żywe obrazy. Co istotne też, w trakcie Dni Miasta odbędzie się duży koncert na przystani toruńskiej, w której wystąpią zespoły, które już zostały tutaj wspomniane, Paraliż Band, ale również zespoły młodzieżowe. Tutaj kierujemy zainteresowanie właśnie do młodych osób. Wystąpi zespół Rat Crew oraz LOR, zespoły, które są znane między innymi z festiwalów w Polsce, takich jak Męskie Granie, Green Olsztyn Festival, zespoły, które się pojawiają na dużych scenach i myślimy, że bardzo fajnie tutaj przyciągną nam młode osoby.
3: Nikogo nie zdziwi, że w święto miasta włączy się również Toruńska Orkiestra Symfoniczna. O tym, co zagra i zahuczy, powie jej dyrektor Przemysław Kępiński.
10: Toruńska Orkiestra Symfoniczna jak co roku właściwie włącza się w wspólne celebrowanie Święta Miasta. Tym razem 19 czerwca zainaugurujemy właściwie to Święto Miasta. I wcale nie będzie to koncert taki bardzo stonowany. Do współpracy zaprosiliśmy trójkę znakomitych, bardzo charyzmatycznych, energicznych i takich trochę przełamujących stereotypy tenorów, można powiedzieć nowej generacji, którzy we współpracy z naszą orkiestrą, ale także z orkiestrą Skowna, która właśnie na ten weekend do Torunia przyjeżdża, zaprezentują znakomity, bardzo crossoverowy, bym powiedział, repertuar. Nie tylko będzie muzyka klasyczna, ale będzie też muzyka popowa, bardzo dobrej jakości, aranże symfoniczne, muzyka filmowa i na ten koncert serdecznie zapraszamy właśnie na Błonia Nadwiślańskie, na Bulwar Filadelfijski. To już 19 czerwca, dzień później, to nad czym chwilę bym się chciał zatrzymać, to koncert, którym będziemy celebrować właśnie dwie okazje, bo z jednej strony będzie to zakończenie naszego sezonu artystycznego, a z drugiej strony będzie to inauguracja 30. jubileuszowego Międzynarodowego Festiwalu Nowa Muzyka i Architektura. I do współpracy tutaj podczas tego koncertu inauguracyjnego, który odbywać się będzie na przestrzeni Centrum Kulturalno-Kongresowych, Centrum Kulturalno-Kongresowym, tutaj na sali koncertowej, zaprosiliśmy Orkiestrę Skowna, która wykona właśnie w sobotę 20 czerwca ten dodatkowy drugi koncert i we współpracy z naszą instytucją będzie łącznie, myślę, około ponad nawet 100 muzyków na scenie. Wykonamy bardzo ambitny repertuar symfoniczny. Po raz pierwszy w historii zagramy przepiękną muzykę Ryszarda Strausa, Tako rzeczy Zaratustra, kultowy poemat symfoniczny, na który już teraz bardzo serdecznie zapraszam. Będziemy miała też okazję zaprezentować się już światło dzienne kompozycja dwóch kompozytorek, toruńskiej Magdaleny Cynk, między innymi The Song of the River, która będzie po części interpretowała muzykę opartą na właśnie tematach związanych z dwiema rzekami, zarówno toruńską Wisłą, jak i litewską Wiją. Także serdecznie zapraszam. Koncert symfoniczny znakomity. Oprócz tych dwóch arcydzieł, o których wspomniałem, wariacje na temat Paganiniego, przepiękna muzyka Witolda Lutosowskiego, ale też cztery ostatnie pieśni Ryszarda Strausa. Bardzo, myślę, przejmujący, wielki, symfoniczny koncert z udziałem dwóch orkiestr. I to będzie inauguracja naszego festiwalu letniego, na który już teraz serdecznie zapraszam. Kilkanaście wydarzeń w trakcie miesięcy letnich, nie tylko podczas Święta Miasta, bo inaugurujemy, tak jak wspomniałem, 20 czerwca. Kończymy wielką, pompatyczną symfonią, piątą symfonią Gustawa Malera, ale także suitą z Drakuli Killara, to już 5 września. Już, ale na zakończenie wakacji we współpracy z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Pomorskiej, a w trakcie mnóstwo wydarzeń kameralnych, symfonicznych. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie, bo tak właśnie tworzymy nasze repertuary, żeby nie tylko meloman, ale także osoby, które uwielbiają znakomitą muzykę w aranżacjach symfonicznych, ale też w aranżacjach kameralnych mogły znaleźć coś dla siebie. No i trzeci koncert właściwie w ramach Święta Miasta, 24 czerwca zapraszamy do Katedry Świętych Janów na godzinę 20. Myślę, że bardzo klimatyczny, wręcz bym powiedział mistyczny wieczór, na który serdecznie zapraszamy we współpracy z dwoma chórami akademickimi, chórem akademickim Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i oczywiście toruńskim chórem akademickim Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. W trakcie tego koncertu zabrzmi monograficzny koncert właściwie. To będzie norweskiego kompozytora Olli Jeilo. I ten koncert, myślę, o tyle wart uwagi, że właściwie przeprowadzi nas po części muzycznie od zmierzchu do świtu. Będzie to taka muzyka wpisująca się w klimat miejski, myślę. I znakomite dwie kompozycje właśnie tego norweskiego kompozytora, Sunrise Mass i Twilight Mass. Będzie to toruńska premiera, tak na dobrą sprawę, więc dużo tych premier w trakcie tych obchodów Święta Miasta, w trakcie tych trzech koncertów. Jeszcze raz serdecznie zapraszam wszystkich, nie tylko melomanów, ale przede wszystkim miłośników fantastycznych brzmień i znakomitej muzyki.
3: Mówił Przemysław Kępiński, a na antenę zaproszę jeszcze prezydenta Pawła Gólewskiego, który przybliży tegorocznego laureata Katarzynki w Piernikowej Alei Gwiazd. Kto tym razem dostąpi zaszczytu odsłonięcia swojego pierniczka?
11: Drugi rok to mieszkańcy Torunia sygnalizują prezydentowi miasta, kogo ma obdarzyć tym, jak sądzę, bardzo prestiżowym wydarzeniem i odznaczeniem znaczenie, bo wydarzenie ono będzie miało swój początek o godzinie 18:00 26 czerwca i rzeczywiście w tym roku mieszkanki, mieszkańcy Torunia mogli od marca do kwietnia typować swoich faworytów do tego wyróżnienia. Spłynęło 21 kandydatur, o 7 więcej niż rok temu, więc widzimy, że rzeczywiście ta nagroda staje się coraz bardziej popularna w odbiorze społecznym. Specjalna kapituła, już nie jednoosobowo prezydent miasta Torunia, specjalna kapituła w dniu 18 maja spotkała się i tutaj w towarzystwie pana prezydenta Adama Szponki, pani Edyty Maciej-Morzuch, wiceprzewodniczącej Rady Miasta Torunia, a także pani Joanny Kucharzewskiej, prorektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu do spraw promocji i współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym i pani Justyny Kardasz, przewodniczącej Rady Okręgu Chełmińskie Przedmieście i pana Huberta Maciewskiego, pełnomocnika prezydenta miasta Torunia do spraw młodzieży. Wszystkie te 21 kandydatur zostało przeanalizowanych i kapituła Piernikowej Alei Gwiazd po analizie tych wniosków wybrała i zarekomendowała do wyróżnienia, a ja nie odmawiam jako prezydent. Dla mnie to tego zaszczytu tak naprawdę, bo to jest fantastyczna propozycja. Robert Małecki. W tym roku Robert Małecki zagości na prestiżowej Alei Piernikowych Gwiazd w Toruniu. Kto nie zna Roberta Małeckiego tak naprawdę, można by było powiedzieć, ale dla porządku krótkie bio naszego pisarza, jeden z najbardziej cenionych polskich autorów powieści kryminalnych. Politolog, filozof, dziennikarz, nauczyciel kreatywnego pisania. Rozmawialiśmy, idąc tutaj na briefing z państwem, o jego epizodzie jako urzędnika miasta

0: Torunia. Jest absolwentem Akademii Bydgoskiej oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończył również studia podyplomowe z psychologii zarządzania. Przez wiele lat pracował jako dziennikarz i redaktor gazety Pomorza oraz Kujaw Nowości, gdzie był kierownikiem redakcji w Grudziądzu. Zajmował stanowiska dyrektora Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia. To jest ten wspomniany przeze mnie epizod urzędniczy. I był specjalistą działu administracji toruńskich, wodociągów nawet, jak się okazuje. Także człowiek orkiestra, moi drodzy. Laureat najważniejszych polskich nagród dla literatury kryminalnej. Dwukrotnie nagradzany nagrodą wielkiego kalibru w 2019 roku nagroda główna za powieść Skaza, w 2020 roku nagroda czytelników za powieść Wada oraz nagroda kryminalna Piły w 2019 roku za powieść również Skaza. Jego książki zdobyły tytuły Książki Roku, portalu lubieczytać.pl w kategorii Kryminał, Sensacja, Thriller. Ja uważam, że wybór kapituły jak najbardziej trafiony. Robert Małecki będzie gościł z nami już na tym oficjalnym otwarciu 26 czerwca. Szanowni Państwo, konkludując, jak Państwo widzicie, przygotowaliśmy dla mieszkańców Torunia, turystów, mieszkańców obszaru metropolitalnego niezwykle bogaty porządek i wydarzeń związane z dniami Torunia. Nic tylko logować się na stronę i wchodzić na stronę I Love Toruń, tam za pomocą i QR-kodu i wyszukiwarki można dostać się do poszczególnych dni z wydarzeń, wybrać coś dla siebie, dla dzieci i osoby w wieku senioralnym i tak jak mówił o tym dyrektor Maliszewski, bez względu na to, kim jesteśmy, co robimy, ile lat mamy, na pewno znajdziemy coś dla siebie w potoku tych wydarzeń. Przypominam raz jeszcze, od 19 do 28 czerwca.
1: Cały program obchodów Święta Torunia znajdziecie online. Ja na pewno wybiorę się na wiele wydarzeń, także co? Do zobaczenia!
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.

0: ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
2: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
3: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.

0: Radio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
1: Gustaw Nowak, tym razem mam taki pomysł, byśmy razem udali się do Urzędu Marszałkowskiego i podpatrzyli, co się tam dzieje. Chyba warto, bo chodzi o grube miliony złotych rozdysponowywane beneficjentom unijnych dotacji. Kolejne umowy są wręczane dość regularnie, a mamy za sobą, nazwijmy to, dość świeży rzut.

0: co z niego wynika? No sporo ciekawego, bo nie brakuje interesujących projektów w całym regionie, także u nas. Za chwilę pomówimy z beneficjentami, na początku o ogólne zarysowanie przyznanych umów. Poproszę marszałka województwa Piotra Całbeckiego.
1: Kolejna edycja środków, które popłyną do naszych beneficjentów z środków unijnych. No i tak, dzisiejszy dzień jest wyjątkowy, ponieważ właściwie wszystkie projekty infrastrukturalne są dedykowane osobom z niepełnosprawnościami albo też innej infrastrukturze, na realizację innej infrastruktury społecznej, rodzinne domy dziecka, no bardzo potrzebne obiekty, infrastruktura, która integruje, wspiera mieszkańców naszego regionu, którzy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, więc bardzo się cieszę, że właśnie takie projekty już realizujemy. Nie tylko drogi, kolej, one też cieszą, ale myślę, że najbardziej te, dzięki którym pomagamy bezpośrednio drugiemu człowiekowi.
0: No ale leźmy dalej i porozmawiajmy trochę z beneficjentami. Wsparcie unijne trafi między innymi do toruńskiej Fundacji Dorodkowo, działającej właściwie w całym województwie oraz daleko poza naszym regionem. Warto zatem sprawdzić, jaki cel przyświeca fundacji obecnie.
2: Katarzyna Mieczykowska-Targowska, prezes zarządu Fundacji Dorodkowo. No, jesteśmy ogromnie wdzięczni i uważam, że no, spełniają się marzenia, udało się pozyskać środki na Centrum Kultury Włączającej. To jest inicjatywa wyjątkowa, dedykowana, skierowana do osób z niepełnosprawnościami, ale nie tylko, ponieważ my chcemy dzięki sztuce włączać do działań osób niepełnosprawnych, do działań seniorów, również osoby z różnymi szczególnymi potrzebami, ale też nas po prostu. Także dzieje się, będzie budowane już lada moment, wbijamy łopatę, właśnie Centrum Kultury Włączającej w Toruniu. Gdzie? W Toruniu przy ulicy Szosa Chełmińska 239 przez 241. To jest inwestycja dwuetapowa, jeszcze trochę nam brakuje, bo tutaj mówimy o dofinansowaniu 6 200 000, ale łącznie potrzebujemy ponad 11 milionów. Także jeszcze będziemy tutaj mocno musieli pracować, żeby pozyskać środki na całą inwestycję. Niemniej jednak to, że udało się pozyskać te pieniądze już teraz w takim wymiarze, to jest naprawdę duża rzecz, zwłaszcza dla organizacji pozarządowej, która jest organizacją o statusie OPP, stworzoną przez rodziców, ludzi, którzy no, wyrywali wszystko swoimi rękoma i ciężko pracowali przez lata po to, żeby pomóc swoim dzieciakom i stworzyć im przyszłość, dlatego że Centrum Kultury Włączającej to będzie też miejsce pracy dla osób o szczególnych potrzebach, co jest niezwykle istotne i myślę, że dosyć wyjątkowe.
3: To miejsce pozwoli Wam też na poszerzenie oferty, na dołączenie jakichś nowych elementów?
2: Tak, zdecydowanie. Zdecydowanie będziemy mogli tę ofertę poszerzyć właśnie przede wszystkim o uwzględnienie nie tylko dotychczasowej naszej grupy podopiecznych, no to już jest ponad 500 osób z naszego województwa kujawsko-pomorskiego, blisko 300, ale też właśnie skierowanie tej oferty kulturalnej do osób wszystkich innych, tak? I niezależnie od wieku, od zera do nieskończoności, dzięki temu, że będziemy mogli zbudować ten budynek, bo to będzie nowy budynek, przystosowany do osób ze szczególnymi potrzebami, do dzieci małych, do osób zapracowanych, bo szczególne potrzeby to nie jest tylko niepełnosprawność. Dzięki temu będziemy mogli tworzyć sztukę w takim szerszym kontekście, nie tylko w naszym małym, kuluarowym środowisku.
3: A ta dzisiejsza umowa to marchewka, czyli te pieniądze, środki, które otrzymujecie, ale też pewnie kijek, czyli jakiś termin, który się pojawia konkretny, który trzeba zrealizować.
2: Tak, termin. Założenie jest, że inwestycje zakończymy w lipcu 2028, ale Dorodkowo jest przyzwyczajone do deadline'ów, już funkcjonujemy w tym od wielu lat, jest to zupełnie normalna sytuacja. Po prostu będziemy ciężko pracować, jak zawsze.
0: Projektów realizowanych w Toruniu przy wsparciu środków unijnych będzie więcej, a o kolejnym ciekawym powie Dagmara Zielińska, wiceprezydentka miasta.
4: Dwie inwestycje gminy miasta miasta Toruń, jedna przy ulicy Szczecińskiej 13, druga przy ulicy Heweliusza i mowa tu o centrach integracji międzypokoleniowej, czyli przestrzeniach tak naprawdę dla mieszkańców i z myślą o mieszkańcach, ale również wypracowanych we współpracy z mieszkańcami. Obydwa centra będą miały części tak zwane międzypokoleniowe w postaci centrów aktywności lokalnej i dodatkowo będą wspierane działaniami na rzecz seniorów i na rzecz najmłodszych. Mowa tutaj o placówce wsparcia dziennego i o w przypadku Szczecińskiej 13 dziennym domu pobytu dla 30 seniorów, a w przypadku Heweliusza takiej bardziej otwartej formule klubu seniora. Obydwie inwestycje są wspólnie z mieszkańcami przedyskutowane. W przypadku Heweliusza zostawiliśmy również takie miejsce, w którym będzie można zrobić taką społeczną bibliotekę z uwagi na to, że nie będzie takiej pełnowymiarowej filii Książnicy i jest to też odpowiedź na wniosek Rady Okręgu. Staraliśmy się, żeby były to miejsca przyjazne, dostosowane na pewno w pełni do osób z niepełnosprawnościami. Mowa tutaj i o przestrzeniach, i o sanitariatach, ale też duże miejsca w postaci Centrum Aktywności Lokalnej podzieliliśmy ścianami mobilnymi, tak żebyśmy mogli wykorzystywać również przestrzenie na różnego rodzaju warsztaty.
3: A jak takie centra integracji się sprawdzają w praktyce?
4: To będą pierwsze centra integracji międzypokoleniowej w Toruniu. Możemy bazować na tym, co weryfikowaliśmy do tej pory, czyli na funkcjonowaniu Centrów Aktywności Lokalnej i to są centra, które naprawdę zrzeszają ogromne grupy mieszkańców w różnym wieku i dzięki temu widzimy, że to jest coś, co naprawdę dobrze funkcjonuje.
0: Nie mogę sobie odmówić tej przyjemności i nie powiedzieć chociaż krótko o bardzo ciekawym projekcie dofinansowanym z unijnych środków, a realizowanym w Tucholi. Może weźmiemy z nich przykład i zrobimy coś podobnego u nas? Mówi Jerzy Kowalik, wicestarosta tucholski.
5: Tak, to powstanie na budynku naszej szkoły, liceum ogólnokształcącego przy ulicy Pocztowej. To specyficzny projekt oczywiście. Dzięki temu realizacji tego projektu będziemy mogli pokazać troszeczkę inaczej ten budynek. Budynek już ma swoje lata, ale dzięki temu odnowieniu, naprawie dachu, będziemy mogli też wyciągnąć ludzi czy uczniów na zewnątrz, na dach, pokazać im trochę Tuchole może troszeczkę z innego poziomu. Taki ciekawy pomysł.
0: Ciekawy. Widziałbym coś takiego także w Toruniu. I to tyle na temat unijnych umów. Oczywiście w przyszłości będę jeszcze informować o kolejnych projektach dofinansowanych ze środków unijnych. Warto wiedzieć, co maluje się na horyzoncie. Zostańmy jeszcze w Urzędzie Marszałkowskim, bo tam jednym z powracających tematów jest wizja budowy pewnej drogi. Drogi mogącej być istotnym szlakiem nie tylko dla Bydgoszczy czy Torunia, ale dla całego Kujawsko-Pomorskiego. Ba, skorzystałyby na niej także inne województwa. Chodzi o drogę ekspresową numer 15, znajdującą się w dokumencie nazwanym Strategia Przyspieszenia 2030+, czyli w wizji rozwoju naszego województwa. No co, skoro budowa ekspresowej 10 już trwa, to dlaczego nie iść o krok dalej i nie zrobić ekspresowej 15? Oto co o takiej koncepcji mówią przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego oraz świata nauki.
6: Adam Stańczyk, dyrektor Departamentu Planowania Rozwoju i Współpracy Regionalnej, Urząd Marszałkowski w Toruniu. Jest to idea pana marszałka wyrażona już od kilku lat. Już od kilku lat są podejmowane starania, aby tę drogę wprowadzić do rządowych planów budowy dróg. A kiedy znajdzie się droga w planach, no to już powinna być zgodnie z harmonogramem budowy dróg realizowana. Droga łączyłaby cztery województwa. Symbolicznie zaczynałaby się w Olsztynie, choć tak naprawdę będzie to Ostróda. Na teren naszego województwa wkraczałaby, tak jak droga numer 15, biegłaby przez Grodnicę, Kowalewo, Pomorskie, Toruń, Inowrocław, Strzelno. I tutaj dotychczasowa droga numer 15 biegła przez Gniezno w kierunku Trzebnicy, natomiast droga, którą my proponujemy ze Strzelna, będzie biegła w kierunku Konina, Kalisza, Ostrowa Wielkopolskiego do Opola. W ten sposób będzie rzeczywistą drogą istotną dla funkcjonowania kraju, ponieważ będzie łączyła cztery województwa, trzy miasta wojewódzkie. W jej przebiegu będzie mieszkało ponad 1,5 miliona mieszkańców i w przebiegu znajdzie się bezpośrednio około 80 gmin, więc droga będzie miała bardzo duże znaczenie społeczno-gospodarcze. Tak jak wspominałem, od kilku lat były podejmowane działania na rzecz ustanowienia tej drogi. Droga S15 jest jednym z projektów kluczowych strategii rozwoju województwa, która została przyjęta w 2020 roku. Postulat budowy tej drogi był zgłaszany również do kolejnych dokumentów rządowych, m.in. do Strategii Rozwoju Polski.
7: Tomasz Komornicki, jestem przewodniczącym Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk. Zbyt często oceniamy potencjalne nowe inwestycje tylko przez pryzmat już istniejącego popytu. Patrzymy, modelujemy ruch, jaki ruch taka droga może przejąć. I wtedy czasami dochodzimy do wniosków negatywnych, że może jakaś trasa nie jest niezbędna. A trzeba patrzeć od strony może nawet ważniejszej, czyli od strony rozwoju przyległych obszarów. Na ile poprawi się ich dostępność przestrzenna, ponieważ ta dostępność jest warunkiem rozwoju. Ona nie jest tym warunkiem wystarczającym. Trzeba

0: infrastruktury drogowej, pomimo powstania niektórych głównych tras i przecinania przez te trasy tej centralnej części kraju, to w sąsiedztwie pojawiają się te tak zwane peryferia wewnętrzne. I powiązanie tych peryferii wewnętrznych jest warunkiem tego, ażebyśmy nie stworzyli nowego podziału. Wybudowaliśmy wiele infrastruktury drogowej nowej. To jest bez wątpienia sukces ostatnich dekad w Polsce, ale skutkiem ubocznym jest, że w tej skali regionalnej one jak gdyby zwiększają jeszcze dysproporcje i te obszary, które znajdują się poza nimi, znajdują się, mimo że ich sytuacja się też poprawiła, ale relatywnie znajdują się w gorszej sytuacji. I tego typu inicjatywy, wydaje mi się, wychodzą naprzeciw. One wymagają dokładnego sprawdzenia fragment po fragmencie, bo czasami niektóre fragmenty takiej nowej inicjatywy, nowej drogi są ważniejsze. To wymaga przetestowania, że tak powiem, określonego modelowania też, ale one niewątpliwie mogą właśnie zniwelować ten wtórny, niekorzystny efekt polaryzacji w zakresie dostępności transportowej.
1: Panie profesorze, jeszcze zapytam, bo żyjemy w takich czasach, gdzie rodzi się to pytanie, czy znaczenie wojskowe, militarne też taka droga miała?
0: Ja bym powiedział przede wszystkim w tym kontekście, że jeżeli mówimy, i często to jest temat, który się pojawia, infrastruktura krytyczna. I mówimy, infrastrukturą krytyczną są najważniejsze drogi, infrastrukturą krytyczną są te fragmenty infrastruktury, które łatwo jest zaatakować, albo może to jest złe słowo, które są najbardziej zagrożone, bo to też dotyczy zagrożeń nie tylko tych geopolitycznych, ale także na przykład klimatycznych, jeżeli to jest gdzieś na jakichś terenach powodziowych i tak dalej. Ale jest ten trzeci aspekt, w jaki sposób identyfikujemy infrastrukturę krytyczną, i tym trzecim aspektem jest zastępowalność. Czyli, że pewne główne ciągi komunikacyjne, czy też ciągi łączące określone miasta, regiony, nie są jedynymi. I w tym kontekście można by patrzeć na drogę S15 jako potencjalną alternatywę do układów południkowych, łącznie z autostradą A1, a istnienie tych alternatywnych tras w naturalny sposób ma znaczenie na wypadek jakichś kryzysów.
2: Podsumowując, realizacja drogi S15 ma silne uzasadnienie komunikacyjne, ale ma też znaczenie społeczne i gospodarcze, a nie można zapominać o jej roli militarnej, bo będzie stanowiła kolejne połączenie do północno-wschodniej Polski, stanowiącej część wschodniej flanki NATO. Kolejnym krokiem będzie postulowanie do rządu i przekonywanie kolejnych ministrów o potrzebie budowy drogi S15. Na dziś trudno jest zatem oceniać szanse realizacji tej inwestycji, pomysł jednak został zaprezentowany i czeka go powolna weryfikacja. Sprawie oczywiście będę się przyglądać.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
2: Ponad 300 żołnierzy ze wszystkich brygad obrony terytorialnej w Polsce, od szeregowych po dowódców kompanii, wzięło udział w ogromnych ćwiczeniach na poligonie w Toruniu. Była to okazja do przećwiczenia przede wszystkim współpracy, ale też przetestowania systemów łączności, schematów komunikacji czy obsługi nowoczesnego sprzętu. Gustaw Nowak, nie będę udawać, że znam się jakoś szczególnie na wojskowości, ale mogę zaprosić do wysłuchania relacji z tych ćwiczeń. Dlaczego tego typu działania są dziś tak istotne? Jaki scenariusz ćwiczono? Czy zrealizowano wszystkie cele i jakie wnioski udało się wyciągnąć? Posłuchajmy.
4: Docelowo jest sytuacja taka, że napotkane zostały wojska przeciwnika. W pierwszej kolejności zaatakowane zostały przez system amunicji krążącej Warmate. Następnie obserwatorzy ognia artylerii wykonują teraz swoją pracę, więc naprowadzają ogień artylerii oraz będzie wsparcie śmigłowcowe, które będzie rzeczywiście też atakowało wybrane cele. Za chwilę to nastąpi. Po czym zostaną wysłane drony, żeby zrobić pole narzutowe, minowe. Więc drony wystartują tak naprawdę, przeprowadzą narzut na pole minowe, który będziemy widzieli za tymi pojazdami. W efekcie dalszego scenariusza przeciwnik nie zatrzymał się, jedzie dalej, więc najechał na minę. Będziemy widzieć jeden z pojazdów właśnie przeciwnika, który zostaje wyrzucony w powietrze. Zobaczymy później działanie żołnierzy lekkiej piechoty wspartych tutaj przy wykorzystaniu granatników Karl Gustav, którzy rozpoczną niszczenie wybranych celów, tak jak widzimy. W międzyczasie, tak samo jak Karl Gustav, przyjadą snajperzy. Snajperzy będą realizowali niszczenie celów z karabinów.

0: Carbinkator, to będzie realizowane na odległości około kilometra, tak, tam bodajże 1100 metrów. No i będziemy mieli tak naprawdę do czynienia z główną częścią, która rozegra się w okolicy Hesko, będzie tam realizowana działalność związana z lekką piechotą, będą realizowane strzelania do makiet celi. Będzie dokładnie, wojsko przeciwnika zostało zatrzymane, pole minowym rozpieszczyło się i dochodzi do walki, będą dalej niszczone cele, już później wykorzystane przez M72.
1: Poruczniku Łukasz Macias, pierwsza Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej. Ćwiczenie było dla nas bardzo ważne, dlatego że próbowaliśmy połączyć nie tylko taktykę naszą, ale też wiedzę i doświadczenie amerykańskie i też wojsk brytyjskich, celem przygotowania siły i środków do tak naprawdę zwalczania sił pancernych przeciwnika przy pomocy lekkiej piechoty, do stworzenia zasadzki przeciwpancernej, do wypracowania pewnych procedur operacyjnych, które pozwoliłyby nam skutecznie działać na polu walki zgodnie z naszym bojowym przeznaczeniem. I mimo bardzo trudnych 10 dni i dużego wysiłku, myślę, że wszyscy czują ogromną satysfakcję, dlatego że biorąc pod uwagę nasze doświadczenia, nasze umiejętności, to co mogliśmy przejąć od naszych partnerów z wykorzystaniem sprzętu, które posiadamy, mogę z pełną odpowiedzialnością da mi się powiedzieć, że wypracowaliśmy pewne procedury i techniki, które pozwolą nam realizować nasze zadania na najwyższym poziomie. Myślę, że wszyscy obecni tutaj czują pewną misję i pewien sens tego, co tu robimy. Wiadomo, patrząc przez to, jak świat się nam układa i sytuację geopolityczną, żołnierze, jak ja i moi żołnierze i inni uczestnicy tego szkolenia, widzimy wielką wartość w tym, co robimy i uważamy, że to, co robimy, jest teraz najważniejsze. Pracujemy dla naszej ojczyzny, dla naszych rodzin i dla nas samych. Tak wiele, że myślę, żebyśmy mówili bardzo długo, ale rozmawialiśmy tutaj z mojej perspektywy, o Karlu Gustawie, o dronach, o naprowadzeniu artylerii, też warmate'ach. Także budowaliśmy tak naprawdę kompleksowy system pola walki i zbudowany także ze świadomością tego, gdzie kto jest. I to jest też najważniejsze, bo na dzisiejszym polu walki najważniejsza jest informacja. Musimy rozumieć, gdzie jest nasz adwersarz, gdzie są nasze siły i w jaki sposób wymanewrować przeciwnika tak, żeby osiągnąć sukces. I o to w tym chodziło i do tego dążyliśmy.
2: Kłaniam się, dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej, generał dywizji Stańczyk. Dzień dobry. Ćwiczyła artyleria, ćwiczyły drony, ćwiczył sprzęt, który mamy na wyposażeniu, jeżeli chodzi o Wojska Obrony Terytorialnej. Była to kolejna edycja ćwiczeń w ramach Gwardii Narodowej, w ramach programu Partnerships i myślę, że osiągnęły swój cel. Już rozmawialiśmy z panem generałem, że kolejne ćwiczenia prawdopodobnie w tym roku, ale na pewno w przyszłym roku będą organizowane w Stanach Zjednoczonych. Dzisiaj pierwszy raz dowódca kompanii występował w roli kierującego ogniem całą kompanią. Miał do dyspozycji drony, artylerię, śmigłowce i całe spektrum uzbrojenia, które jest, jeżeli chodzi o wyposażenie Wojsk Obrony Terytorialnej. Zauważyliśmy pewien jakby przestój, jeżeli chodzi o system komunikacji, ale przede wszystkim dronowy, bo nie widzieliśmy wszystkiego, że tak powiem, w jednakowym czasie, ale wszystkie cele w mojej ocenie i ocenie ćwiczących przede wszystkim i oceniających żołnierzy amerykańskich zostały osiągnięte. Rozmawialiśmy z żołnierzami, są bardzo zachwyceni. To przede wszystkim pokazanie wspólnego partnerstwa, które trwa już od 1993 roku. Chciałbym przypomnieć, że żołnierze amerykańscy Gwardii Narodowej Illinois stanowili element polskiego kontyngentu wojskowego w Afganistanie. I od tego czasu to już się dzieje, albo i wcześniej. Planujemy również z 3. Brygadą Armii Illinois Stanów Zjednoczonych rozpocząć współpracę w zakresie dronów. To jest brygada, która jest cała zbudowana na dronach i myślę, że nasze doświadczenia ich będziemy mogli połączyć, aby to wykorzystać w przyszłości. To już jest naturalna część pola walki i jak Państwo zaobserwowali i obserwują, co się dzieje na Ukrainie, to drony to już nie jest przyszłość, to jest teraźniejszość, a przyszłość to będzie tylko rozwijanie tego systemu.
3: This is Brigadier General Easteridge. I'm the Deputy Assistant Adjutant General for the Illinois Army National Guard. This is an excellent opportunity for us to see and observe a bilateral combined arms exercise incorporating many facets of army abilities such as field artillery, and then we have snipers, and then we also have medical, javelin training, etc. We've done this, the Illinois Army National Guard has done this with the Territorial Defense Forces conducting critical knowledge exchange since 2022, and each time it has increased to make it even bigger every single time. Every time. This has been the biggest one I've seen. It's super successful. So we've had a long-standing tradition and partnership with Polish military back since 1993, and we continue to do this going forward for as far as we can see. For the partnership, we find opportunities where we can share critical knowledge, just like today we shared command post information, how we do javelin training, the medical training, so it's the cooperation of the different types of skills that we could do to be more successful. And we learn from each other as well. They have different UAS capabilities, and that's something we're learning, and we bring our USA capabilities, and we train together to learn from each other.
0: Kapitan Krzysztof Wójcik, oficer prasowy Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej. Szkolenie, które realizowaliśmy ze współpracą z Gwardią Narodową Stanu Illinois, trwało 10 dni. Udział w nim tak naprawdę jako szkolonych brało ponad 100 żołnierzy, natomiast zaangażowani byli dodatkowo też żołnierze amerykańscy, zaangażowani byli polscy instruktorzy, więc tutaj mówimy o kilkuset żołnierzach. Jeżeli jak tak naprawdę celem tego ćwiczenia było przygotowanie i nabycie przez naszych żołnierzy nowych umiejętności, wypracowanie współpracy i przede wszystkim wymiana doświadczeń ze stroną amerykańską, i w ramach tego szkolenia udało się to osiągnąć i widzieliśmy tutaj po 10 dniach, tak naprawdę zaawansowanych dniach i działaniu żołnierzy na polu walki, efekt końcowy, jakim było dzisiejsze ćwiczenie. Przede wszystkim należy tutaj podzielić to na kilka specjalizacji. Począwszy od specjalizacji dowódczej i koordynacji pewnego rodzaju działań, po specjalizacje dronowe, medyczne, mówimy tutaj o snajperach, mówimy o obserwatorach ognia artylerii, więc tych specjalności było łącznie 6, w ramach których w swoich działaniach nabywali oni poszczególne umiejętności. Nie można też zapomnieć o Karl Gustawie, czyli granatnikach, czy pociskach przeciwpancernych Javelin. Te umiejętności także żołnierze nabywali i w czasie, mówię, tych 10 dni szkoleń uczyli się w swoich specjalnościach, a ostatnie dni poświęcili na zgrywanie wszystkich elementów w jedną spójną całość i kierowanie tego na polu walki. Jeżeli chodzi o scenariusz, tak naprawdę napotkanie zostało wojsko przeciwnika i wojsko nasze reagowało na napotkane elementy wojsk przeciwnika, począwszy od uderzeń, które zostały przeprowadzone z wykorzystaniem systemu amunicji krążącej Warmate. Później widzieliśmy działanie obserwatorów ognia artylerii, którzy naprowadzali zarówno lotnictwo w postaci śmigłowca, jak i artylerię we współpracy z wojskami operacyjnymi. Widzieliśmy coś strzały oddawane właśnie z artylerii, po czym wykorzystane zostały drony, które stworzyły pole minowe, sposób narzutowy, jak i widzieliśmy działania pododdziałów lekkiej piechoty z wykorzystaniem granatników M72 czy granatnika Karl Gustav oraz działania związane z ewakuacją medyczną w przypadku otrzymania przez naszych żołnierzy obrażeń.
4: Podobne ćwiczenia będą powtarzane, a współpraca między polskim i amerykańskim wojskiem ma być wciąż zacieśniana. A po manewrach na poligonie warto nieco odpocząć i pomyśleć o wakacjach, bo te zbliżają się wielkimi krokami. Wraz z nimi zbliża się też uruchomienie 3 wakacyjnych połączeń kolejowych, realizowanych przez samorząd województwa kujawsko-pomorskiego. Nie wszystkie wyjeżdżają bezpośrednio od nas, ale spokojnie. Wystarczy jedna przesiadka i już możemy cieszyć się letnią przygodą. O tym, co może zainteresować podróżnych, opowie Beata Krzemińska z Urzędu Marszałkowskiego. Zapraszam.
5: Od 27 czerwca startują 3 nasze sztandarowe wakacyjne połączenia. 2 już dobrze znane mieszkańcom, 3 ma 2 rok, więc też jest nowym, czyli generalnie najbardziej popularny Latarnik, czyli połączenie z Bydgoszczy Głównej do Nachel. Cały Półwysep Helski i Nachel. Drugim takim sztandarowym połączeniem jest połączenie również z Bydgoszczy Rybitwą do Kołobrzegu. To też jest połączenie bardzo lubiane, bardzo się podobające. Wiadomo, Kołobrzeg, czyli stolica zachodniego wybrzeża naszego polskiego, cieszy się dużą popularnością, nie muszę go wiele promować. I trzecie połączenie to połączenie z Torunia przez Grudziądz do Tlenia, czyli naszej stolicy kajakowej województwa kujawsko-pomorskiego. Pozwólcie Państwo, że opowiem o tych 3 marszałkowskich połączeniach letnich. Zacznę od połączenia, które się cieszy największą popularnością, a jeżeli chodzi o nazwę Latarni, którą też wymyślili mieszkańcy naszego województwa, to wpłynęło 1000 zgłoszeń, więc to pokazuje, jak Państwo lubią to połączenie. Więc jest trochę zmian, takich na korzyść, czyli można będzie dłużej być na Helu, bo ruszamy, startujemy z Bydgoszczy Głównej, tu się nie zmieniło, o 6.40, w międzyczasie można na terenie województwa wsiąść w Laskowicach albo na Warlubiu, więc zapraszamy Państwa do wsiadania do tego pociągu, a pociąg na Helu jest po 10, krótko przed 11, a wracamy z powrotem za 2 minuty 20, czyli na Helu jesteśmy ponad 9 godzin. Ja myślę, że to jest bardzo fajne, można naprawdę pobyć, skorzystać, to będzie fajny dzień. Do tego wprowadzona, Arriva wprowadziła nasz przewoźnik, który jest, realizuje to połączenie. Ma takie dla Państwa kolejne propozycje, czyli 20% zniżki na bilet rodzinny na to połączenie i 15%, jeżeli kupicie Państwo od razu powrotne, czyli jeden zakup w jedną i w drugą stronę, 15% zniżki. Oprócz tego każdy bilet, który Państwo zakupią, daje również możliwość rabatowania w pięciu miejscach, czyli Muzeum na Helu, Muzeum Helu, prowadzone przez miasto, Muzeum Motyli, Muzeum Iluzji, do wypożyczalni rowerów jest też na Meleksy, więc naprawdę te kuponiki mogą się przydać przez te 9 godzin pobytu. Zapraszamy, startujemy 27 sobota, czyli w pierwszy dzień wakacji i ten pociąg będzie kursował. Także zapraszam Państwa bardzo serdecznie. Ostatnie jego kursowanie to 31 sierpnia. Będzie więc 2 miesiące do możliwości skorzystania. Zapraszam. To jest jedno połączenie. Drugie połączenie, również Arrivy, to jest połączenie z Torunia Głównego przez Grudziądz do Tlenia, czyli do naszej stolicy kajakowej. Jeżeli ktoś nie był nad Zalewem Żurskim i nie popłynął w dół kajakiem, no to jest fenomenalna okazja, żeby skorzystać i zobaczyć w ogóle fenomen tego miejsca, gdzie kilka tysięcy ludzi w weekendy w latem siada na kajaki i spędza czas nad wodą. Wyjątkowe miejsce, więc zapraszam bardzo serdecznie. Doskonała kuchnia, jest kilka fenomenalnych restauracji w Tleniu, które polecam, bo jestem kajakarzem takim, bardzo lubię kajaki, więc często bywam w Tleniu. Bardzo dobre lody, ale też jest tam nasz Wdecki Park Krajobrazowy, więc można wejść do informacji, dowiedzieć się czegoś więcej. Zapraszamy. Pociąg do Tlenia rusza z Torunia Głównego o 18, jest w Tleniu o 10.15. Zapraszamy tam na promocję. Promocja tego połączenia będzie 28 w niedzielę. Można będzie posmakować kociewskiego jedzenia. Będą nad Państwa czekać szkolenia, ratownicy. Zapraszam bardzo serdecznie. Gospodarzami tego wydarzenia będzie starostwo oraz gmina Osie. Także zapraszam bardzo serdecznie. I trzecie połączenie to połączenie Rybitwa do Kołobrzegu. To połączenie znane, też już funkcjonuje. To letnie połączenie jest uzupełnieniem takiego codziennego, bo już od roku ponad mamy połączenie stałe z naszego regionu do Kołobrzegu. Od poniedziałku do piątku jest to realizowane w połączeniu z marszałkiem województwa zachodniopomorskiego, czyli w tym wypadku, jak przekraczamy granicę, to musi zaistnieć porozumienie i takie porozumienie między marszałkiem Piotrem Całubeckim a marszałkiem województwa zachodniopomorskiego zaistniało i połączenie do Kołobrzegu jest codziennie od poniedziałku do piątku. Oczywiście służy to i turystyce, i ludziom korzystającym z sanatorium, bo Kołobrzeg to miejscowość uzdrowiskowa też w dużej mierze, więc jest tam dużo sanatoriów, z czego korzystają mieszkańcy naszego regionu, a my teraz wakacyjnie jeszcze dokładamy połączenia w sobotę i w niedzielę, żeby mogli również turystycznie można było skorzystać. Zachęcam. Ja osobiście też byłam 2 lata temu, skorzystałam z tego pierwszego połączenia. Rzeczywiście zachęcam. Kołobrzeg to jest piękna miejscowość, bez dwóch zdań, urocza, taka, która zapada w pamięci, a wybrzeże tam piękne.
4: Mówiła Beata Krzemińska z Urzędu Marszałkowskiego. Powtórzmy, że 3 wakacyjne połączenia kolejowe powrócą do rozkładu 27 czerwca. Jeśli szukacie wakacyjnych destynacji, to może właśnie wam coś podsunąłem? O wakacjach jeszcze za chwilę sobie pomówimy.
6: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
4: Czy Toruń to miasto sportu? Każdy ma własną odpowiedź na to pytanie. Faktem jest jednak, że odbyły się tu halowe mistrzostwa świata w lekkiej atletyce, a z naszego miasta pochodzi wiele medalistek i medalistów najważniejszych zawodów i igrzysk olimpijskich. Być może w przyszłości też będziemy dumni z naszych, bo nie dość, że mamy kilka wyjątkowych młodych talentów, to mamy też świetną halę i sporo naprawdę dobrych klubów. Gustaw Nowak, zapraszam. Tym razem właśnie o toruńskim sporcie powiem nieco więcej, a pretekstem do tego będzie tegoroczna odsłona ministerialnego programu Klub Pro. W jego ramach do naszego województwa trafi blisko 8 milionów złotych, z czego do samego Torunia niemal 2 miliony. Łącznie w całym regionie ze wsparcia mogą skorzystać nawet 64 kluby, a już teraz przyjrzyjmy się, na co posłużą te środki. Na wstępie zapraszam na antenę Małgorzatę Niemczyk, wiceprzewodniczącą Sejmowej Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki.
7: W tym roku mamy 3. edycję. Operatorem programu Ministerstwa Sportu jest Lotto, który również dokłada 10 milionów do budżetu na ten rok, 104 miliony. Łącznie 902 kluby sportowe, z czego 67 właśnie z województwa kujawsko-pomorskiego. I kujawsko-pomorskie to prawie 8 milionów złotych, z czego ponad 3 miliony miliony kluby z gminy Bydgoszcz, prawie 2 miliony. Drugi bardzo silny ośrodek Toruń, ponad 500 tysięcy, dwa ośrodki, jeden w Grudziądzu, kolejny we Włocławku i grubo powyżej 1,5 miliona dla pozostałych klubów z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Każda kolejna edycja staramy się, aby była lepsza. W tej edycji kluby sportowe środki, które w ramach wniosków złożonych pozyskają z Ministerstwa Sportu, będą mogli przede wszystkim przeznaczyć na zajęcia z dziećmi i młodzieżą, na wynagrodzenia dla szkoleniowców, ale również dla wynagrodzenia dla osób współpracujących ze szkoleniowcami, czyli to są psycholodzy, dietetycy, fizjoterapeuci, rehabilitanci, na zakup sprzętu sportowego, na zorganizowanie obozów, na wynajem, na zawody zarówno krajowe, jak i międzynarodowe, badania lekarskie, sprzęt specjalistyczny, ale również na koszty pośrednie. Koszty pośrednie, które się wiążą również z działalnością klubu. To jest opłacenie prądu, opłacenie ciepła, opłacenie księgowości, zakup programów, które są potrzebne bardzo często na zawodach, czy wykorzystywane poprzez laptopy, czy poprzez smartfony, ale również też środki na bezpośrednią promocję tego programu. Jak do tej pory ten program wypełnia nam ewidentną lukę, dlatego że system sportu dzieci i młodzieży to jest system punktacji, który istnieje od 30 lat, ale nigdy nie był dostrzegany z puli ministerialnej. Zawsze główne dofinansowanie szły dla polskich związków sportowych, natomiast kluby sportowe, które dobrze szkolą, które robią kawał dobrej roboty, bo żebyśmy mieli później kadry olimpijskie, żebyśmy mogli mieć dobrych zawodników na reprezentacji i cieszyć się z sukcesów naszych sportowców, to nam jest przede wszystkim potrzebna praca u podstaw, praca z młodzieżą, praca z dziećmi i przede wszystkim dobre grupy naborowe. I tak jak zawsze powtarzamy, do tego jest potrzebny silny samorząd. I jesteśmy tu również po to, żeby pogratulować też klubom tych wyników, które osiągnęły, dlatego że województwo kujawsko-pomorskie, województwo, które nie posiada silnego ośrodka Akademii Wychowania Fizycznego, tak jak inne województwa, które są wyżej sklasyfikowane, jest najwyżej sklasyfikowanym województwem w ogólnopolskim systemie i te punkty, które zostały tu zdobyte, bardzo mocno cieszą. Klub Pro to jest dołożenie, domknięcie tego systemu i docenienie dobrej pracy, tak więc bardzo gratuluję i dziękuję.
4: A te pochwały przewodnicząca Niemczyk kierowała między innymi na ręce władz województwa, dlatego posłuchajmy też wicemarszałkini Anety Jędrzejewskiej.
8: To, że Kujawsko-Pomorskie jest województwem, które uwielbia sport i inwestuje w sport, my chyba nie musimy się przekonywać po tych ważnych wydarzeniach, które za nami marcowe, kiedy jeszcze chyba czujemy dreszczyk emocji, jeżeli chodzi o to wszystko, co przeżywaliśmy na kujawsko-pomorskiej arenie Toruń. Nie musimy sobie tego udowadniać, ale żeby to wszystko było, żeby te emocje mogły być, to trzeba inwestować w sportowców, trzeba inwestować w młodych zawodników, ale trzeba również inwestować w sport. Województwo od wielu lat, myślę, że z pewnymi osiągnięciami przeznacza wielkie środki na młodzież, na to, żeby mieli gdzie trenować, ale również żeby zachęcać ich i umożliwiać właśnie zdobywanie osiągnięć. I chociażby szkolenia w systemie sportów młodzieżowych. Na ten program przeznaczamy jako województwo 2,5 miliona. Skorzystało w zeszłym roku 120 klubów i 7 tysięcy zawodniczek i zawodników. I ten program Klub Pro doskonale wpisuje się właśnie w te zadania, które również my szkolenia robimy z poziomu województwa. Chciałabym bardzo serdecznie podziękować, że po prawie 10 latach nieobecności wrócił do województw wspólny program, który możemy realizować właśnie z ministerstwem na inwestycje infrastrukturalne. Mamy duże zadanie, wpłynęło bardzo dużo wniosków do ministerstwa. Dzisiaj wspólnie będziemy je oceniali i wyznaczali te inwestycje, które są najbardziej potrzebne, żeby te białe plamy znikały z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Także pani przewodnicząca, ja bardzo serdecznie dziękuję za jeden i drugi program. Myślę, że tylko wspólne działania spowodują, że nasi sportowcy będą czuli się bezpieczni.
4: A jak środki z programu Klub Pro wesprą toruński sport? Tu o odpowiedź poproszę wiceprezydenta Adama Szponkę.
9: Kończymy dyskusję na temat strategii sportu w Toruniu. Jeśli chodzi o kluby młodzieżowe, wychodzi nam, że pełnią one bardzo różnorodne role. Często jest to uzupełnienie zajęć sportowych, uzupełnienie profesjonalnego ruchu. Jest to zapalenie miłością do sportu najmłodszych, ale także są to kluby, które wykuwają tych najlepszych, których potem obserwujemy, kibicujemy i jesteśmy z nich dumni. Jak osiągają zdobywają swoje pierwsze wyniki na międzynarodowych arenach. Jak dotrą do poziomu olimpijskiego, to jesteśmy gdzieś tam na apogeum naszej radości. Jak już usłyszymy Mazurek Dąbrowskiego, to jest już kwintesencja szczęścia. Na zakończonych niedawno halowych mistrzostwach świata tu w Toruniu usłyszeliśmy Mazurka Dąbrowskiego raz, co pokazuje, jak to jest bardzo trudny proces i klub pro ma ten proces wspierać i jest to świetna synergia do połączenia wysiłków podejmowanych przez samorządy na poziomie lokalnym, przez gminy takie jak gmina miasto Toruń, przez samorząd województwa i te środki, które płyną z tego programu uzupełniają i pomagają nam ukształtować przyszłych mistrzów po to, aby ten Mazurek Dąbrowskiego był słyszany wielokrotnie na wszystkich wydarzeniach sportowych. Do Torunia płynie prawie 2 miliony złotych i to jest naprawdę ogromny zastrzyk dla naszych klubów sportowych.
4: Są zatem środki i nabór wniosków, a jakie pomysły i ambicje towarzyszą klubom z Torunia i regionu? Zapytajmy bezpośrednio ich przedstawicieli.
10: Tomasz Urban, wiceprezes MGS Katarzynki Toruń. Wsparcie jest bardzo ważne i to w takiej dosyć pokaźnej ilości. W naszym klubie akurat wykorzystujemy to na organizację obozów sportowych w cyklu letnim, jak również i na dofinansowanie wynagrodzeń trenerów. No w tej chwili jesteśmy świeżo po zakończonych rozgrywkach w kategorii 17 w koszykówce, gdzie 9 miejsce w Polsce zajęliśmy w kategorii 17. Wczoraj uzyskaliśmy awans do finału Mistrzostw Polski w koszykówce 3x3, także no na pewno te pieniążki przydają się do tego, żeby dzieciaki się rozwijały i sukcesy osiągały.
11: Pietrzykowska Marta, Axel Toruń. Sprzęt, łyżwy, to wszystko jest bardzo kosztowne, wynajęcie lodu, bo w Toruniu no, lodowisko jednak musimy wynająć od Tortoru. No to wszystko wymaga dużego nakładu finansowego z naszej strony. Te mniejsze dzieci mają różne nastroje, ale jeżeli chodzi o wyczynowców, to no, naprawdę myślę, że czują się w naszym klubie jak w domu. Mamy olimpijczyków, Katia Iwowa. Nasi wyczynowcy, zarówno soliści, jak i pary taneczne, również zdobywają różne osiągnięcia na zawodach. Na zawody wyjeżdżają często, także będą się prezentować.
12: Nazywam się Maciej Michalski, Miejski Klub Lekkoatletyczny Toruń. Przede wszystkim bez pieniędzy, dotacji nie ma możliwości dzisiaj funkcjonowania w żadnym sporcie, nie tylko w lekkiej atletyce. Także te wszystkie dotacje, które są na poziomie miejskim, wojewódzkim, czy właśnie ministerialnym, bo tutaj dzisiaj poświęcone jest temu spotkanie. My akurat będziemy wykorzystywali na naszych najlepszych zawodników, a właściwie zawodniczkę w głównej mierze Anię Matuszewicz, no bo wsparcie zawodnika na tym poziomie to są ogromne środki, które muszą być wydatkowane każdego miesiąca, dlatego no głównie w tą stronę będziemy inwestować.
4: W taki talent warto inwestować, ale jeśli ktoś jeszcze nie zna dokonań 23-latki z Torunia, to niech posłucha.
12: To jest 9 miejsce na świecie, ale na pewno pobity rekord polski, taki z wąsem, że tak powiem 38-letni, ale naszym celem jest teraz, to jest na pewno Los Angeles i na tym się tylko skupiamy, bo no nie chcemy, żeby to było 9 miejsce, a żeby było dużo, dużo lepiej, żeby Ania pobiła rekord życiowy właśnie w Los Angeles.
4: I za to trzymamy kciuki, tak samo jak za pojawienie się kolejnych sportowych, tudzież konkretniej lekkoatletycznych talentów w naszym mieście. A czy są na to szanse?
12: Tutaj największą, najlepszą robotę, jeżeli mogę tak kolokwialnie powiedzieć, to zrobiły Mistrzostwa Świata. Jest bardzo duże zainteresowanie lekkoatletyką, jest dużo szumu medialnego, takiego pozytywnego, a trzeba pamiętać, że też dla rodziców taka sugestia, że patrzmy na to, jak są sporty dedykowane do danego wieku. Nie starajmy się z dzieci robić sportowców czy wyczynowców za wcześnie. Tak naprawdę gimnastyka, akrobatyka to są sporty wczesnorozwojowe, następnie jest lekkoatletyka. Dlatego starajmy się te dzieci pchać pozytywnie do sportu, ale nie do wyczynowego, tylko do uczestniczenia w tym sporcie. A później niech one sobie te dyscypliny, czy to będzie później koszykówka, piłka nożna, piłka ręczna, cokolwiek innego niech sobie wybierają wtedy, kiedy ten wiek im na to pozwala, bo się później rodzice dziwią, trenerzy się dziwią, dlaczego jest dużo kontuzji, dlaczego dzieci są już zniechęcone, no bo jak chcemy mieć mistrzów Polski w wieku 12 czy 14 lat, słuchajcie, to później tych mistrzów Polski czy świata nie będziemy mieli, kiedy oni będą dorośli.
4: Warto zatem odpowiednio pomóc w rozwoju i szlifowaniu talentów młodych mieszkańców naszego miasta, mówi Maciej Michalski z Miejskiego Klubu Lekkoatletycznego. A pomogą w tym właśnie środki z programu Klub Pro. Trzymam kciuki. Trzymając kciuki, przejdę do tematu wyjątkowo w Toruniu gorącego. Chodzi o zmiany w sieciach szkół i przedszkoli. Przybliżę pewien wycinek tego złożonego problemu, a mianowicie wypowiedź prezydenta Pawła Gulewskiego na temat efektów tych całych zmian. Bo wiele budynków przestanie pełnić swoją dotychczasową funkcję. Jakie są na nie pomysły? Kto zastąpi nauczycieli i uczniów? O tym, jakie funkcje mogą pełnić zwalniane w wyniku zmian obiekty, powiedział mi prezydent Gulewski.
13: Na chwilę obecną powołałem zespół swoim zarządzeniem, na czele którego stoi pani prezydent Dagmara Zielińska. Ten zespół ma zająć się tym całym efektem zmiany i optymalizacji w sieci szkół. Pozostaje kilka kubatur szkół, które od 2000 odpowiednio, 27-8 2029 roku będą wolne, no i chcemy tam zaprojektować nic innego jak funkcje publiczne. Nie? To również deklaracja i spotkań z radnymi, mieszkańcami, z państwem, że absolutnie nie zamierzamy zbywać nieruchomości ani budynków, które są naszą własnością, a w których już te funkcje oświatowe nie będą realizowane. I ten zespół w niedługim terminie ma mi przedstawić pewną propozycję rozwiązań docelowych, funkcjonalnych, gdzie w poszczególnych placówkach oświatowych chcielibyśmy coś nowego zaprojektować i szukamy również miejsca na dzienny dom pobytu dla seniorów. Patrzymy, to też nie jest tajemnicą, na budynek, który za chwilę, za 2-3 lata będzie już pusty w kontekście 6 liceum ogólnokształcącego. Być może tam funkcje społeczne, publiczne bardzo potrzebuje również MZD dyslokacji, biorąc pod uwagę, doskonale Państwo wiedzą, w jakich warunkach pracują urzędnicy Miejskiego Zarządu Dróg, więc też szukamy ewentualnie jakiejś alternatywy lokalowej co do targowej, budynku szkoły podstawowej numer 7 przy BEMA, no i 6 liceum ogólnokształcącego. Ostatecznych rozstrzygnięć tutaj nie ma, natomiast te analizy są cały czas prowadzone.
4: A przykładami takiego zwalniania przestrzeni będą liceum ogólnokształcącego numer 13 oraz szkoła mistrzostwa sportowego, które przeniosą się w 2027 roku do liceum numer 2.
13: Bardzo duże przestrzenie, szerokie korytarze, olbrzymie przestrzenie z salami dydaktycznymi. Ta szkoła była budowana naprawdę na potrzeby takich potężnego wyżu demograficznego, z którym już na pewno nie będziemy mieli do czynienia przez kolejne dekady. Więc absolutnie tak, to było wszystko opomiarowane. Obie dyrekcje rozmawiały ze sobą kilka miesięcy wcześniej, jeszcze przed ostateczną decyzją podjętą przez radnych, jeśli chodzi o zmianę sieci szkół w lutym, i wiedzą doskonale, w jaki sposób będą funkcjonować, tak żeby nie kolidować ze sobą w tym zakresie. Także absolutnie ta budynek drugiego liceum ogólnokształcącego przy Kosynierów jest bardzo pojemny, z dużym potencjałem wolnych powierzchni. Te dwie placówki będą z powodzeniem funkcjonować.
4: Władze miasta tłumaczą, że tego typu zmiany są spowodowane kryzysem demograficznym i niską dzietnością. Cóż, na razie nie zapowiada się, by w tym względzie miało się wiele poprawić.
6: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
4: Gustaw Nowak, zapraszam. Tym razem odwiedzimy dwa toruńskie teatry, by przyjrzeć się wystawianym tam sztukom. Na wstępie odwiedzimy Baj Pomorski, gdzie zobaczyć można doskonale znaną baśń w wyjątkowej, bo lalkowej odsłonie. Co ciekawe, za całość odpowiada znany między innymi z realizacji w Teatrze Chorzycy Paweł Paszta. Warto rzucić uchem.
14: Z pewnością odkryciem dla naszego stałego widza będą lalki. W spektaklu Śpiąca Królewna gram rolę Róży. No i myślę, że jest to coś, co może przyciągnąć tych stęsknionych właśnie za lalką i ożywioną formą w naszym teatrze, bo lalka gra tutaj pierwszoplanową rolę i pierwsze skrzypce.
15: Dosyć nowym może być potraktowanie tego tematu. Mariusz Wójtowicz, rola Żaby. Chodzi nie tylko o taką zwykłą baśń, ale też o to, co możemy z niej odczytać. I rzeczywiście ta baśń jest pełna symboli i myślę, że wielu rodzicom może się zupełnie inaczej kojarzyć i na pewno inaczej dzieciom. Każdy zatem jakby zyska coś dla siebie, myślę.
16: Historia opowiedziana bardzo spokojnie. Krzysztof Grzęda, rola króla. Wręcz leniwie, w odróżnieniu od innych naszych spektakli, gdzie musi się coś dziać głośno. Musimy atakować widza dźwiękiem i obrazem. Tutaj jest ten klimat, ten spokój taki widoczny ze sceny i to może być dobre, to może być plusem tej opowieści, że ona jest po prostu bardzo, bardzo spokojna, bardzo wyważona, bardzo dająca wytchnienie widzowi i i dzieciom. Trochę boimy się, że mogą dzieci nie utrzymać tego spokoju, którego teraz tak brakuje w świecie, gdzie obrazki zmieniają się szybko, bardzo, bardzo mija wszystko, a tu jednak ten czas leci powoli, ten czas niby szybko, ale jednak powoli wszystko płynie.
17: W spektaklu można zastanowić się nad rzeczywistością, nad tym, co jest ważne, nad słowami. Królowa, nie tylko dla dzieci, ale i dla dorosłych myślę, że będzie coś ciekawego. Nam przyjemność sprawia granie lalką. Naprawdę, ja już tu wiele lat pracuję w teatrze i taki powrót do rzeczywistości lalkowej jest bardzo mi bliski, chociaż lalki nie są łatwe, ale praca spokojna, także myślę, że będzie fajnie i będzie super. Śpiąca królewna.

żaba właściwie zaczyna tę opowieść już u braci Grimm, no bo w tej wersji właśnie baśni braci Grimm jest powiedziane, że królowa nie ma dziecka, bardzo chce mieć dziecko, no i pojawia się żaba, która przepowiada jej, że wkrótce urodzi królewnę. No i ta żaba stała się takim punktem wyjścia w naszej historii do tego, żeby rozszerzyć tę postać i u nas żaba również po wielu latach cały czas jest przy naszej królewnie, która rośnie, jest nastolatką, no i ma takiego przyjaciela. Właśnie to jest żaba, która ma na imię Rex. Nie chcę zdradzać za dużo, ale w naszej śpiącej królewnie są też inne motywy z innych baśni braci Grimm. Między innymi z takiej bajki też Żabi Król. Jest też taka opowieść. Więc no zobaczycie, o co w tym chodzi, ale tak, ta żaba rzeczywiście w pewnym momencie przestaje być żabą.

0: Śpiąca Królewna jest trochę opowieścią o miłości i u nas ta miłość wyrasta z przyjaźni. Dlatego mamy przyjaciela, którego główna bohaterka ze sobą cały czas zabiera w różne miejsca, z którym rozmawia, który jest też taką w dramaturgii tej naszej opowieści, taką postacią właśnie, której można się zwierzyć. No a co ważne, ponieważ tym przyjacielem Róży, czyli Śpiącej Królewny, jest żaba, a żaby, co nie wszyscy wiedzą, również zapadają regularnie co roku w sen, no to ten nasz właśnie przyjaciel może trochę Róże oswoić z tym tematem i przygotować ją na jej stuletni sen, którego ona się boi. Ten sen jest, ma wiele znaczeń dla mnie. Przede wszystkim jest takim wydarzeniem, które jest trochę przerażające. No jest czymś, co przyjdzie, jest nieuniknione, mimo tego, że rodzice naszej bohaterki próbują za wszelką cenę odwrócić los historii, wydając między innymi mnóstwo zakazów i kontrolując swoje dziecko. Ale ona, czyli Róża, wie, że w jakimś sensie no, nie da się tej klątwy odwrócić i że ten sen wcześniej czy później przyjdzie. Ten sen to może być choroba, na przykład to może być trudne wydarzenie w naszym życiu, to może być rozwód rodziców na przykład, albo no, jakiekolwiek wydarzenie, pójście do szkoły czy do przedszkola, coś, co jest dla nas czymś, co się stanie i czego się boimy. I opowiadamy trochę o tym, że można się z taką sytuacją oswoić, można się na nią przygotować, no i pokazujemy też, co jest później, co się dzieje, kiedy przetrwamy taką trudną rzecz, kiedy wejdziemy w nią głębiej, no i wyjdziemy z niej w jakimś sensie nowi i odmienieni.
1: Zespół aktorski bardzo się cieszy, że może tutaj pracować z lalkami, a czy ty cieszysz się, że możesz pracować z aktorami pracującymi z lalkami?
0: Tak, to nie jest moja pierwsza realizacja w Teatrze Lalek. Bardzo lubię to środowisko i no i od właśnie, można powiedzieć, dwóch sezonów większość spektakli, które robię, to są właśnie spektakle w Teatrach Lalek. Bardzo dobrze mi się pracuje i z aktorami, lalkarzami, ale też i z formą. No i mam nadzieję, że to nie jest ostatni spektakl i że jeszcze jakieś przedstawienie w lalkach zrobię.
2: Spektakl Śpiąca Królewna będzie grany w Baju Pomorskim w lipcu. Szczegółowy repertuar znajdziecie na stronie teatru. A teraz chodźmy jeszcze do Chorzycy, gdzie repertuar także pęka w szwach, a czymś ciekawym i bardzo aktualnym jest między innymi Tchnienie w reżyserii Patryka Warchoła. Czujecie się nieco zdyszani w gnającym świecie? Nie tylko wy.
3: Patryk Warchoł, reżyser spektaklu. Tchnienie jest o relacji dwojga ludzi, którzy są w takim momencie, że sami o tym myślą, ale też mają taką presję społeczną, że powinni się ustabilizować. To jest, urządzają sobie mieszkanie, są w wieku około 30 lat, zastanawiają się nad tym, że są ze sobą od kilku lat, więc może powinni się zdecydować na krok dalej, czyli ślub, może dziecko. No i to jest taka sytuacja, w której ich zastajemy i de facto dalej podglądamy ich w tych perypetiach, jak już te decyzje podejmą, czyli chyba nie zdradzam dużo, że zdecydują się na dziecko czy na to, żeby spłodzić potomka i zobaczymy, co się wydarzy z tym. Wzięliśmy akurat ten tekst na warsztat, żeby on był w ten sposób aktualny dla nas jako twórców, dlatego, że wszyscy jesteśmy w podobnym wieku, tak samo jak aktorzy i też czujemy, że po prostu ten tekst jest strasznie aktualny, on jest napisany 13 lat temu i to jest ciekawe przygląd się również temu, jak bardzo te tematy są jeszcze mocniejsze współcześnie, zaczęte przez Macmillana, na przykład właśnie ekologii, decyzji o dziecku i tak dalej, i tak dalej. I ta decyzja, na którą postawiliśmy, czyli to, że zapraszamy widzów de facto do naszego mieszkania, czyli można aktorów podejrzeć w sytuacjach bardzo, bardzo intymnych i bardzo blisko, dosłownie na wyciągnięcie ręki, to jest mniejszy dystans niż na scenie kameralnej, jakiejkolwiek, powoduje, że możemy być też trochę zawstydzeni tą bliskością z jednej strony, ale z drugiej możemy się łatwiej przyjrzeć i łatwiej to porównać do swoich sytuacji. Łapiemy aktorów w momencie, kiedy mają te 30 lat i urządzają sobie mieszkanie, ale de facto kończymy spektakl na tym, jak są dużo, dużo starsi, bo przelatujemy przez 50 lat ich życia, więc myślę, że zarówno spektakl będzie ciekawy dla tych, którzy są w tym wieku i mierzą się z podobnymi problemami, ale też dla tych, którzy już przez to przeszli i są nieco starsi. I też to, co myślę dla nich będzie ciekawe, to jest jednak rzeczywiście przyjrzenie się jakiemuś stanowi kondycji współczesnych młodych ludzi i temu, z jakimi problemami z jakimi wyzwaniami się mierzą.
1: Tematy takie ciężkie, poważne, ale czy podajecie je w sposób taki lekkostrawny? Bo czytałem w opisie, że bywa zabawnie tutaj na scenie.
3: Tak, bywa zabawnie, ale to jest też kwestia tekstu. I to myślę, że jest o tyle ciekawe i o tyle też mówię o jakimś stanie naszego teatru, że to jest bardzo dobrze skrojona sztuka. Sztuka napisana przez Brytyjczyka, Duncana Macmillana. I po prostu to, czy myślę, że ona się różni od sztuk bardzo wielu pisanych współcześnie w Polsce i teraz dostaną mi się pewnie cięgi. Ma ona dobrą historię, ma bohaterów, nie jest wyłącznie dramatyczna, ale w tym dramacie przeplatają się też i te śmieszne momenty. Jest po prostu bardzo życiowa i bardzo dobrze napisana, ale dzięki temu też myślę, używając grubego słowa, prawdziwa po prostu, dlatego że no, nasze życie jednak nie składa się z jakichś tylko bergmanowskich scenariuszy, ale też z tych momentów no, szczęścia, ale też takich niepozornych uśmieszków, które nawet w dramatycznych sytuacjach się wydarzają.
1: A dla ciebie osobiście to jest takie najważniejsze wyzwanie w karierze, no bo pierwszy tytuł repertuarowy.
3: Tak, tak, to znaczy ja jestem jakoś nazywany wiecznym debiutantem, to jest mój bodajże trzeci debiut, jak słyszę, więc to jest super, bo mogę mieć jakiś tam margines błędu. Dla mnie ona jest powiedzmy o tyle ważna, że rzeczywiście jest tematem, którym się chciałem zająć, więc to jest tekst i problem, z którym chcieliśmy tutaj przyjść i z tego powodu się cieszę, że to zrobiliśmy. Tak jak już wspominałem, cała nasza ekipa tutaj realizatorska ma jakieś tam podobne historie z tym związane, jest w podobnym wieku i ten tekst czujemy, że bardzo po prostu nas dotyczy czy dotyka i z tego powodu myślę, że jest to ważne. A jeśli chodzi o wyzwanie, to każdy spektakl jest wyzwaniem. To, co było tutaj bardzo przyjemne, to to, że no raz dwójka aktorów, więc to jest praca kameralna. Dwa, że to jest moja trzecia praca tutaj, pierwsza jako reżyser. Poprzednio pracowałem jako konsultant dramaturgiczny przy dwóch innych spektaklach tutaj. I dzięki temu łatwiej wejść po prostu.
4: Hej, dobra, to jest tylko rozmowa, tak? Rozmawiamy, prowadzimy rozmowę. Prowadzimy rozmowę.
5: Rozmowę, którą ty zaczynasz.
4: Rozmowę, którą, tak, ja próbuję rozpocząć.
5: Rozmowę, którą postanowiłeś rozpocząć właśnie teraz.
4: Tak.
6: Julia Sobiesiak-Borucka.
7: I Maciej Raniszewski.
1: Nie przedstawiacie się z imionami postaci, które gracie, no bo okazuje się, że one są bezimienne. To ma nadać wymiar takiej uniwersalności tym postaciom?
6: Myślę, że tak, że właśnie to nie są żadne konkretne postaci, tylko takie osoby, z którymi chyba każdy mniej więcej w naszym wieku może się utożsamić i poczuć, że no jednak te problemy są jakieś wspólne.
1: Tchnienie. Ten tytuł myśleliście nad nim, interpretowaliście go jakoś? Czy to tchnienie, które przyświeca wam w działaniach, jakieś takie tchnienie na horyzoncie się malujące, czy może tchnienie, które motywuje was do działania?
6: Tchnienie. Mnie się bardzo podoba ten tytuł, chociaż to jest tłumaczenie. Oryginalny tytuł jest Lungs, czyli płuca i z jakiegoś powodu zostało to przetłumaczone w taki sposób. No tutaj ja to rozumiem w taki sposób, że z jednej strony chodzi tutaj o temat, który nasi bohaterowie poruszają, czyli o planetę i to, że brakuje nam niedługo już tego powietrza i wszystkiego i wszystko się kończy, a z drugiej strony no jakoś też ten oddech i to tchnienie wspólne w tym spektaklu bardzo, bardzo funkcjonuje. Przynajmniej moja bohaterka dużo dużo oddycha. Nie wiem, jak to sformułować. Po prostu przechodzi przez nią to
7: masz
6: bardzo.
7: Masz nerwicę, no i czasami brakuje ci oddechu.
6: Muszę wziąć głęboki oddech, tak.
1: A ty pomagasz uspokoić ten oddech, czy raczej przyspieszasz go?
7: Znaczy, staram się uspokoić, ale rzadko mi to wychodzi. Ale chyba im dalej końca... No znaczy, dobra, nie. Im dalej końca, tym nie. Nie, ale... Znaczy ta para jest bardzo dobrze skonstruowana, bo ona jest jak... On i ona są skonstruowani na jakimś kontraście. Uzupełniają się wzajemnie. Myślę, że każdy z nich daje drugiemu tego, czego temu pierwszemu trochę brakuje. To jest taka fajna para, która pokazuje, że przeciwieństwa troszkę się przyciągają. Może nie są całkowitymi przeciwieństwami. Mają oczywiście wspólne przestrzenie, ale pracują też nad tym, żeby wypracować wspólną jakąś przestrzeń, która umożliwi im bycie razem i tworzenie razem dorosłego życia.
1: To mówi jedna połowa tej pary, a druga potwierdza?
6: No, chyba tak, myślę, że się zgadzam.
1: Czy ta zgoda panuje ogólnie w tym spektaklu między wami, czy musicie jednak się dotrzeć, zetrzeć?
6: Czasami tak, ale no myślę, że jednak polega to na ścieraniu się i docieraniu i znalezieniu właśnie tej wspólnej drogi przez to, że te dwie osobowości jakoś na siebie wpływają.
1: Podoba mi się tutaj ten klimat, mam wrażenie taki domowy. Są nawet klucze tutaj, wiszą, wszystko jest. Czy zapraszacie widzów do właśnie takiego spokojnego, domowego zacisza?
7: Ania, nasza scenografka, odwaliła tutaj kawał fantastycznej roboty, bo naprawdę stworzyła z tej przestrzeni takie mieszkanie właśnie pary z naszego pokolenia. Pokolenia IKEA. Rzeczywiście bardzo Państwa serdecznie zapraszamy tutaj do nas. Odwiedźcie nas w tym naszym mieszkaniu i zobaczcie historię, którą chcielibyśmy Wam opowiedzieć.
1: A mogę to nazwać takim monodramem we dwoje?
7: Duodram?
6: Może?
7: Tak, nazwijmy to jak duodramem. Stworzymy nową jakość, Julka.
2: Jeśli czujecie się zainteresowani, to śpieszę z informacją, że spektakl Tchnienie w reżyserii Patryka Warchoła będzie wystawiany w Teatrze Wilama Chorzycy w drugiej połowie czerwca.
8: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.

0: Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
6: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
0: Po reklamie.

0: na 92 i 8 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
1: Całopalenie to dość enigmatyczny tytuł najnowszego filmu Krzysztofa Zanussiego, który dopiero będzie mieć swoją premierę. Znaczna część zdjęć do niego została nakręcona nigdzie indziej, a w Toruniu. Gustaw Nowak, zapraszam. Pochylmy się nad tą produkcją, podpytajmy o fabułę, okoliczności powstania i atmosferę, która panowała przy kręceniu w Grodzie Kopernika. Na wstępie posłuchajmy wiceprezydenta Adama Szponki, który nie kryje dumy z tego, że nie tylko Toruń kręci, ale też w Toruniu się kręci.
2: Znaczy, zacznijmy od tego, że Toruń po raz kolejny stał się podmiotem i obiektem zainteresowań filmowców. Pewnie to wynika z prostego faktu, że Toruń po prostu jest piękny, estetyczny i plastyczny. Krzysztof Zanussi po raz trzeci tutaj kręci film. To za sprawą działającego sprawnie funduszu filmowego, który jest stworzony i działa od kilku dobrych lat przy panu marszałku i przy urzędzie marszałkowskim. My po przez Dwór Artusa jesteśmy zaangażowani w cały ten proces administracyjny. Dwór Artusa stał się takim pośrednikiem pomiędzy administracją, papierologią, a producentami, szczególnie, że często nie nadają na jednych falach, czyli te wszystkie papierologie trzeba wspierać i pomagać wypełniać. Chyba się udało w 100%. Wiele wspaniałych lokalizacji. Ulica Podmurna po raz kolejny wybrana przez Krzysztofa Zanussiego. Mosty, których chyba pan Zanussi też ma do nich jakiś sentyment. Myślę, że powstanie tutaj wiele pięknych obrazów. Co ważne, tym razem Toruń zagra Toruń, bo w wielu produkcjach filmowych Toruń jest po prostu tłem i poprzez swoją uniwersalną starówkę, która po prostu jest stara, gra inne lokalizacje, a teraz Toruń będzie po prostu pięknym Toruniem. Myślę, że każdy taki film, który powstaje w naszym mieście, to jest promocja dla naszego miasta. Przyciąga i zainteresowuje mnóstwo osób z zewnątrz. Są to filmy, które są pokazywane na całym świecie. Myślę, że ten film Całopalenie Krzysztofa Zanussiego przeleci przez kulę ziemską. Myślę, że też jest to taki moment, kiedy widzimy efekty festiwali filmowych, które dzieją się w naszym mieście. Mamy dwa festiwale, to FIFES, mamy Kamerni rzeczywiście. No i żeby zakochać się w takim mieście jak Toruń, to wiemy wszyscy, że trzeba tutaj przyjechać, go posmakować, dotknąć, zobaczyć, a te dwa festiwale przyciągają artystów związanych z branżą filmową do Torunia i jest to niesamowita promocja miasta. Myślę, że znamy przypadki, kiedy miasta płacą ogromne fortuny po to, żeby się pokazać właśnie w produkcjach filmowych.
1: Za chwilę zaproszę na antenę twórców filmu Całopalenie, w tym Krzysztofa Zanussiego, ale po jednym samorządowcu pora jeszcze na drugiego, bo tytuł powstaje przy wsparciu Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Filmowego. Dwa słowa zatem od wicemarszałka Zbigniewa Ostrowskiego.
3: Znam wagę, wartość i znaczenie słów i świadomie użyję w tej chwili słowa zachwyt. Jestem zachwycony, że za miejsce jednego z miejsc akcji swojego najnowszego dzieła pan Krzysztof Zanussi w filmie Całopalenie wybrał właśnie nasz region. Odnoszę wrażenie, jak patrzę na swoje, że tak powiem, postrzeganie filmu, to historia romansu pana Krzysztofa Zanussiego z Toruniem, z województwem kujawsko-pomorskim jest dosyć, powiedziałbym, historyczna. Pamiętam ten czas, kiedy w naszym mieście powstawał film Rok Spokojnego Słońca, ale też pamiętam jako student Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, kiedy pokazano specjalny pokaz, przeprowadzono filmu Barwy Ochronne. Była taka legenda środowiskowa, że film ten, jego akcja dzieje się w naszym mieście, czy z udziałem naszego miasta. Przeznaczamy na wytworzenie tego filmu skromne środki z naszego funduszu filmowego Kujawy i Pomorze. I mój zachwyt wynika z tego, że kierunek przeznaczenia tych funduszy akurat w stronę Całopalenia wyczerpuje moje oczekiwania i mój pomysł na promocję regionu w ramach tego funduszu. Popieramy jakościowe kino najwyższego lotu, bowiem uważam, że fundusz, który ma służyć także promocji naszego województwa, będzie oddziaływał znacznie silniej, jeżeli będziemy wspierali dzieła wybitne. A to, że powstaje tutaj dzieło wybitne, co do tego nie mam żadnej wątpliwości. Dziękuję serdecznie, panie Krzysztofie, że podjął pan taką decyzję i wraz ze wspaniałą ekipą przyjechaliście do naszego regionu. Mam nadzieję, że już nie muszę was przekonywać, że jest to piękny region.
1: Byli panowie, pora na panią, Edyta Macieja-Morzuch z Departamentu Promocji Urzędu Marszałkowskiego.
4: Nasz fundusz filmowy Kujawy-Pomorze to rzeczywiście w ciągu ostatnich 2 lat zrobił sporo zamieszania na rynku filmowym. To kolejna produkcja, która dzieje się w naszym regionie i co bardzo ważne, nasz region gra właśnie w tym filmie, czyli Toruń jest Toruniem, a nie tylko tłem do potencjalnej filmowej opowieści. Bardzo się cieszymy z tego, że wytwórnia po raz kolejny nam zaufała. Przypominam Państwu, że Ekscentrycy, czyli film, który 10 lat temu zadebiutował, to właśnie była nasza pierwsza produkcja z wytwórnią, więc mamy taki świetny cykl nam się tworzy właśnie 10-letni, już na 10-lecie tej współpracy pan Krzysztof zdecydował się na nagrywanie filmu w naszym regionie. I to bardzo ważne, bo to wiem, że to będzie bardzo dobry film, to będzie świetny film na festiwalach i bardzo mocno na to liczymy, że przyciągnie tłumy oczywiście przed ekrany. Świetnie, że miasto Toruń się włączyło również organizacyjnie, logistycznie, ponieważ sceny na Starówce no, nie obyłyby się bez tego logistycznego wsparcia zarówno służb, jak i koordynujących to wydarzenie dziewczyn z Dworu Artusa, czyli Kawki Jaworskiej, Doroty Grzybowskiej. Wiem, że tutaj ekipa jest bardzo mocno zadowolona również ze zdjęć w Złej Wsi Wielkiej i że pan Andrzej Besztak, czyli kierownik produkcji, nie wyobrażał sobie lepszej współpracy. Także bardzo się cieszymy, że nasz fundusz też tak inspiruje i tak zachęca do tej współpracy zarówno na tym polu filmowym, jak i na tym polu właśnie takim, powiedzmy, administracyjno-samorządowym.
1: Dodam, że z Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Filmowego na film Całopalenie przeznaczono 500 000 zł. No właśnie, pora posłuchać twórców, a przede wszystkim samego reżysera, mistrz Krzysztof Zanussi.
5: Bardzo się cieszę, że mogę się tutaj z Państwem spotkać. To rzeczywiście nie jest przypadek, żeśmy się znaleźli na tej ziemi, a nie na innej. I teraz powiem, że tak jak jesteśmy bardzo wdzięczni, że fundusz filmowy nas wspiera, to jeszcze bardziej jesteśmy wdzięczni za to, że spotykamy się z taką serdecznością, życzliwością na wszystkich frontach. Od, prawda, hotelu, no ja dodam do szpitala, bo niestety miałem w czasie zdjęć wypadek, którego ślady Państwo oglądają, lekko ukryte, ale dobra wola, którą tu spotykamy, kultura, z którą się spotkaliśmy, taka ludzka po prostu, bardzo nas wszystkich ujęła i bardzo za to dziękujemy. O filmie nie chcę mówić, bo nigdy nie wiadomo, co z niego wyjdzie. Nie chcę robić sobie żadnych obietnic. To jest zawsze jakaś gra, która kończy się niespodziewanie, ale na razie kończymy film z przekonaniem, żeście nam bardzo pomogli i że dzięki wam ten film może jest możliwy.
1: Radości skręcenia filmu w Toruniu nie kryje też szefowa wytwórni filmów dokumentalnych i fabularnych Agnieszka Będkowska.
6: Dla wytwórni to jest kolejne wielkie wydarzenie, że jesteśmy w trakcie realizacji filmu pana Krzysztofa Zanussiego. To jest kolejna produkcja, którą realizujemy wspólnie i cieszę się bardzo, że jesteśmy właśnie tutaj u Państwa w województwie kujawsko-pomorskim i pięknych okolicznościach przyrody, bo ten nasz mariaż z tym regionem nie jest pierwszy raz. Byliśmy ostatnio z filmem Ekscentrycy Janusza Majewskiego i bardzo dobrze wspominamy współpracę i wsparcie regionu i bardzo się cieszymy, że możemy być z filmem również w regionie, bo wiem, że to ma olbrzymie znaczenie. Nas wspiera finansowo producentów, ale też ten film potem zostaje w regionie. Tak jak tutaj pan marszałek opowiadał o barwach ochronnych, to mam nadzieję, że i Całopalenie tutaj na zawsze zagości w Kujawsko-Pomorskim i chcę powiedzieć, że byliście jednym z pierwszych partnerów w strukturze finansowania tej produkcji i potem kolejni się tutaj partnerzy pojawiali i dlatego jestem bardzo wdzięczna, że możemy kolejny raz współpracować. Także serdecznie serdecznie chciałabym podziękować władzom samorządowym. No i zapraszam do kolejnej współpracy, bo wytwórnia dalej pracuje nad kolejnymi projektami. Myślę, że tą współpracę warto kontynuować. I to chyba na tyle. No, cieszymy się, że jesteśmy tutaj, że te zdjęcia są realizowane. Potem będzie to production value już widoczne na ekranie w kinie.
1: Toruń znany jest z festiwalu autorów zdjęć filmowych Camer Image. Warto więc posłuchać też operatora Piotra Niemejskiego.
7: Jest wspaniale, że jesteśmy tutaj w Toruniu. Właśnie ja Toruń znam tylko z wizyt w trakcie Camer Image, więc znam w takiej jesienno-zimowej aurze, a tutaj jestem pod wrażeniem tego, jak Toruń wygląda latem. Żałuję, że nie jesteśmy tutaj też w większej ilości miejsc. Skupiamy się na Toruniu i takich najbliższych okolicach. Toruń jest wspaniały nie tylko jeśli chodzi o taką zwartą i spójną architekturę, co jest jasne, ale też taką życzliwość ludzi. To jest bardzo unikalne. To jest świetne, że spotykamy się z taką życzliwością i statystów, i ludzi, których poprosimy czasami o wstrzymanie ruchu, o wstrzymanie jakiejś pracy. Co ciekawe, dopisuje nam też tutaj pogoda. Wtedy, kiedy trzeba pada, wtedy, kiedy potrzebujemy świeci słońce. Więc no, jestem tylko smutny, że tak krótko tutaj będziemy, ale mam nadzieję, że jeszcze wrócimy.
1: Co ciekawe, Krzysztof Zanussi nie chce zdradzać szczegółów fabularnych filmu Całopalenie. W tej kwestii pozostaje wyjątkowo tajemniczy.
5: Każdy utwór ma swoją autonomię i żyje.

0: ale nie wyczerpują całej rzeczywistości. Czyli to coś powinno dotykać metafizyki, ale czy to się sprawdzi, to ja mogę powiedzieć, że się staram, ale nie mogę obiecać.
1: Na szczęście nieco więcej o fabule filmu mówi aktor Ksawery Szlenkier.
2: Mój bohater ma na imię Paweł i jest takim przedstawicielem właśnie pokolenia 30-kilkulatków, którzy no, w zasadzie poukładali sobie życie. Ale czy mogą powiedzieć, że są naprawdę szczęśliwi? To właśnie to jest to, czego ten mój bohater próbuje dotknąć. Gdzie jest sens jego życia? Co na niego jeszcze czeka? Czy tylko jeszcze zarobienie pieniędzy, czy kupienie lepszego samochodu, czy może coś więcej? Może w ogóle sens jest gdzieś indziej? I mam wrażenie, że tak myślę, że znam sporo osób, które właśnie są w takim miejscu w życiu, że właśnie sobie zadają takie pytanie. Okej, wszystko niby jest poukładane, ale po co właśnie? Właściwie ja to wszystko układam. Do czego ja dążę? Gdzie ja chcę być jako starszy człowiek? Czy na przykład chcę być otoczony rodziną? Czy chcę być sam? Czy ja jestem tutaj, żeby kochać drugiego człowieka? Czy tylko po to, żeby konsumować? No więc te wszystkie pytania kotłują się w głowie mojego bohatera. Na jego drodze przypadek? Nie wiem. Pojawia się Zofia i wtedy te pytania stają się jeszcze tym bardziej dojmujące i jeszcze wyraźniejsze. Okazuje się, że Zofia też ma głowę pełną tego typu pytań i teraz wszystko w zasadzie zależy od tego, jaką decyzję podejmą. A jaką podejmą, to oczywiście nie powiem.
1: Kiedy film Całopalenie będzie mieć swoją premierę, to pytanie zadaje sobie wiele osób, a według słów jego twórców niewykluczone, że jeszcze w tym roku. Wiadomo jednak, że cały proces produkcyjny i montażowy potrafi być zaskakujący, a potem dochodzą jeszcze kwestie wydawnicze. No nic, musimy zaczekać, a potem będziemy wnikliwie oglądać, analizując scena po scenie i klatka po klatce, jak ukazany został przez filmowców Toruń. Nie wiem jak cała reszta, ale on na pewno nie zawiedzie. Aż nabrałem ochoty na obejrzenie filmów kręconych w Toruniu. Na przykład Prawo i Pięść z Gustawem Cholubkiem, albo jakiś serial, na przykład Czterej Pancerni i Pies. Tak, tam też znajdziemy sceny kręcone właśnie u nas.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
1: Kujawsko-Pomorskie może wzbogacić się o nową atrakcję, a od nas dojedziemy do niej w kilkadziesiąt minut. Zarząd województwa chce odbudować słynne baseny solankowe w Ciechocinku. Kiedyś przyciągały one prawdziwe tłumy, a częściej niż o wyjeździe do Ciechocinka mówiło się o wyjeździe do wód. Słynne niecki są jednak nieczynne od przeszło dwóch dekad, a dziś są kolokwialnie mówiąc ruderą. Jednak jest plan, by odzyskały swój dawny blask i o tym planie sobie pomówimy. Gustaw Nowak, a wszystko oprę o wystąpienie marszałka Piotra Całbeckiego ze styczniowej sesji Kujawsko-Pomorskiego Sejmiku. Zanim jednak o planach, dwa słowa o historii obiektu. Baseny zaprojektowano według ówcześnie najwyższych światowych standardów, a sam pomysł był bardzo odważny. Na otwarcie modernistycznego obiektu w czerwcu 1932 roku przyjechał nawet prezydent Ignacy Mościcki.
4: Zostały wybudowane między 30 a 32 rokiem. Był to projekt niezwykle ważny dla II Rzeczypospolitej Polskiej, ponieważ był jednym z sztandarowych projektów dawnej II Rzeczypospolitej. Miała być to chluba Polski, Pomorza, ograniczony dostęp do Bałtyku, brak możliwości właściwie eksploracji takiej plażowej, wówczas tego krótkiego odcinka sprawiło, że wykorzystano genialne kiedyś w założeniu przedsięwzięcie produkcji soli do tego, aby stworzyć taki basen, wielki basen dostępny dla nie tylko kuracjuszy, ale również wszystkich Polaków tu w części północnej. Oczywiście wówczas założenia były trochę inne, jeśli chodzi o dostępność tego typu obiektów. Nie wszystkich byłoby stać w II Rzeczypospolitej, żeby z niego korzystać, ale jak wiemy, ten projekt naprawdę był bardzo awangardowy.
1: Są też filtry, w których solanka, bo to basen solankowy, miesza się ze słodką wodą. To ma na celu zmniejszenie temperatury do około 23 stopni Celsjusza i zmniejszenie stopnia nasolenia do 2,5%. Tu ciekawostka, podobny poziom panuje w Adriatyku.
4: Basen posiada długość aż 100 metrów,

0: szerokość 40 metrów, w najpłytszej części 32 metry. Jest otoczony brodzikiem szerokości 1,3 do 2 metra. Ściany basenu są zakończone takimi przewałami, przez które przelewa się nadmiar wody do brodzików. Jest wykonane w konstrukcji żelbetonowej, dno z płyt zbrojonych. Basen składa się z trzech części. Ta najpłytsza dla dzieci to 32 na 20 metrów, o głębokości od 0,15, więc taka kałuża, do 0,9. Potem środkowa dla dorosłych, część to 40 na 60 metrów i głębokości 0,9, 1,5 metra. No i potem dla ludzi umiejących po prostu pływać, 40 na 20 metrów to głębokość 1,5 na 3,5 metra. Dość mała, no ale tak to wygląda. Na ścianach basenu co 20 metrów znajdują się takie drabiny. No dziś oczywiście nie ma po nich śladu. Złomiarze zrobili co trzeba. Zjeżdżalnie, 3-metrowa skocznia, kawiarnia z rozbieralnią, szatnie.
1: Basen to też oczywiście budynki, w tym gmach główny.
0: Sam budynek ma 104 metry długości i 54 metrów szerokości. Powierzchnia zabudowy to prawie 1000 metrów kwadratowych, a kubatura aż 5500 metrów sześciennych. W części środkowej budynek posiada 3 kondygnacje. No i mamy tą część podziemną, kiedyś przeznaczona na kuchnię, gospodarcze pomieszczenia kawiarni i restauracje oraz kotłownie. Potem tak zwany wysoki parter 1,5 metra powyżej poziomu mieści się w niej kawiarnia, mieściła się kawiarnia i restauracja z lożami, z bufetami, których ciąg dalszy stanowią dwa tarasy, jeden na poziomie plus 0,5 metra, drugi na poziomie terenu, z wyjściem już bezpośrednio potem do wody.
1: Plany województwa zakładają odbudowanie basenu, ale z pewnymi różnicami. Jedną z nich będą dodatkowe niecki z większym poziomem zasolenia, 15% i 30%.
0: Byśmy stworzyli taką kaskadę różnych zasoleń po to, żeby też mieć doświadczenie Morza Martwego. Jak Państwo byliście może nad Morze Martwym, no to wiecie, że to wysycenie tam jest 30-kilkuprocentowe, to znaczy już nic więcej nie można rozpuścić w tej wodzie. No i jest to takie oleum właściwie. Bardzo duża gęstość, nie trzeba pływać, ale trzeba uważać na oczy, bo można je wypalić. Także tak to wygląda, ale chcielibyśmy dla odważnych taką solankę też tam stworzyć.
1: Za chwilę opiszę nieco dokładniej, jak zrewitalizowane baseny będą wyglądać. Wcześniej posłuchajmy, jak przebiegało oczyszczanie kompleksu. Przypomnę, że Urząd Marszałkowski zakupił go na początku 2025 roku, czyli ponad 20 lat po jego zamknięciu.
0: My wywieźliśmy stamtąd 25 ton śmieci. Musieliśmy oczywiście ogrodzić. Tam postawiliśmy oczywiście monitoring, ogrodziliśmy ten teren, oznaczyliśmy i tak dalej, więc dzisiaj nic złego się z nim nie dzieje, ale tam właściwie już nic nie może się gorszego wydarzyć, bo tam właściwie wszystko zostało totalnie zniszczone. Co ciekawe, ten teren jest bardzo taki zalesiony. Jest dużo krzaków, jakiś nie tylko w Niedźce, ale tam dookoła, więc będziemy musieli wyciąć drzewa. Oczywiście zrobimy to zgodnie ze sztuką i przywrócić nasadzenia pierwotne, bo one były właściwie takie niskie, żaneczniki, jakieś takie rzeczy, które no po prostu ktoś sobie kiedyś tam wymyślił, że tak powinno one, ten teren powinien wyglądać, więc będziemy przywracać ten zespół parkowy, solankowy do pierwotnego kształtu.
1: Przechodzimy zatem do zamierzeń i planów, a tu warto podkreślić, że cały kompleks stanowi tak zwany pomnik historii.
0: To jest najwyższa kategoria ochrony zabytku. Nie ma wyższej. W naszym województwie mamy tylko 5 takich obiektów. W całej Polsce jest ich 133. Krótko mówiąc, są to takie obiekty, których nie ma nigdzie więcej na świecie. Nie tylko w Polsce, w Europie, ale na świecie. I dlatego ten zespół został uznany jako ten najwyższy poziom. Mało tego, w tej chwili my w tym uczestniczymy, oczywiście wspieramy. Jest ten zespół zgłoszony na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Ta procedura trwa. Jesteśmy na dobrej drodze. Może niedługo, za 2 lata na tę listę zostanie ten zespół wprowadzony. Tym bardziej nakłada nam to wszystko, ta sytuacja, na ogromne ograniczenia. Tu nic nie można właściwie zrobić innego poza tym, co nam konserwator nakazuje.
1: A tych nakazów jest całkiem sporo. Wpłyną one na ostateczny wygląd rewitalizowanego kompleksu.
0: O ile architektura, tutaj bardzo rygorystyczna, kolorystycznie podchodzą do nas, szczególnie w tym zewnętrznym wizerunku konserwatorzy. Jeśli chodzi o środek tych budynków, tu już mamy zgodę na odstępstwa i chcielibyśmy wykorzystać te przestrzenie nie tylko na przebieranie, na szatnie, na restauracje, na takie funkcje, które kiedyś tam były, ale również chcielibyśmy wykorzystać je na stworzenie takich funkcji, które trochę podwyższą możliwości finansowe tego miejsca, czyli na przykład sauny, jakieś takie rzeczy, które no, dzisiaj cieszą się dużą atrakcją i fitness, tak, które pozwolą trochę zwiększyć obroty dla tego podmiotu. Zaraz powiem, dlaczego to jest tak ważne. Podobnie jest z pływalnią Niecka basenowa. No tutaj mamy odtworzyć Nieckę betonową. Także to jest karkołomne przedsięwzięcie. Owszem, są technologie dziś znane, jak taki beton dobrze zagęścić, żeby on trzymał.
1: Jednak będzie to rozwiązanie nieefektywne i przestarzałe, dlatego tu województwo jeszcze walczy o to, by umożliwić budowę Niecki basenu w innej technologii. Czego jeszcze dotyczą plany? No jest tego trochę.
0: W tym ogrodzie jordanowskim znajduje się taka ciekawa jeszcze jedna Niecka dla dzieci, taki basenik, basen dla dzieci, który też będziemy odtwarzać. Tam jest wokół plac zabaw, różne rzeczy. Oczywiście dziś musimy zastosować inne urządzenia do bawiania. Te, które kiedyś były zainstalowane, my je odtworzymy, bo one też mają walory historyczne i kulturowe i tak dalej. No ale musimy trochę wzbogacić tą ofertę. Na pewno tak się stanie.
1: Niespodzianek w basenie w Ciechocinku jest jednak więcej.
0: Tor łuczniczy, boiska ziemne, są boiska ziemne, kwatery trawiaste, pola piaskowe, nawet tor kolarski tam był, no, musimy go odtworzyć, prace w zagonach ogrodniczych, no takie rzeczy, o których ja nawet nie miałem świadomości, bo my znamy z lat ostatnich, no 80., początek 90., jak jeszcze basen funkcjonował, tego już nie było, bo się okazuje, że przed wojną było, no i tu musimy się do tego odnieść. Tereny gier i zabaw, ćwiczeń ruchowych, konserwatorskie również, podobnie jest co do plaży.
1: Pracy będzie zatem sporo i to różnorodnej. Rodzi się zatem uzasadnione pytanie. Ile to wszystko będzie kosztować? Na to są już szacunki, kontynuuje marszałek Całbecki.
0: Koszty projektowe to 8, prawie 9 milionów złotych. Obsługa inwestycji 3 miliony. Całkowity koszt realizacji w drugim wariancie, takim bogatszym, brutto to 100, prawie 40 milionów złotych. Takie są założenia. Tyle musimy dzisiaj włożyć, żebyśmy odtworzyli coś, co kiedyś funkcjonowało. No niestety, decyzje zostały podjęte takie, że nie dość, że musieliśmy to odkupić, to jeszcze tyle trzeba pieniędzy przeznaczyć, żeby przywrócić coś, co powinno normalnie funkcjonować, gdyby było dobrze gospodarczą ręką zarządzane.
1: 140 milionów złotych. A kto z tego wszystkiego skorzysta?
0: Z takiego obiektu ludzie będą korzystać wtedy, kiedy temperatura będzie na zewnątrz wyższa jak 25 stopni. Przyjęliśmy takie 50% dni słonecznych. Sezon, który tutaj jest możliwy w ogóle do eksploatacji tej Niecki basenowej jako pływalni, to jest czerwiec, lipiec, sierpień. I na tym koniec. Przyjęliśmy założenie, że w ciągu roku będziemy mogli obsłużyć około 30 tysięcy odwiedzających to miejsce basenowe. No jest to niewiele. Z tego obiektu będą korzystać poza kuracjuszami mieszkańcy, którzy są w stanie dojechać w ciągu 30 minut do Ciechocinka. Dlatego to połączenie, które uruchomiliśmy do Ciechocinka kolejowe, jest kapitalne, ma znaczenie. Bo jeżeli Bydgoszcz wciągniemy w ten projekt, Wrocławek jest, na pewno Toruń jest. Jeżeli jeszcze będzie Bydgoszcz i inne miasta, to sądzę, że te założenia tutaj minimalistyczne można pomnożyć będzie nawet kilkukrotnie, ale to są oczywiście jakieś spekulacje. No i oczywiście na ile będzie to oferta atrakcyjna dla tych, którzy będą mieli potrzebę w ogóle tam pojechać. Uwzględniając wszystkie wymogi konserwatorskie, będziemy chcieli jednak zaproponować nam nowoczesne rozwiązania atrakcyjne na miarę XXI wieku. Dlatego to, co u góry, woda, to jest jedno. Sauny, inne formy, fitness, to jest druga kwestia. Ale jeszcze chcemy zaproponować, na to konserwatorzy się oczywiście zgodzili, aby wokół basenu, pod ziemią, zlokalizować, jest taka wstępna bardzo koncepcja, nazwijmy to muzeum geologiczne. To znaczy chcielibyśmy pokazać w ogóle skąd się wzięło to morze tam pod ziemią, czym mamy to morze, jaka jest struktura geologiczna. Pokazać to oczywiście w formie bardzo atrakcyjnej, tak żeby wycieczki szkolne i młodzież, i dzieci, i dorośli po prostu w takim interaktywnym, ultra nowoczesnym miejscu mogli je odwiedzić, zobaczyć, dotknąć historii geologicznej tych ziem. Myślę, że to będzie bardzo duża atrakcja, bardzo duża, i ona właściwie będzie motorem, a basen u góry właściwie przy okazji, bo tak trzeba to skalkulować. Inaczej ten projekt nie będzie miał tego dynamizmu. Okej, jest to uzupełnienie, właściwie przywrócenie geografii, funkcji, nie wiem, historii, atrakcyjności też, no bo każdy, kto pójdzie w ładne miejsce, zobaczy, przejdzie się spacerkiem, no to jest to wielkie wsparcie dla rozwoju funkcji uzdrowiskowych samego Ciechocinka, czy w ogóle pobytowych dla biznesu hotelarskiego. No ale jeżeli chcielibyśmy patrzeć na to miejsce z perspektywy przychodowej i potrasować trochę ten aspekt, to na pewno ta atrakcja geologiczna, dobrze przygotowana, z dobrymi animacjami, no, ultranowoczesnymi nośnikami, może dać nam ogromny, fajny efekt. Taki dodatkowy, gdzie może się stać samo to Muzeum Geologii atrakcją samą w sobie, przyciągającą, pomnażającą w ogóle chętnych do odwiedzenia tego miejsca, nie tylko z okolic, ale z Polski czy nawet Europy, to na pewno.
1: Przypomnę, że plany związane z odbudową basenów solankowych w Ciechocinku to na razie koncepcja. Urząd Marszałkowski nie chce jednak zwlekać z jej wdrożeniem w życie, a mówi się, że przetarg na prace budowlane ma szansę ruszyć pod koniec 2027 roku. Sprawie oczywiście będę się przyglądać, już teraz idę szykować formę. Na basenie trzeba się przecież jakoś pokazać, nieprawda?
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
1: Gustaw Nowak, zapraszam. A gdzie tym razem? Odwiedzimy Pałac Dąbskich, ale to nie w związku z aktywnością teatru muzycznego. Otóż przyjrzymy się działalności Hospicjum Nadzieja, które pomaga już od 3 dekad. Z okazji jubileuszu właśnie w pięknych przestrzeniach Pałacu Dąbskich odbyła się specjalna uroczystość, a już teraz zdradzę, że Hospicjum otrzymało w jej trakcie 2 wyjątkowe odznaczenia. Marszałkowski Medal Unitas Durat oraz medal Toruniom przyznawany przez prezydenta Torunia. A jest za co nagradzać, bo hospicjum stale się rozwija, poszerzając zasięg swojej dobroczynnej mocy. O szczegółach działalności Nadziei powiedzą osoby, które właśnie niesieniem nadziei zajmują się na co dzień. Zapraszam.
3: Dzień dobry, nazywam się Ola Herman i jestem fizjoterapeutką Fundacji Hospicjum Nadzieja. Poza byciem fizjoterapeutką też trochę pracuję w administracji, piszę i koordynuję różne projekty. Cały czas się rozwijamy. Teraz mamy tak naprawdę 3 główne filary działalności. Pierwszym naszym filarem było hospicjum domowe dla dzieci, gdzie dzieci właśnie przebywają w domach i zapewniamy im właśnie wsparcie i medyczne, i terapeutyczne, rzeczowe, finansowe właśnie w domach. Drugim filarem działalności jest oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy, całodobowy z pododdziałem wentylacji mechanicznej. I tam przebywają dzieci całodobowo. To są ciężko i nieuleczalnie chore dzieci, często sieroty i półsieroty i często opiekunami prawnymi naszych podopiecznych są nasi pracownicy. A trzecim, najnowszym filarem działalności, bardzo prężnie działającym, jest Dziecięce Centrum Nadzieja. I tutaj właśnie zapraszamy też dzieci z zewnątrz do nas, dzieci z orzeczeniami, z opiniami, potrzebujące wsparcia terapeutycznego. Staramy się też dbać holistycznie o całe rodziny, zapewniamy wsparcie nie tylko dzieciom, ale też całym rodzinom. Mamy dużo warsztatów dla mam, dla tatusiów, właśnie i warsztatów artystycznych, jakichś tam kreatywnych, i warsztatów psychologicznych, terapeutycznych. Po prostu jak ktoś się do nas zgłasza z prośbą o pomoc, to staramy się tą pomoc zapewnić. Często te dzieci tak naprawdę są jakby szczęśliwe w swoich światach i to rodzina potrzebuje większego wsparcia niż dziecko. Często mamy na przykład, bo ja też się zajmuję mamami w naszej fundacji, dzieci z niepełnosprawnością, bardzo potrzebują tego wyjścia, spotkania się z innymi mamami, porozmawiania o czymkolwiek innym niż tylko o dzieciach, bo często nawet nie potrafią się odnaleźć w innym świecie niż w tym dziecięcym i bardzo ciężko czasami je wyrwać z domu. Czasami wręcz je zmuszam do przyjazdu do nas, żeby właśnie mogły się wyrwać i zobaczyć ten świat jakby poza domem, poza dzieckiem. Mhm. Dlatego to jest dla nas bardzo ważne i widzimy ogromne jakby efekty. Mamy też taką naszą grupę już fajną, zintegrowaną. W hospicjum domowym mamy ponad 50 dzieci, na oddziale jest obecnie 15 chyba, a w dziecięcym Centrum Nadzieja w zeszłym roku pomogliśmy około 200 dzieciom i około, podejrzewam, że 100 rodzicom.
4: Dzień dobry, Monika Kwilińska, koordynator Dziecięcego Centrum Nadzieja. Nasz nowy filar działalności Dziecięce Centrum Nadzieja powstało w 2023 roku. Jest to nasze nowe dziecko dotyczące wsparcia diagnostyczno-terapeutycznego dzieci i młodzieży nie tylko z niepełnosprawnościami, ale i też dla dzieci, których rodzice martwią się o rozwój swojego dziecka z całego województwa. To w tym miejscu rodzice z całego województwa mogą przyjechać do nas na bezpłatne konsultacje dotyczące kwestii psychologicznej, fizjoterapii, integracji sensorycznej czy też logopedii. To tutaj też mogą uzyskać wsparcia w kontekście pracy nad dzieckiem albo rozwoju swojego dziecka, umiejętności radzenia sobie z różnymi trudnymi sytuacjami, które mają dzieci w okresie szkolnym, czy też młodszym, czy w okresie rozwoju, ale to tutaj też u nas rodzice mogą uzyskać diagnozę pod kątem autyzmu, pod kątem problemów z ADHD, czy też wszystkimi innymi rzeczami. To u nas jest ta ocena całościowa dziecka. To tutaj ten rodzic, kiedy będzie miał problem, albo będzie chciał się dopytać, skonsultować, to na pewno znajdzie i udzielimy tej pomocy. Możemy powiedzieć o niespodziewanej ilości tych podopiecznych, bo w roku 2025 z naszego wsparcia skorzystało łącznie 209 osób z całego województwa. Były to konsultacje, były to terapie, były to diagnozy. Jak się do nas dostać? Mamy stronę internetową, znajdziecie Państwo też nas na Facebooku, znajdziecie też Państwa pod naszym numerem telefonu. Serdecznie zapraszamy, można dzwonić, można pisać i na pewno nie będzie osoby, której byśmy nie odpowiedzieli, bo po to powstało to centrum, żeby móc cały czas wspierać i żeby rodzice też mieli wsparcie i oparcie. Mało tego, nie tylko skupiamy się tylko na rodzicach, ale i też na pedagogach, nauczycielach szkolnych, więc tam też, jeśli któryś z nauczycieli, któraś szkoła ma coraz więcej problemów i nie radzi sobie z tą niepełnosprawnością, albo też nie potrafi rozpoznawać problemów tego dziecka, a chciałby pomóc, to jak najbardziej my też prowadzimy bezpłatne szkolenia dla nauczycieli w ocenie rozwoju dziecka albo tych nieprawidłowości. Jest to pomoc bezpłatna, często korzystamy z Urzędu Marszałkowskiego, z dotacji, bądź też z Urzędu Miasta, bądź też ze środków własnych. Niekiedy te diagnozy często niestety są płatne, ale jak najbardziej staramy się tą kwestię finansową jak najbardziej ograniczać. Niezależnie, czy pomagamy. Po prostu niektóre są, powiedzmy, że diagnozy są płatne, a wszystkie inne konsultacje, terapie na pewno tej bezpłatnej pomocy udzielimy.
5: Pracuję z dziećmi.
1: Mówi Aleksandra Ruszczak, prezeska Fundacji Hospicjum Nadzieja.
5: Chorymi dziećmi, które są ofiarami przemocy, kazirodztwa, urazów czaszkowo-mózgowych i niechcianych dzieci przez rodziców. Najważniejszą istotą fundacji jest pomagać tym najmłodszym i rodzinom i tym, którzy do mnie zapukają i powiedzą, potrzebuję pomocy. I tą pomoc mają, bo to nie tylko kontrakt, proszę Państwa, jest najważniejszy, który jest niewystarczalny. Mamy nasze dzieci, to są moje dzieci, mam najwięcej wnuków. Jak pani przyjdzie do naszego oddziału, to pierwsze krzyczą, babcia, babunia, masz pieniążek, kurtka, idziemy do Maka. Więc słuchajcie Państwo, traktuję te dzieci jak moje, bo one są nasze. Mój najkochańszy, najwspanialszy personel, który pracuje z serdecznością, opieką i miłością, bo ten, kto nie kocha dzieci, nie może u mnie pracować.
1: Niestety pomaganie nie jest proste, zwłaszcza dziś. W systemie jest za mało pieniędzy, a dzieci i młodzież młodzież w hospicjum nie otrzymują wielu zasiłków, które przysługują ich zdrowym rówieśnikom, kontynuuje Aleksandra Ruszczak.
5: Kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia jest niewystarczalny, tak? My mamy w tej chwili, jesteśmy bardzo pod kreską na minusie. Pierwszy raz mój personel dostał w częściach, w ratach dostanie pensję. Jest mi z tego powodu przykro, ponieważ Narodowy Fundusz Zdrowia nie zapłacił nam za nadwykonania, a te pieniążki, które dostajemy, 200 ileś tysięcy czy 300, to są niewystarczalne, żeby utrzymać oddział i wypłacić pensję. Mamy 35 pracowników etatowych i tyleż samo mamy na zlecenie, bo lekarze tak pracują. I my jesteśmy ofiarami systemu, który jest, no coś kuleje, trzeba z nim zrobić. Zwróciłam się już do Warszawy, bo będę dalej walczyła o ten oddział, bo to, że jest tragiczna sytuacja finansowa, to zresztą nie tylko u nas, bo widzicie, panie, czarny protest w szpitalach, w przychodniach i w fundacjach, bo szpitale podlegają pod samorządy. My jesteśmy fundacją i mamy tylko najwspanialszych darczyńców. A dzieci muszą mieć dom. Dlatego pan marszałek, dzięki panu marszałkowi powstał ten oddział. Oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy dla dzieci i młodzieży. Nikt nie zwrócił uwagi, bo właściwie, proszę państwa, te dzieci są nieme, tak? Niechciane, wykorzystane. A my im daliśmy odrobinę ciepłego domu, bo one zasłużyły na to, żeby być w domu. A moje kochane koleżanki i koledzy, przykro mi, bardzo mi jest przykro, że jest taka sytuacja. Pierwszy raz w życiu, ale powiedzcie państwo, czy ten system musi być zmieniony, czy nie? Zastanówcie się. Tu się nic nie zmienia. Ja ciągle z chwilą, kiedy pani Ołena Bożemska zmarła w styczniu, 8 stycznia, a ja już tam byłam wiceprezesem i później prezeską i słuchajcie, i ciągle żebrze. Wiecznie jest to dla mnie straszne. Jestem zmęczona, bo ja uważam, że państwo jest od tego, bo dzieci, które są w domach, rodzice mają świadczenia w wysokości 2800 czy 900 zł. My, nam się tego nie należy. Dlaczego? Dlaczego nam się nie należało 500 plus? Dlaczego nam się nie należy 800 plus? Dlaczego? Dlatego, że moje dzieci siedzą cicho i ja jestem ich głosem. Jak długo wreszcie będę to wszystko ukrywała? Jak długo te dzieci mają być ofiarami? Dosyć, że w rodzinie od rodziców najbliższych to jeszcze nie wydolnego systemu.
1: Pani prezes wspomniała marszałka Całbeckiego. W takim razie pora przywitać go także na naszej antenie. Co marszałek sądzi o działalności Hospicjum Nadzieja?
6: Ona jest ważna przede wszystkim dla dzieci, którym pomaga, i dla rodziców, bez której fundacji dzieci byłyby skazane na bardzo trudne warunki, a właściwie pozostawione bez pomocy. I to jest nasz obowiązek jako samorządowców. Każdy w zakresie, jakim jest to możliwe, wspierać tego typu działalność, ponieważ ona uzupełnia luki systemowe, jakie mamy dzisiaj w naszym obszarze opieki zdrowotnej, pomocy społecznej. Wyobraźmy sobie dzieci bez pomocy hospicjum, bez fundacji. Trudno nawet do wyobrażenia los, a dziś dzięki właśnie fundacji od 30 lat na ustach, na twarzach podopiecznych rysuje się światełko, uśmiech, nadzieja. I to jest to, co powinniśmy robić każdego dnia jako samorządowcy. Czyli pomagać tym, którzy poświęcają całe życie, właściwie tak jak pani Aleksandra, aby oddać się potrzebującym.
1: Hospicjum Nadzieja nie mogłoby funkcjonować, gdyby nie wsparcie fundatorów. O wypowiedź poprosiłem zatem jednego z nich, Andrzeja Cichockiego.
7: Od samego początku, czyli od maja 1996 roku, kiedy to powstał akt notarialny powołania Fundacji Społeczno-Charytatywnej Pomoc Rodzinie i Ziemi. Inspiracją w sumie do takich działań był fakt, że również sam posiadam dziecko niepełnosprawne i wiem, jakie to są problemy w normalnym funkcjonowaniu rodziny z takim dzieckiem i po prostu to zainspirowało mnie do podjęcia właśnie takiej działalności, żeby stworzyć coś, gdzie ludzie mogą ze swoimi problemami podejść, zapytać i oczywiście uzyskać pomoc. No wydaje mi się, że jest to działalność, która jest naprawdę bardzo potrzebna, bo skala problemu osób niepełnosprawnych, ich rodzin jest na pewno bardzo duża. Działalność polegająca na prowadzonej, tak jak w tej chwili prowadzimy działalność zarówno hospicjum domowego, jak i oddziału stacjonarnego, opiekuńczo-leczniczego. No jest to miejsce, gdzie te dzieci czasami bez rodzin, porzucone, opuszczone, no mają swoje miejsce i z tego co wiemy, ciepło, serce i miłość.
1: A to przecież najważniejsze rzeczy w życiu. Jeśli też chcecie pomóc Fundacji Hospicjum Nadzieja, możecie to oczywiście zrobić, a poszczegóły odsyłam na stronę internetową Hospicjum. Całej załodze nadziei życzę jak najwięcej tych pozytywnych historii, samych przychylnych osób i firm wokół oraz szczęścia na co dzień. Jesteście wielcy.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
1: Gustaw Nowak, cześć, czołem. Dzisiaj porozmawiamy o Toruńskiej Orkiestrze Improwizowanej, o takim ciele, które funkcjonuje w naszym mieście od wielu lat i pewnie wielu z was kojarzy. Pewnie gdzieś tam słyszeliście dokonania i poczynania Toruńskiej Orkiestry Improwizowanej, a mogło to być nawet za granicą, no bo również w innych miastach i innych krajach pojawia się Toruńska Orkiestra Improwizowana. Jest ze mną Mariusz Figiel, dyrygent tejże orkiestry. No i obecnie chyba współprowadzący. Cześć.
8: Cześć, dzień dobry.
1: Współprowadzący, tak?
8: Tak. Od tego roku już tak w pełni oficjalnie, a od kilku ostatnich lat tak kuluarowo coraz intensywniej zajmuję się sprawami wewnętrznymi orkiestry i można powiedzieć, że jestem takim troszkę kierownikiem w tym momencie.
1: Trochę się zastanawiałem, czy jesteście, na ile ważna jest kolejność liter w Toruńskiej Orkiestrze Improwizowanej, w skrócie TOI, czy to jest Toruńska Orkiestra Improwizowana, czy Orkiestra Improwizowana Toruńska, co jest najważniejsze tutaj?
8: Wszystkie te słowa są istotne. Maciek Karmiński, założyciel orkiestry, podejrzewam, że kierował się też tym kluczem nazewnictwa innych orkiestr, na przykład właśnie poznańskiej orkiestry, czy londyńskiej. Gdzieś wydaje się, że ta najpierw informacja o miejscu, o tej lokalności idzie w pierwszej kolejności, a potem pozostałe określenia. To też jest tak, że niektórzy używają określenia, że mówi się o orkiestrze improwizatorów też. My z rozmysłem używamy określenia improwizowana, bo chodzi w niej oczywiście o muzykę improwizowaną, ale też o sposób funkcjonowania grupy.
1: Właśnie, jaka to jest grupa? Ile osób przewija się przez orkiestrę? No bo to nie jest stały skład.
8: Obecnie w orkiestrze mamy około 30-40 aktywnych osób. Zazwyczaj na koncertach pojawia się od kilkunastu do 20 i rzeczywiście ten skład się cały czas zmienia, ale też z drugiej strony są osoby, które są z nami już od lat i tworzą jakiś pewnego rodzaju kręgosłup tej formacji naszej.
1: No ale te kilkadziesiąt osób to gdzie pomieścić? Zwykła salka to się nie nada.
8: To prawda. Stajemy właśnie wraz ze wzrostem popularności naszej orkiestry też stajemy w obliczu takiego wyzwania, żeby móc się coraz lepiej organizować i rzeczywiście móc się mieścić. Na razie jeszcze dotychczasowa sala prób spełnia te nasze potrzeby, ale tak, oczywiście cały czas oczywiście myślimy o w idealnym świecie mielibyśmy zarówno miejsce do próbowania się, jak i miejsce do występów, jak i miejsce też do organizowania różnych wydarzeń, więc tak, gdzieś to mamy na naszym horyzoncie, szukamy różnych możliwości. A jeszcze właśnie a propos tego składu wieloosobowego, też myślę, że warto wspomnieć o tym, że ten skład to jest pewne spektrum też ludzi, którzy zarówno mają doświadczenie z muzyką od najmłodszych lat, aż po amatorów, którzy dopiero niedawno zainteresowali się tematem i szczęśliwie udaje się wszystkich właśnie łączyć w tej naszej orkiestrze.
1: To o co tak właściwie chodzi w orkiestrze improwizowanej?
8: Tym, co zespaja to i daje sens tej formule, to metoda dyrygentury sygnalizowanej. Chodzi o to, że jeżeli chodzi o improwizację, o muzykę swobodnie improwizowaną, rzecz jest stosunkowo... Jeżeli ktoś jest w miarę muzykalny, to jest dosyć stosunkowo dostępna rzecz. Improwizować można wspólnie, ale im większy, mam wrażenie, że im większy jest ten skład osobowy, tym trudniej nad wszystkim zapanować czasami. A przy naszej metodzie osoba dyrygenta załatwia ten temat. Dogadujemy się za pomocą gestów. Dyrygent pokazuje za pomocą dłoni ustalone znaki, które też mają pewną dowolność interpretacyjną, ale sterują tą improwizacją w czasie rzeczywistym.
1: I nie ma nieporozumień, że wydawało mi się, że machnąłeś coś innego?
8: Czasami te nieporozumienia są błogosławione, bo czasami właśnie z jakoś inaczej odczytanego znaku rodzi się coś, co prowadzi tą improwizację w zupełnie inną, nieoczekiwaną stronę i myślę, że to też w jakiś sposób jest ten żywioł właśnie improwizacji.
1: Wspomniałeś o tym, że nie trzeba być profesjonalnym, doświadczonym muzykiem, żeby do orkiestry dołączyć, no i część osób być może kojarzy Maćka Karmińskiego, właśnie twórcę Toruńskiej Orkiestry Improwizowanej. On jest świetnym perkusistą. Jeśli ktoś chciałby posłuchać, no, na przykład zespół Jesień, on gdzieś tam grywał. Zresztą pewnie zespołów można by wymieniać pod jego nazwiskiem, ale Jesień to jest ten, który mi przychodzi do głowy. A mimo to w orkiestrze improwizowanej nie gra tak popularnie, tak schematycznie. Tutaj jest rzeczywiście dowolność, rzeczywiście te improwizacje słychać, czuć i to jest chyba zupełnie inne nastawienie dla muzyka.
8: Tak mi się wydaje. Myślę, że Maciek skwapliwie korzysta z tej wolności, jaką daje ta formuła. Mam wrażenie, że my też być może właśnie na tle innych orkiestr mamy taką, jakby grawitujemy w stronę groove'u jednak mimo wszystko. Bardzo często te nasze improwizacje gdzieś się zaczepiają o jakieś rytmy, o jakieś określone struktury. Nie wstydzimy się tego, nie stronimy od tego, bo to też daje nam wehikuł do tego kolektywnego właśnie uczestnictwa bardzo mocno, szczególnie gdy zespół jest tak duży. Ale tak, na pewno warto wspomnieć o tym też, że Maciej wykorzystuje taczkę z Murzynka. Jego artefakt i instrument, który też jest trochę taką naszą maskotką orkiestry, jeśli można tak się wyrazić o taczce.
1: No tak, zdecydowanie. Jesteście rozpoznawalni dzięki temu, ale nie tylko dzięki temu. Taczka z Murzynka, czyli z miejscowości, z której Maciej pochodzi, no i też już wiele legend wokół tej taczki narosło, ale to nie tylko taczka, no bo ja na przykład jestem miłośnikiem instrumentów dętych i jak słyszę dęciaki, to od razu ten wymiar nowy muzyki się pojawia dla mnie. No i fajnie, że macie te dęciaki.
8: Tak, mamy wspaniałą sekcję. Patrycja Pączkowska grająca na flecie, Adam Gwizdała grający na trąbce, Aga Grajkowska-Wierzba grająca na saksofonie. Mamy i w altornie i czasami się pojawiają, mieliśmy przez krótki momencik aż do wyprowadzki koleżankę, która grała na fagocie, więc Jest tego sporo.
1: A ty na czymś się grasz?
8: Ja jestem muzykiem samoukiem i od paru lat pochylam się nad instrumentami klawiszowymi, też z powodu jakiejś takiej potrzeby zgłębiania teorii muzyki, ale trochę na gitarze, trochę na perkusji, ale chyba jednak obecnie to dyrygowanie jest czymś dla mnie fascynującym.
1: Czyli cała orkiestra jest twoim instrumentem poniekąd.
8: Ja to tak poniekąd widzę właśnie, że obsługuję, oczywiście to wszystko w cudzysłowie, ale obsługuję instrument, którego działania nie do końca da się przewidzieć. Można naciskając klawisz na klawiaturze, spodziewamy się określonego dźwięku, a tutaj przez pewną umowność tych znaków zawsze ten wynik jest nie do końca oczekiwany.
1: Przypomnę, Mariusz Figiel z Toruńskiej Orkiestry Improwizowanej jest naszym gościem. Gdzie można was usłyszeć? Nie chodzi mi o konkretne daty, ale przy okazji jakich wydarzeń występujecie, w jakich miejscach?
8: Występujemy tak naprawdę najwięcej tutaj w Toruniu. Od tego roku będziemy się pojawiać regularnie w klubie NRD, z którym zaczniemy współpracę. Co miesiąc można się spodziewać kontynuacji naszego cyklu Kombinacje, który jest taką formułą, do której zapraszamy właśnie improwizatorów, improwizatorki z kraju i ze świata, też żeby móc jakiś taki powiew świeżości właśnie eksperymentu tutaj zaszczepiać i też prezentować toruńskiej publiczności w naszym zdaniem ważnych artystów z różnych środowisk.
1: A jak to jest z tym zapraszaniem? Kiedy ktoś otrzymuje zaproszenie od Toruńskiej Orkiestry Improwizowanej, to pozytywnie reaguje? Czy sama możliwość improwizacji, czy to w Toruniu, czy w Bydgoszczy, czy w Opolu, to tak samo przyciąga?
8: Wydaje mi się, że ten odbiór jest pozytywny. Czasami to jest taki odbiór taki ze znakiem zapytania, że no dobrze, to zobaczymy, ale...
1: Troszkę ukryłem w tym pytaniu takie pytanie o renomę. Czy jesteście rozpoznawalni?
8: Sam do końca nie potrafię tego chyba zdiagnozować, ale... Życzyłbym sobie, żeby tak było. Na pewno mogę z pewnością stwierdzić, że właśnie wszystkie te edycje kombinacji dotychczasowe, a było ich 24, wszyscy ci goście, których mieliśmy, wyjeżdżali stąd z bardzo miłymi odczuciami a propos tego, co się wydarzyło, a propos tego, czego doświadczyli i z kim się spotkali. Więc o ile te reakcje były szczere, to wszystko wskazuje na to, że ta renoma może po prostu z czasem tak organicznie się wytworzyć.
1: No jestem ciekaw, gdzie was jeszcze zobaczę, gdzie was jeszcze usłyszę. Ja pamiętam chyba z 2025 roku taki event, gdzie graliście jako orkiestra podczas wernisażu w Centrum Sztuki Współczesnej i improwizowaliście do dzieł, które widzieliście. To też w ogóle abstrakcja piękna.
8: Tak, wykorzystywanie właśnie obiektów jako takich partytur wizualnych to jest też zakres naszych zainteresowań. Coś, można powiedzieć, podobnego, ale nie do końca też mieliśmy okazję zrealizować rok później w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku i to też była fantastyczna przygoda i też lubimy patrzeć właśnie na orkiestrę improwizowaną z takiej perspektywy performatywnej, że nasze miejsce jest owszem właśnie w salach koncertowych, ale też być może właśnie w galeriach sztuki, właśnie w miejscach, w których te granice gdzieś są nie tak jasno postawione.
1: A jeszcze raz dopytam, kto tworzy orkiestrę, Toruńską Orkiestrę Improwizowaną? Czy to są młodzi ludzie, czy znajdą się też nieco starsi? I czy to grono jest już zamknięte? Czy można się jeszcze zgłaszać, dołączać? Bo mówimy o 40 osobach. No to może już być ciasnawo.
8: Orkiestra jest tworem otwartym, egalitarnym. Mamy wśród nas osoby, no nie mogę powiedzieć w każdym wieku, ale tak, ale od 20 parolatków do już ojców i matek, że tak powiem. Więc i jesteśmy pod tym kątem zupełnie otwarci, zarówno właśnie jeżeli chodzi o umiejętności, jak i o wszelkie inne
1: atrybuty.
8: Więc z tego miejsca serdecznie zapraszam, jeżeli ktokolwiek miał za mnie styczność i zastanawiał się, jakby to było być członkiem takiej orkiestry, albo słyszał o tym po raz pierwszy i chciałby jakoś się temu przyjrzeć, to tak, nasze drzwi są otwarte.
1: To co może okazać się cenne, pomocne, wartościowe u takiej osoby, która chciałaby u was grać?
8: To jest dosyć trudne pytanie, bo czasami różne cechy mogą być właśnie na przykład wcale nieodczytywane pozornie jako coś wartościowego, a potem okazywać się bardzo ważne i wartościowe. U nas chyba jest najważniejsze po prostu podczas prób, podczas koncertów i podczas właśnie wspólnego koegzystowania, żeby mieć te uszy szeroko otwarte, słyszeć, co się dzieje dookoła i mieć oko też oczy otwarte, żeby widzieć, co się dzieje, widzieć po prostu, jaki znak nadchodzi i to są właściwie dwie rzeczy. Jeżeli ma się to myślę, że nie ma żadnej przeszkody, żeby dołączyć do nas.
1: No, jeśli ktoś jeszcze się zastanawia, no to warto będzie najpierw wybrać się na koncert Toruńskiej Orkiestry Improwizowanej. Okazji, myślę, nie będzie brakować, no bo pokazujecie się dość regularnie tutaj w Toruniu. No to co, życzę powodzenia, życzę rozwoju, no bo no, patrząc na to, jak ta grupa wyglądała kiedyś, a jak wygląda dzisiaj, no to to jest naprawdę wielki skok, wydaje mi się. No i oby tak dalej.
8: Dziękuję bardzo. Nie powiedzieliśmy ostatniego słowa. Miejmy nadzieję, że będzie tylko lepiej. Dziękuję za rozmowę i pozdrawiam.
1: Mariusz Figiel, dyrygent Toruńskiej Orkiestry Improwizowanej, był moim i Państwa gościem. Gustaw Nawak, do usłyszenia.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.

0: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
8: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
9: Czeka nas kolejny przewrót kopernikański, choć nie w astronomii. Tym razem rewolucja nastąpi w toruńskiej komunikacji publicznej. Eksperci z Wrocławia obserwowali, liczyli, analizowali, kreślili, zapisywali, różniczkowali, łączyli, dumali i po wielu miesiącach żmudnej umysłowej, ale i momentami fizycznej pracy wykoncypowali szereg propozycji mających na celu uzdrowienie obecnego systemu. Systemu, na który narzekają zarówno mieszkańcy, jak i turyści, i to od lat. Zmiany będą spore, bo muszą takie być, a to zapewne znajdzie swoich miłośników, jak i przeciwników. Na szczęście wszystko zostanie przed wprowadzeniem w życie przedyskutowane z pasażerami, a o tym, czego możemy się spodziewać, powiem za moment.
10: Nastawmy się na rewolucyjne zmiany, szanowni państwo. Po pierwsze, ma być szybciej, częściej i wygodniej.
9: Tak, w przybliżeniu tego tematu pomoże mi prezydent Paweł Gulewski. Ja nazywam się Gustaw Nowak i zapraszam. Wcześniej jednak skupmy się na innym aspekcie komunikacji miejskiej w Toruniu, a mianowicie na zakupach i modernizacji taboru. Świat idzie do przodu, a unijne regulacje motywują nasz kraj i samorządy do stawiania na ekologię. MZK pamięta o niej przy każdej inwestycji, a tych jest realizowanych obecnie... no nie mało. Zapraszam na antenę wiceprezydenta Torunia, Rafała Pietrucienia.
11: Wartość inwestycji, jakie prowadzi spółka, to około 630 milionów złotych, z czego dofinansowanie też blisko 430 milionów. I w tych działaniach mamy oczywiście infrastrukturę tramwajową, naszą zajezdnię słynną.
9: Dziś nie będzie jednak ani o zajezdni, ani o remontach torowisk. Dziś przybliżę ogromną inwestycję w tabor autobusowy, a chodzi o zakup 40 elektryków wraz z infrastrukturą do ich ładowania. Miasto rozwiązanie chwali, chociaż wiadomo, że ma ono swoich przeciwników. Samorządy są jednak ustawowo zobowiązane do kupowania pojazdów zeroemisyjnych. Są więc pewne progi związane z wymianą taboru na tak zwany ekologiczny i o nich też za chwilę pomówimy. Na wstępie przybliżmy jednak cały ten przetarg na zakup 40 autobusów elektrycznych, a kontynuuje prezydent Pietrucień.
11: Korzystaliśmy z takich dwóch źródeł, Krajowego Programu Odbudowy i Programu Regionalnego. Wartość tych zadań to ponad 140 milionów złotych, dofinansowanie ponad 100 milionów, z czego mogliśmy zakupić 40 autobusów elektrycznych. Te autobusy docierały do nas od ubiegłego roku sukcesywnie. Pierwsza dostawa to bodajże listopad ubiegłego roku i sukcesywnie luty oraz ostatnie autobusy zjechały i przekazaliśmy do eksploatacji w kwietniu. Oczywiście do tego pakietu autobusowego taborowego potrzebna jest sprawna infrastruktura ładująca i to jest infrastruktura, która jest zlokalizowana na samej zajezdni, tam gdzie te autobusy ładują się w okresie spoczynku nocnego, a jednocześnie potrzebujemy w związku z tą rosnącą ilością tych autobusów na sieci, potrzebujemy tego typu właśnie ładowarek, które pozwolą na szybkie, bo to są ładowarki szybkie, doładować na autobus, aby sprawnie dalej mógł prowadzić przewozy pasażerskie. Warto powiedzieć, że dzięki tym zakupom w Toruniu dysponujemy już 50 autobusami elektrycznymi. Biorąc pod uwagę stan taborowy, to jest 25%, 1/4 taboru, to już są autobusy elektryczne. Jeżeli do tego dodamy zestaw autobusów niskoemisyjnych, autobusy hybrydowe czy autobusy na gaz CNG, to tych autobusów mamy w sumie razem niskoemisyjnych około 72 bodajże.
9: Wskaźnik autobusów ekologicznych w toruńskim taborze przekroczył 30%, jednak unijne i ustawowe wymagania są jeszcze ostrzejsze. O co dopytałem prezesa MZK Zbigniewa Wyszogrodzkiego.
12: Spełniamy te ustawowe wymogi? Jesteśmy ponad progiem?
13: Ustawa wymaga, abyśmy co najmniej 30% od roku 2028 pojazdów w naszym taborze mieli jako pojazdy zeroemisyjne, więc jesteśmy bardzo blisko tego.
9: Mamy więc 30% autobusów ekologicznych, a w tę pulę zaliczają się zarówno pojazdy zeroemisyjne, czyli elektryki, jak i niskoemisyjne, czyli na przykład hybrydy. Ustawa wymaga, by od 2028 roku tabor liczył ponad 30% autobusów zeroemisyjnych, czyli elektrycznych, a tych mamy 25%. W planach są zatem kolejne zakupy, tak by osiągnąć wymagany próg. I tu ponownie zapraszam wiceprezydenta Rafała Pietrucienia.
11: Przed nami, mam nadzieję, dalsze inwestycje w tym zakresie, bo nie odpuszczamy w tej ekologizacji taboru. Złożyliśmy w kwietniu kolejny wniosek na dofinansowanie 11 autobusów kolejnych elektrycznych oraz nie rezygnujemy, aby troszeczkę dywersyfikować ten tabor z zakupu autobusów hybrydowych. Zamierzamy w najbliższych latach 2007-2008 zakupić dodatkowo jeszcze i to ze środków własnych gminy miasta Toruń, bo tutaj nie ma dofinansowania, bo to są autobusy niskoemisyjne, 8 autobusów kolejnych hybrydowych. Co oznacza, że w tych najbliższych dwóch latach będziemy dążyć do tego wskaźnika 50% taboru niskoemisyjnego, w którym skład będzie wchodziła duża grupa, większość przede wszystkim autobusów zeroemisyjnych elektrycznych.
9: Można się w tych wszystkich progach nisko i zeroemisyjności pogubić. Dopytajmy zatem, jak Toruń wypada na krajowej mapie, jak to pan prezydent ładnie powiedział, ekologizacji taboru autobusowego, odpowiada prezes Wyszogrodzki.
13: Wyglądam bardzo dobrze, ponieważ w tej chwili już ponad 25%, blisko 30% naszego taboru stanowią autobusy elektryczne, a jeśli do tego dołożymy autobusy niskoemisyjne, czyli hybrydowe i gazowe, to jest to już blisko 50%. Są owszem miasta, ale najczęściej znacznie mniejsze od Torunia, w których ten procent jest większy, ale tam jest to łatwiejsze ze względu na skalę zakupów.
9: A jak ta rzeczona ekologizacja wygląda w praktyce, to możemy sobie omówić na przykładzie zrealizowanego już przetargu na zakup 40 autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą ładującą. Poznajmy jego szczegóły.
13: Aby autobus elektryczny mógł się poruszać, trzeba mu wprowadzić do jego baterii energię elektryczną, co jest oczywiste, ale nie jest oczywiste, jak to zrobić. Do tego są potrzebne specjalne urządzenia i mamy dwa podstawowe rodzaje takich urządzeń. Ładowarki szybkie i ładowarki wolne. Szybkie to przykład jej stoi przed nami. Urządzenia, które w ciągu kilkunastu minut są w stanie naładować baterię autobusu do poziomu takiego, aby mógł kolejnych kilkadziesiąt kilometrów przejechać. Dzieje się to dzięki temu, że ładowarki te posiadają dużą moc. To jest 400 kW i z taką mocą autobus ładowany w ciągu 12-15 minut przy baterii, jaką mamy, a jest to technologia najbardziej odporna na częste ładowania i rozładowania, więc baterie litowo-tytanowe, jest w stanie kolejnych kilkadziesiąt kilometrów przejechać. Także w ciągu nocy ładują się one w ładowarkach wolnych. Wolne są zlokalizowane na terenie zajezdni autobusowej i są to punkty ładowania o mocy do 60 kW przepadające na jedno przyłącze. Autobus ładuje się pod takim kablem 2 do 3 do 4 godzin w zależności od tego, ile mamy czasu i jaką moc ustawimy tej ładowarce, bo są takie możliwości, aby ten proces regulować. W ramach kontraktu, który dzisiaj podsumowujemy, nabyliśmy w sumie 5 ładowarek szybkich i 36 punktów ładowania wolnego. I nie jest to nasze ostatnie słowo w tym zakresie. Będziemy dalej elektryfikowali naszą flotę i wprowadzali kolejne pojazdy, autobusy niskoemisyjne, czyli kolejne autobusy hybrydowe, dzięki czemu będziemy jeździli coraz czyściej, ciszej i wygodniej oraz bezpieczniej dla pasażerów i wszystkich innych użytkowników ruchu drogowego.
9: Więcej o nowych autobusach elektrycznych powie jeszcze Mateusz Figaszewski z firmy Solaris Bus & Coach.
14: Pierwsze dostawy były realizowane kilka lat temu, to było pierwszych 10 pojazdów, dzisiaj kolejnych 40 autobusów, więc łącznie jest ich już 50 w Toruniu. Początki naszej współpracy sięgają 2010 roku, kiedy dostarczyliśmy pierwsze pojazdy do Torunia. Dzisiaj mamy przyjemność realizować to zamówienie i kolejne są w trakcie realizacji na dostawę autobusów hybrydowych i kolejnego autobusu elektrycznego. One też zakładają różnego rodzaju opcje, z których mam nadzieję zamawiający będzie mógł skorzystać dzięki własnym środkom, ale też dofinansowaniu zewnętrznemu, które tak skutecznie jako miasto i jako spółka pozyskuje. Możemy tego pogratulować, ponieważ jest to, no myślę, że Toruń jest liderem w tym zakresie, jeśli chodzi o skalę Polski w pozyskiwaniu środków i funduszy na rozwój zrównoważonego, bezemisyjnego i cichego transportu publicznego. Wszystkie nasze pojazdy są oczywiście w pełni dostosowane do potrzeb osób z ograniczeniem mobilności, dla osób niepełnosprawnych. Są w pełni niskopodłogowe, klimatyzowane. Myślę, że to jest nie bez znaczenia zarówno dla mieszkańców Torunia, jak i osób, które odwiedzają to piękne miasto. Cieszymy się, że możemy właśnie uczestniczyć w tym projekcie długofalowym, wieloletnim wymiany tego taboru na nisko i zero emisyjny, bo myślę, że to jest bardzo ważny element jakości życia w tym mieście.
9: A gdzie pasażerowie spotkają nowe autobusy elektryczne? No niemal wszędzie, odpowiada prezes Wyszogrodzki.
13: Mamy pewne ograniczenie w odniesieniu do 5 autobusów, które nabyliśmy w celu obsługi linii miejskich i podmiejskich. To te muszą jeździć rzeczywiście poza miastem. Pozostałe zaś muszą się poruszać po Toruniu i to muszą być trasy, na których będą w stanie się doładować. A więc nie dosłownie w każdą trasę można je puścić, ale tam, gdzie ładowarki szybkie, aby w ciągu dnia można było dołożyć im energii, są jak najbardziej w zasięgu.
9: Jeździć zatem można cicho, komfortowo i, jak to się mówi, ekologicznie, choć pod tym ostatnim określeniem powstaje najwięcej znaków zapytania. Nie będę jednak roztrząsać tej kwestii, bo skupiam się na sprawach toruńskich, a pora przejść do kolejnego tematu związanego z rozwojem komunikacji publicznej właśnie w naszym mieście. Jak już mówiłem, w tej sferze zapowiada się przewrót kopernikański, prawdziwa rewolucja, która na celu ma poprawę jakość oferowanych usług. Ma być szybciej, skuteczniej i bardziej komfortowo. Co z tego wyjdzie? Zobaczymy. A zanim wszelkie zmiany wejdą w życie, to zostaną one jeszcze poddane konsultacjom społecznym. Te już wystartowały. Na stronie internetowej poświęconej konsultacjom w Toruniu znajdziemy 3 propozycje zmian, do których uwagi i propozycje możemy zgłaszać na różne sposoby, zarówno przez internet, jak i na specjalnie organizowanych spotkaniach. O szczegółach powiedział mi jednak prezydent Paweł Gulewski, który nie ukrywa, że nadchodzące zmiany będą duże.
10: No jesteśmy gotowi tak naprawdę z konsultowaniem, pokazaniem mieszkankom, mieszkańcom Torunia modelu, zupełnie nowego modelu transportu publicznego przez ostatnie kilkanaście miesięcy na zamówienie gminy miasta Toruń poprzez Wydział Gospodarki Komunalnej. Ten model opracowywała firma Trako z Wrocławia, osoby, które są specjalistami z zakresu modelowania transportu komunikacji miejskiej, rzeczywiście przyglądały się. Szczególnie na jesieni były prowadzone badania, pomiary potoków, pomiary również rozprowadzenia linii autobusowych i tramwajowych.

0: Toruniu osoby w wieku senioralnym, które, młodzież, którzy korzystają z transportu publicznego, z tramwajów i autobusów na co dzień i najczęściej. Do odbycia i przyjścia tutaj na to spotkanie będziemy pokazywać model. Nastawmy się na rewolucyjne zmiany, szanowni państwo. Tego mieszkańcy oczekiwali. Po pierwsze, ma być szybciej, częściej i wygodniej. Trzy te tezy przyświecały wykonawcy tego modelu i rzeczywiście zmieni się wszystko, jeśli oczywiście te zmiany uzyskają akceptację ze strony mieszkańców, użytkowników i pasażerów miejskiej komunikacji publicznej. To zmiany, które wejdą w życie od 1 stycznia 2027 roku, będą rewolucyjne. Powstaną nowe linie tramwajowe, autobusowe. Część linii ma zniknąć, ma zostać wydłużona, ma zmienić swój przebieg, więc naprawdę warto przyjść, ale wszyscy chyba odczuwamy, że obecny model funkcjonowania komunikacji miejskiej, publicznej wymaga korekt na tyle głębokich i systemowych, żeby w ogóle myśleć o zupełnie nowym modelu, który rzeczywiście już mamy, chcemy o tym mówić i komunikować, zapraszamy wszystkich.
1: W ramach konsultacji zaplanowano 4 spotkania, a ich terminy znaleźć można na stronie internetowej konsultacje.toruń.pl. Uwagi i sugestie można nadsyłać też internetowo, a czas na to jest do 30 czerwca. Nie ukrywam, ja jestem trochę podekscytowany. Komunikacja miejska ze swoimi rozkładami pozostaje jedną z największych bolączek Torunia. Być może wprowadzenie linii ekspresowych, nowych połączeń bezpośrednich, czy zagęszczenie kursów w godzinach szczytu będzie zmianą, na którą wszyscy czekamy? Warto spojrzeć, warto się wypowiedzieć. Na efekty zaczekamy do 1 stycznia 2027 roku.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
1: Mamy czerwiec, a to oznacza świętowanie nie tylko z okazji urodzin, które tak obchodzę w połowie miesiąca, ale także z okazji święta miasta. Co prawda rocznica nadania praw miejskich Toruniowi przypada 28 grudnia, ale sami przyznacie, że to nie najlepsza data na cykl wydarzeń na świeżym powietrzu. Dlatego te odbywają się właśnie tuż przed startem wakacji w pobliżu 24 czerwca, czyli dnia patrona miasta Jana Chrzciciela. Gustaw Nowak, zapraszam. O tym, co przed nami usłyszycie już teraz, bo przygotowałem specjalnie dla Was skrót ze specjalnego briefingu prasowego. Na co warto się wybrać, gdzie odbędą się wydarzenia i czego możemy się spodziewać, o tym powiedzą przedstawiciele Urzędu Miasta i Miejskich Instytucji, a zacznie wiceprezydent Adam Szponka.
3: Święto miasta to dużo, dużo muzyki. Jest to kilkanaście koncertów w różnych miejscach, o różnym charakterze. Jest to muzyka klasyczna, która rozbrzmi między innymi na Jordankach, mamy fantastyczne koncerty na bulwarach, mamy koncert Toruńskiej Gwiazdy na Błoniach Nadwiślańskich i ta muzyka będzie bardzo, bardzo zróżnicowana. Warto powiedzieć i podkreślić sobie, że jedną z gwiazd będzie lubiana toruńska kapela, jaką jest Paralysz Band, która obchodzi w tym roku swoje 30-lecie i chcielibyśmy ten okrągły jubileusz też im z nimi świętować. Pojawi się również koncert, który co roku jest na Święcie Miasta. To jest Ocalić od Zapomnienia, koncert poświęcony Grechucie, między innymi Zausze, jeśli to dobrze odmieniam, więc wiele fajnych i ciekawych utworów. Jesus Christ na Zamku Dybowskim sprawdził nam się zamek jako przestrzeń teatralna, jako miejsce, gdzie można dobrze grać teatr. Ten Jesus Christ będzie wyglądał trochę inaczej, bo wiem, że z Państwa pewnie w większości mieli okazję zobaczyć to w odnowie. To wydanie Jesusa Christa będzie trochę inaczej wyglądało. Nie będzie tej wielkiej sceny, będzie bardziej odmiana klasyczna. Więc też warto podejść, zobaczyć sobie Jezusa w klasycznej wersji, ale w wykonaniu naszego teatru muzycznego. Na pikniku wiślanym pojawi się oczywiście dużo, dużo atrakcji. Będą strefy i kulturalna, i sportowa. Pojawią się różne gwiazdy, z którymi można się spotkać. Będzie tam dużo dobrego jedzenia. Oczywiście to, a na stronie też kilka fajnych wydarzeń, w tym kabaret Jurki. Serdecznie zapraszam na paradę metropolitarną. W zeszłym roku ona rozpoczynała się w godzinach popołudniowych. W tym roku zmieniamy jej oblicze. Będzie to parada wieczorna, a nawet już nocna, bo zacznie się 26 o godzinie 22. I jest to parada, w której główną rolę będzie grało światło. Jest to spektakl

0: Visitors, który nas przeniesie trochę do podwodnego świata, więc nasza starówka stanie się takim podwodnym światem, którym pojawią się różne podwodne stworzenia, a tym podwodnym stworzeniom będzie towarzyszyła grupa, zespół brazylijskich bębniarzy, który będzie nadawał rytm miastu w godzinach nocnych. Warto to zobaczyć. Grupa brazylijskich bębniarzy znana jest m.in. z festiwalu Opole, więc myślę, że to będzie bardzo ciekawy, długi i piękny wieczór w Toruniu.
1: Skoro czerwiec, to też wianki, a o tym, co zaplanowano w związku z nimi, powie dyrektorka toruńskiej agendy kulturalnej Marta Sochacka.
2: Wydarzenie, które odbędzie się 20, 21 i 23 czerwca, zostało podzielone na dwie części. Pierwsza z nich wianki warm-up, które odbędą się w weekend na Zamku Dyboskim. W programie przewidziano różnorodne warsztaty, grę terenową, poszukiwanie kwiatu paproci, tworzenie wielkiego miejskiego wianka oraz również koncert na żywo muzyki tradycyjnej. Wydarzenie to zakończy się 23 czerwca. Tego dnia mieszkańcy obu brzegów Wisły będą mogli odprowadzić wianek w dół rzeki. O 20:30 z pomostu przy bulwarze filadelfijskim wyruszą łodzie flisackie w kierunku punktu widokowego. W tym samym czasie na Zamku Dyboskim utworzony zostanie korowód wraz z wiankiem miejskim, ale przy towarzystwie śpiewów, tańców i oprawy artystycznej, które również wyruszą w kierunku punktu widokowego. Finałem będzie właśnie wypuszczenie wspólnie stworzonego wianka w dół Wisły w eskorcie flisackiej. Finałem tego wydarzenia będzie fire show na Zamku Dyboskim. Istotnym punktem programu będzie też akcja wspólnie zrealizowana z MZK, która promować ma ekologiczną komunikację. Zostanie stworzona instalacja Zielony Tramwaj. W środku tramwaju zostanie stworzona palmiarnia, która zostanie ustawiona przy ulicy Uniwersyteckiej. Można już zobaczyć pierwsze tramwaje, które podjechały właśnie w tym miejscu. Obok tramwaju będzie ustawiona strefa chilloutu, będą możliwość zakupienia kawy, będą również koncerty, koncert zespołu Runo oraz koncert na handpanie. W trakcie przygotowań do Zielonego Tramwaju odbędą się również warsztaty w Kulturalnym Hubie, gdzie dzieciaki będą mogły tworzyć instalacje, wymyślać swoje interpretacje ekologicznej komunikacji i tworzyć żywe obrazy. Co istotne też, w trakcie Dni Miasta odbędzie się duży koncert na przystani toruńskiej, w której wystąpią zespoły, które już zostały tutaj wspomniane, Paralyż Band, ale również zespoły młodzieżowe. Tutaj kierujemy zainteresowanie właśnie do młodych osób. Wystąpi zespół Rat Crew oraz Lore, zespoły, które są znane między innymi z festiwalów w Polsce, takich jak Męskie Granie, Green Olsztyn Festival, zespoły, które się pojawiają na dużych scenach i myślimy, że bardzo fajnie tutaj przyciągną nam młode osoby.
1: Nikogo nie zdziwi, że w święto miasta włączy się również Toruńska Orkiestra Symfoniczna. O tym, co zagra i zahuczy, powie jej dyrektor Przemysław Kępiński.
3: Toruńska Orkiestra Symfoniczna, jak co roku właściwie włącza się w wspólne celebrowanie Święta Miasta. Tym razem 19 czerwca zainaugurujemy właściwie to Święto Miasta. Wcale nie będzie to koncert taki bardzo stonowany. Do współpracy zaprosiliśmy trójkę znakomitych, bardzo charyzmatycznych, energicznych i takich trochę przełamujących stereotypy tenorów, można powiedzieć nowej generacji, którzy we współpracy z naszą orkiestrą, ale także z orkiestrą Skowna, która właśnie na ten weekend do Torunia przyjeżdża, zaprezentują znakomity, bardzo crossoverowy, bym powiedział, repertuar. Nie tylko będzie muzyka klasyczna, ale będzie też muzyka popowa, bardzo dobrej jakości, aranże symfoniczne, muzyka filmowa i na ten koncert serdecznie zapraszamy właśnie na Błonia Nadwiślańskie, na Bulwar Filadelfijski. To już 19 czerwca, dzień później. To, nad czym chwilę bym się chciał zatrzymać, to koncert, którym będziemy celebrować właśnie dwie okazje, bo z jednej strony będzie to zakończenie naszego sezonu artystycznego, a z drugiej strony będzie to inauguracja 30. jubileuszowego Międzynarodowego Festiwalu Nowa Muzyka i Architektura i do współpracy tutaj podczas tego koncertu inauguracyjnego, który odbywać się będzie na przestrzeni Centrum Kulturalno-Kongresowych i Centrum Kulturalno-Kongresowym, tutaj na sali koncertowej, zaprosiliśmy Orkiestrę Skowna, która wykona właśnie w sobotę 20 czerwca ten dodatkowy drugi koncert i we współpracy z naszą instytucją będzie łącznie, myślę, około ponad nawet 100 muzyków na scenie. Wykonamy bardzo ambitny repertuar symfoniczny. Po raz pierwszy w historii zagramy przepiękną muzykę Ryszarda Strausa, Tak orzecze Zaratustra, kultowy poemat symfoniczny, na który już teraz bardzo serdecznie zapraszam. Będziemy miała też okazję zaprezentować się już światło dzienne kompozycja dwóch kompozytorek, toruńskiej Magdaleny Cynk, między innymi The Song of the River, która będzie po części interpretowała muzykę opartą na właśnie tematach związanych z dwiema rzekami, zarówno toruńską Wisłą, jak i litewską Wiją. Także serdecznie zapraszam, koncert symfoniczny znakomity, oprócz tych dwóch arcydzieł, o których wspomniałem, wariacja na temat Paganiniego, przepiękna muzyka Witolda Lutosowskiego, ale też cztery ostatnie pieśni Ryszarda Strausa, bardzo, myślę, przejmujący, wielki, symfoniczny koncert z udziałem dwóch orkiestr i to będzie inauguracja naszego festiwalu letniego, na który już teraz serdecznie zapraszam. Kilkanaście wydarzeń w trakcie miesięcy letnich, nie tylko podczas Święta Miasta, bo inaugurujemy, tak jak wspomniałem, 20 czerwca. Kończymy wielką, pompatyczną symfonią, piątą symfonią Gustawa Malera, ale także suitą z Drakuli Killara, to już 5 września. Już, ale na zakończenie wakacji, we współpracy z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Pomorskiej, a w trakcie mnóstwo wydarzeń kameralnych, symfonicznych. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie, bo tak właśnie tworzymy nasze repertuary, żeby nie tylko meloman, ale także osoby, które uwielbiają znakomitą muzykę w aranżacjach symfonicznych, ale też w aranżacjach kameralnych mogły znaleźć coś dla siebie. No i trzeci koncert właściwie w ramach Święta Miasta, 24 czerwca, zapraszamy do Katedry Świętych Janów na godzinę 20. Myślę, że bardzo klimatyczny, wręcz bym powiedział mistyczny wieczór, na który serdecznie zapraszamy we współpracy z dwoma chórami akademickimi, chórem akademickim Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i oczywiście toruńskim chórem akademickim Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. W trakcie tego koncertu zabrzmi monograficzny koncert, właściwie to będzie norweskiego kompozytora Olli Jeilo i ten koncert, myślę, o tyle wart uwagi, że właściwie przeprowadzi nas po części muzycznie od zmierzchu do świtu. Będzie to taka muzyka wpisująca się w klimat miejski, myślę, i znakomite dwie kompozycje właśnie tego norweskiego kompozytora, Sunrise Mass i Twilight Mass. Będzie to toruńska premiera, tak na dobrą sprawę, więc dużo tych premier w trakcie tych obchodów Święta Miasta, w trakcie tych trzech koncertów. Jeszcze raz serdecznie zapraszam wszystkich, nie tylko melomanów, ale przede wszystkim miłośników fantastycznych brzmień i znakomitej muzyki.
1: Mówił Przemysław Kępiński, a na antenę zaproszę jeszcze prezydenta Pawła Gulewskiego, który przybliży tegorocznego laureata Katarzynki w Piernikowej Alei Gwiazd. Kto tym razem dostąpi zaszczytu odsłonięcia swojego pierniczka?
4: Drugi rok to mieszkańcy Torunia sygnalizują prezydentowi miasta, kogo ma obdarzyć tym, jak sądzę, bardzo prestiżowym wydarzeniem i odznaczeniem, bo wydarzenie ono będzie miało swój początek o godzinie 18.00 26 czerwca i rzeczywiście w tym roku mieszkanki, mieszkańcy Torunia mogli od marca do kwietnia typować swoich faworytów do tego wyróżnienia. Spłynęło 21 kandydatur, o 7 więcej niż rok temu, więc widzimy, że rzeczywiście ta nagroda staje się coraz bardziej popularna w odbiorze społecznym. Specjalna kapituła, już nie jednoosobowo prezydent miasta Torunia, specjalna kapituła w dniu 18 maja spotkała się i tutaj w towarzystwie pana prezydenta Adama Szponki, pani Edyty Maciej-Morzuch, wiceprzewodniczącej Rady Miasta Torunia, a także pani Joanny Kucharzewskiej, prorektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu do spraw promocji współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym i pani Justyny Kardasz, przewodniczącej Rady Okręgu Chełmińskie Przedmieście i pana Huberta Maciewskiego, pełnomocnika prezydenta miasta Torunia do spraw młodzieży. Wszystkie te 21 kandydatur zostało przeanalizowanych i kapituła Piernikowej Alei Gwiazd po analizie tych wniosków wybrała i zarekomendowała do wyróżnienia, a ja nie odmawiam jako prezydent dla mnie tego zaszczytu tak naprawdę, bo to jest fantastyczna propozycja. Robert Małecki. W tym roku Robert Małecki zagości na prestiżowej Alei Piernikowych Gwiazd w Toruniu. Kto nie zna Roberta Małeckiego tak naprawdę, można by było powiedzieć, ale dla porządku krótkie bio naszego pisarza, jeden z najbardziej cenionych polskich autorów powieści kryminalnych. Politolog, filozof, dziennikarz, nauczyciel kreatywnego pisania. Rozmawialiśmy, idąc tutaj na briefing z państwem, o jego epizodzie jako urzędnika miasta Torunia. Jest absolwentem Akademii Bydgoskiej oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończył również studia podyplomowe z psychologii zarządzania. Przez wiele lat pracował jako dziennikarz i redaktor Gazety Pomorza oraz Kujaw Nowości, gdzie był kierownikiem kierownikiem redakcji w Grudziądzu, zajmował stanowiska dyrektora Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia, to jest ten wspomniany przeze mnie epizod urzędniczy, i był specjalistą działu administracji toruńskich, wodociągów nawet, jak się okazuje, także człowiek orkiestra, moi drodzy, laureat najważniejszych polskich nagród dla literatury kryminalnej, dwukrotnie nagradzany Nagrodą Wielkiego Kalibru w 2019 roku, Nagroda Główna za powieść Skaza, w 2020 roku Nagroda Czytelników za powieść Wada oraz Nagroda Kryminalna Piły w 2019 roku za powieść również Skaza. Jego książki zdobyły tytuły Książki Roku, portalu lubieczytać.pl w kategorii Kryminał, Sensacja, Thriller. Ja uważam, że wybór kapituły jak najbardziej trafiony. Robert Małecki będzie gościł z nami już na tym oficjalnym otwarciu 26 czerwca. Szanowni Państwo, konkludując, jak Państwo widzicie, przygotowaliśmy dla mieszkańców Torunia, turystów, mieszkańców obszaru metropolitalnego niezwykle bogaty porządek i wydarzeń związany z dniami Torunia. Nic tylko logować się na stronę i wchodzić na stronę I Love Toruń, tam za pomocą i QR-kodu i wyszukiwarki można dostać się do poszczególnych dni z wydarzeń, wybrać coś dla siebie, dla dzieci i osoby w wieku senioralnym, i tak jak mówił o tym dyrektor Maliszewski, bez względu na to, kim jesteśmy, co robimy, ile lat mamy, na pewno znajdziemy coś dla siebie w potoku tych wydarzeń. Przypominam raz jeszcze, od 19 do 28 czerwca.
1: Cały program obchodów Święta Torunia znajdziecie online. Ja na pewno wybiorę się na wiele wydarzeń, także co? Do zobaczenia!
5: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
1: Gustaw Nowak, tym razem mam taki pomysł, byśmy razem udali się do Urzędu Marszałkowskiego i podpatrzyli, co się tam dzieje. Chyba warto, bo chodzi o grube miliony złotych rozdysponowywane beneficjentom unijnych dotacji. Kolejne umowy są wręczane dość regularnie, a mamy za sobą, nazwijmy to, dość świeży rzut. Co z niego wynika? No sporo ciekawego, bo nie brakuje interesujących projektów w całym regionie, także u nas. Za chwilę pomówimy z beneficjentami, na początku o ogólne zarysowanie przyznanych umów poproszę marszałka województwa Piotra Całbeckiego.
6: Kolejna edycja środków, które popłyną do naszych beneficjentów z środków unijnych. No i tak, dzisiejszy dzień jest wyjątkowy, ponieważ właściwie wszystkie projekty infrastrukturalne są dedykowane osobom z niepełnosprawnościami albo też innej infrastrukturze, na realizację innej infrastruktury społecznej, rodzinne domy dziecka, no bardzo potrzebne obiekty, infrastruktura, która integruje, wspiera mieszkańców naszego regionu, którzy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, więc bardzo się cieszę, że właśnie takie projekty już realizujemy, nie tylko drogi, kolej, one też cieszą, ale myślę, że najbardziej te, dzięki którym pomagamy bezpośrednio drugiemu człowiekowi.
1: No ale leźmy dalej i porozmawiajmy trochę z beneficjentami. Wsparcie unijne trafi między innymi do Toruńskiej Fundacji Dorodkowo, działającej właściwie w całym województwie oraz daleko poza naszym regionem. Warto zatem sprawdzić, jaki cel przyświeca fundacji obecnie.
7: Katarzyna Mieczykowska-Targowska, prezes zarządu Fundacji Dorodkowo. No, jesteśmy ogromnie wdzięczni i uważam, że no, spełniają się marzenia, udało się pozyskać środki na Centrum Kultury Włączającej. To jest inicjatywa wyjątkowa, dedykowana, skierowana do osób z niepełnosprawnościami, ale nie tylko, ponieważ my chcemy dzięki sztuce włączać do działań osób niepełnosprawnych, do działań seniorów, również osoby z różnymi szczególnymi potrzebami, ale też nas po prostu. Także dzieje się, będzie budowane już lada moment, wbijamy łopatę, właśnie Centrum Kultury Włączającej w Toruniu. Gdzie? W Toruniu przy ulicy Szosa Chełmińska 239 przez 241. To jest inwestycja dwuetapowa, jeszcze trochę nam brakuje, bo tutaj mówimy o dofinansowaniu 6 milionów 200, ale łącznie potrzebujemy ponad 11 milionów. Także jeszcze będziemy tutaj mocno musieli pracować, żeby pozyskać środki na całą inwestycję. Niemniej jednak to, że udało się pozyskać te pieniądze już teraz w takim wymiarze, to jest naprawdę duża rzecz, zwłaszcza dla organizacji pozarządowych, Narodowej, która jest organizacją o statusie OPP, stworzoną przez rodziców, ludzi, którzy no, wyrywali wszystko swoimi rękoma i ciężko pracowali przez lata po to, żeby pomóc swoim dzieciakom i stworzyć im przyszłość, dlatego że Centrum Kultury Włączającej to będzie też miejsce pracy dla osób o szczególnych potrzebach, co jest niezwykle istotne i myślę, że dosyć wyjątkowe.
8: To miejsce pozwoli Wam też na poszerzenie oferty, na dołączenie jakichś nowych elementów?
7: Tak, zdecydowanie. Zdecydowanie będziemy mogli tę ofertę poszerzyć właśnie przede wszystkim o uwzględnienie nie tylko dotychczasowej naszej grupy podopiecznych, no to już jest ponad 500 osób z naszego województwa kujawsko-pomorskiego, blisko 300, ale też właśnie skierowanie tej oferty kulturalnej do osób wszystkich innych, tak? I niezależnie od wieku, od zera do nieskończoności, dzięki temu, że będziemy mogli zbudować ten budynek, bo to będzie nowy budynek, przystosowany do osób ze szczególnymi potrzebami, do dzieci małych, do osób zapracowanych, bo szczególne potrzeby to nie jest tylko niepełnosprawność. Dzięki temu będziemy mogli tworzyć sztukę w takim szerszym kontekście, nie tylko w naszym małym, kuluarowym środowisku.
8: A ta dzisiejsza umowa to marchewka, czyli te pieniądze, środki, które otrzymujecie, ale też pewnie kijek, czyli jakiś termin, który się pojawia konkretny, który trzeba zrealizować.
7: Tak, termin. Założenie jest, że inwestycje zakończymy w lipcu 2028, ale dodatkowo jest przyzwyczajone do deadline'ów. Już funkcjonujemy w tym od wielu lat, jest to zupełnie normalna sytuacja. Po prostu będziemy ciężko pracować, jak zawsze.
1: Projektów realizowanych w Toruniu przy wsparciu środków unijnych będzie więcej, a o kolejnym ciekawym powie Dagmara Zielińska, wiceprezydentka miasta.
9: Dwie inwestycje gminy miasta Toruń, jedna przy ulicy Szczecińskiej 13, druga przy ulicy Heweliusza i mowa tu o centrach integracji międzypokoleniowej, czyli przestrzeniach tak naprawdę dla mieszkańców i z myślą o mieszkańcach, ale również wypracowanych we współpracy z mieszkańcami. Obydwa centra będą miały części tak zwane międzypokoleniowe w postaci centrów aktywności lokalnej i dodatkowo będą wspierane działaniami na rzecz seniorów i na rzecz najmłodszych. Mowa tutaj o placówce wsparcia dziennego i o w przypadku Szczecińskiej 13 dziennym domu pobytu dla 30 seniorów, a w przypadku Heweliusza takiej bardziej otwartej formule klubu seniora. Obydwie inwestycje są wspólnie z mieszkańcami przedyskutowane. W przypadku Heweliusza zostawiliśmy również takie miejsce, w którym będzie można zrobić taką społeczną bibliotekę z uwagi na to, że nie będzie takiej pełnowymiarowej filii Książnicy i jest to też odpowiedź na wniosek Rady Okręgu. Staraliśmy się, żeby były to miejsca przyjazne, dostosowane na pewno w pełni do osób z niepełnosprawnościami. Mowa tutaj i o przestrzeniach, i o sanitariatach, ale też duże miejsca w postaci Centrum Aktywności Lokalnej podzieliliśmy ścianami mobilnymi, tak żebyśmy mogli wykorzystywać również przestrzenie na różnego rodzaju warsztaty.
8: A jak takie centra integracji się sprawdzają w praktyce?
9: To będą pierwsze centra integracji międzypokoleniowej w Toruniu. Możemy bazować na tym, co weryfikowaliśmy do tej pory, czyli na funkcjonowaniu Centrów Aktywności Lokalnej i to są centra, które naprawdę zrzeszają ogromne grupy mieszkańców w różnym wieku i dzięki temu widzimy, że to jest coś, co naprawdę dobrze funkcjonuje.
1: Nie mogę sobie odmówić tej przyjemności i nie powiedzieć chociaż krótko o bardzo ciekawym projekcie dofinansowanym z unijnych środków, a realizowanym w Tucholi. Może weźmiemy z nich przykład i zrobimy coś podobnego u nas? Mówi Jerzy Kowalik, wicestarosta tucholski.
10: Tak, to powstanie na budynku naszej szkoły, liceum ogólnokształcącego przy ulicy Pocztowej. To specyficzny projekt oczywiście. Dzięki temu realizacji tego projektu będziemy mogli pokazać troszeczkę inaczej ten budynek. Budynek już ma swoje lata, ale dzięki temu odnowieniu, naprawie dachu, będziemy mogli też wyciągnąć ludzi czy uczniów na zewnątrz, na dach, pokazać im Tuchole może troszeczkę z innego poziomu. Taki ciekawy pomysł.
1: Ciekawy, ciekawy. Widziałbym coś takiego także w Toruniu. I to tyle na temat unijnych umów. Oczywiście w przyszłości będę jeszcze informować o kolejnych projektach dofinansowanych ze środków unijnych. Warto wiedzieć, co maluje się na horyzoncie. Zostańmy jeszcze w Urzędzie Marszałkowskim, bo tam jednym z powracających tematów jest wizja budowy pewnej drogi. Drogi mogącej być istotnym szlakiem nie tylko dla Bydgoszczy czy Torunia, ale dla całego kujawsko-pomorskiego. Ba, skorzystałyby na niej także inne województwa. Chodzi o drogę ekspresową numer 15, znajdującą się w dokumencie nazwanym Strategia Przyspieszenia 2030+, czyli w wizji rozwoju naszego województwa. No co, skoro budowa ekspresowej 10 wycieczki już trwa, to dlaczego nie iść o krok dalej i nie zrobić ekspresowej piętnastki? Oto co o takiej koncepcji mówią przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego oraz świata nauki.
11: Adam Stańczyk, dyrektor Departamentu Planowania Rozwoju i Współpracy Regionalnej, Urząd Marszałkowski w Toruniu. Jest to idea pana marszałka wyrażona już od kilku lat. Już od kilku lat są podejmowane starania, aby tę drogę wprowadzić do rządowych planów budowy dróg. A kiedy znajdzie się droga w planach, no to już powinna być zgodnie z harmonogramem budowy dróg realizowana. Droga łączyłaby cztery województwa. Symbolicznie zaczynałaby się w Olsztynie, choć tak naprawdę będzie to Ostróda. Na teren naszego województwa wkraczałaby tak jak droga numer 15, biegłaby przez Grodnicę, Kowalewo Pomorskie, Toruń, Inowrocław, Strzelno. I tutaj dotychczasowa droga numer 15 biegła przez Gniezno w kierunku Trzebnicy, natomiast droga, którą my proponujemy ze Strzelna, będzie biegła w kierunku Konina, Kalisza, Ostrowa Wielkopolskiego do Opola. W ten sposób będzie rzeczywistą drogą istotną dla funkcjonowania kraju, ponieważ będzie łączyła cztery województwa, trzy miasta wojewódzkie. W jej przebiegu będzie mieszkało ponad 1,5 miliona mieszkańców i w przebiegu znajdzie się bezpośrednio około 80 gmin, więc droga będzie miała bardzo duże znaczenie społeczno-gospodarcze. Tak jak wspominałem, od kilku lat były podejmowane działania na rzecz ustanowienia tej drogi. Droga S15 jest jednym z projektów kluczowych strategii rozwoju województwa, która została przyjęta w 2020 roku. Postulat budowy tej drogi był zgłaszany również do kolejnych dokumentów rządowych, m.in. do strategii rozwoju Polski.
12: Tomasz Komornicki, jestem przewodniczącym Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk. Zbyt często oceniamy potencjalne nowe inwestycje tylko przez pryzmat już istniejącego popytu. Patrzymy, modelujemy ruch, jaki ruch taka droga może przejąć. I wtedy czasami dochodzimy do wniosków negatywnych, że może jakaś trasa nie jest niezbędna. A trzeba patrzeć od strony może nawet ważniejszej, czyli od strony rozwoju przyległych obszarów. Na ile poprawi się ich dostępność przestrzenna, ponieważ ta dostępność jest warunkiem rozwoju. Ona nie jest tym warunkiem wystarczającym. Trzeba też inne spełnić. Okoliczności muszą być spełnione, ażeby ten rozwój nastąpił, ale właściwie większość badań potwierdza, że w momencie, kiedy tej infrastruktury nie ma, kiedy ta dostępność jest słaba, to raczej na pewno nie nastąpi. I druga sprawa jest taka, że mamy te obszary i one występują także w centralnej części kraju, w tym województwie kujawsko-pomorskim, które pomimo rozwoju infrastruktury drogowej, pomimo powstania niektórych głównych tras i przecinania przez te trasy tej centralnej części kraju, to w sąsiedztwie pojawiają się te tak zwane peryferia wewnętrzne. I powiązanie tych peryferii wewnętrznych jest warunkiem tego, ażebyśmy nie stworzyli nowego podziału. Wybudowaliśmy wiele infrastruktury drogowej nowej. To jest bez wątpienia sukces ostatnich dekad w Polsce, ale skutkiem ubocznym jest, że w tej skali regionalnej one jak gdyby zwiększają jeszcze dysproporcje i te obszary, które znajdują się poza nimi, znajdują się, mimo że ich sytuacja się też poprawiła, ale relatywnie znajdują się w gorszej sytuacji. I tego typu inicjatywy, wydaje mi się, wychodzą naprzeciw. One wymagają dokładnego sprawdzenia fragment po fragmencie, bo czasami niektóre fragmenty takiej nowej inicjatywy, nowej drogi są ważniejsze. To wymaga przetestowania, że tak powiem, określonego modelowania też, ale one niewątpliwie mogą właśnie zniwelować ten wtórny, niekorzystny efekt polaryzacji w zakresie dostępności transportowej.
8: Panie profesorze, jeszcze zapytam, bo żyjemy w takich czasach, gdzie rodzi się to pytanie, czy znaczenie wojskowe, militarne też taka droga miała?
12: Ja bym powiedział przede wszystkim w tym kontekście, że jeżeli mówimy, i często to jest temat, który się pojawia, infrastruktura krytyczna. I mówimy, infrastrukturą krytyczną są najważniejsze drogi, infrastrukturą krytyczną są te fragmenty infrastruktury, które łatwo jest zaatakować, albo może to jest złe słowo, które są najbardziej zagrożone, bo to też dotyczy zagrożeń nie tylko tych geopolitycznych, ale także na przykład klimatycznych, jeżeli to jest gdzieś na jakichś terenach powodziowych i tak dalej. Ale jest ten trzeci aspekt, w jaki sposób identyfikujemy infrastrukturę krytyczną, i tym trzecim aspektem jest zastępowalność. Czyli, że że pewne główne ciągi komunikacyjne, czy też ciągi łączące określone miasta, regiony, nie są jedynymi. I w tym kontekście można by patrzeć na drogę S15 jako potencjalną alternatywę do układów południkowych łącznie z autostradą A1, a istnienie tych alternatywnych tras w naturalny sposób ma znaczenie na wypadek jakichś kryzysów.
1: Podsumowując, realizacja drogi S15 ma silne uzasadnienie komunikacyjne, ale ma też znaczenie społeczne i gospodarcze, a nie można zapominać o jej roli militarnej, bo będzie stanowiła kolejne połączenie do północno-wschodniej Polski, stanowiącej część wschodniej flanki NATO. Kolejnym krokiem będzie postulowanie do rządu i przekonywanie kolejnych ministrów o potrzebie budowy drogi S15. Na dziś trudno jest zatem oceniać szanse realizacji tej inwestycji, pomysł jednak został zaprezentowany i czeka go powolna weryfikacja. Sprawie oczywiście będę się przyglądać.
5: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
1: Ponad 300 żołnierzy ze wszystkich brygad obrony terytorialnej w Polsce, od szeregowych po dowódców kompanii, wzięło udział w ogromnych ćwiczeniach na poligonie w Toruniu. Była to okazja do przećwiczenia przede wszystkim współpracy, ale też przetestowania systemów łączności, schematów komunikacji czy obsługi nowoczesnego sprzętu. Gustaw Nowak, nie będę udawać, że znam się jakoś szczególnie na wojskowości, ale mogę zaprosić do wysłuchania relacji z tych ćwiczeń. Dlaczego tego typu działania są dziś tak istotne? Jaki scenariusz ćwiczono? Czy zrealizowano wszystkie cele i jakie wnioski udało się wyciągnąć? Posłuchajmy.
13: Docelowo jest sytuacja taka, że napotkane zostały wojska przeciwnika. W pierwszej kolejności zaatakowane zostały przez system amunicji krążącej Warmate. Następnie obserwatorzy ognia artylerii wykonują teraz swoją pracę, więc naprowadzają ogień artylerii oraz będzie wsparcie śmigłowcowe, które będzie rzeczywiście też atakowało wybrane cele. Za chwilę to nastąpi. Po czym zostaną wysłane drony, żeby zrobić pole narzutowe, minowe. Więc drony wystartują tak naprawdę, przeprowadzą narzut na pole minowe, który będziemy widzieli za tymi pojazdami. W efekcie dalszego scenariusza przeciwnik nie zatrzymał się, jedzie dalej, więc najechał na minę. Będziemy widzieć jeden z pojazdów właśnie przeciwnika, który zostaje wyrzucony w powietrze. Zobaczymy później działanie żołnierzy lekkiej piechoty, wspartych tutaj przy wykorzystaniu granatników Karl Gustav, którzy rozpoczną niszczenie wybranych celów, tak jak widzimy. W międzyczasie, tak samo jak Karl Gustav, przyjadą snajperzy. Snajperzy będą realizowali niszczenie celów z karabinka TOR. To będzie realizowane na odległości około kilometra, tak, tam bodajże 1100 metrów. No i będziemy mieli tak naprawdę do czynienia z główną częścią, która rozegra się w okolicy Hesko. Będzie tam realizowana działalność związana z lekką piechotą. Będą realizowane strzelania do makiet celi. Będzie dokładnie. Wojsko przeciwnika zostało zatrzymane, pole minowym rozpieszczyło się i dochodzi do walki. Będą dalej niszczone cele, już później wykorzystane przez M72.
14: Porucznik Łukasz Maciej z pierwsza Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej. Ćwiczenie było dla nas bardzo ważne, dlatego że próbowaliśmy połączyć nie tylko taktykę naszą, ale też wiedzę i doświadczenia amerykańskie i też wojsk brytyjskich, celem przygotowania sił i środków do tak naprawdę zwalczania sił pancernych przeciwnika przy pomocy lekkiej piechoty, do stworzenia zasadzki przeciwpancernej, do wypracowania pewnych procedur operacyjnych, które pozwoliłyby nam skutecznie działać na polu walki zgodnie z naszym bojowym przeznaczeniem. I mimo bardzo trudnych 10 dni i dużego wysiłku, myślę, że wszyscy czują ogromną satysfakcję, dlatego że biorąc pod uwagę nasze doświadczenia, nasze umiejętności, to co mogliśmy przejąć od naszych partnerów z wykorzystaniem sprzętu, które posiadamy, mogę z pełną odpowiedzialnością da mi się powiedzieć, że wypracowaliśmy pewne procedury i techniki, które pozwolą nam realizować nasze zadania na najwyższym poziomie. Myślę, że wszyscy obecni tutaj czują pewną misję i pewien sens tego, co tu robimy. Wiadomo, patrząc przez to, jak świat się nam układa i sytuację geopolityczną, żołnierze, jak ja i moi żołnierze i inni uczestnicy tego szkolenia, widzimy wielką wartość w tym, co robimy i uważamy, że to, co robimy, jest teraz najważniejsze. Pracujemy dla naszej ojczyzny, dla naszych rodzin i dla nas samych. Tak wiele, że myślę, że byśmy mówili bardzo długo, ale rozmawialiśmy tutaj z mojej perspektywy, o Karlu Gustawie, o dronach, o naprowadzeniu artylerii, też warmate'ach. Także budowaliśmy tak naprawdę kompleksowy system pola walki i zbudowany także ze świadomością tego, gdzie kto jest. I to jest też najważniejsze, bo na dzisiejszym polu walki najważniejsza jest informacja. Musimy rozumieć, gdzie jest nasz adwersarz, gdzie są nasze siły i w jaki sposób wymanewrować przeciwnika tak, żeby osiągnąć sukces. I o to w tym chodziło i do tego dążyliśmy.
15: Kłaniam się, dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej, generał dywizji Stańczyk. Dzień dobry. Ćwiczyła artyleria, ćwiczyły drony, ćwiczył sprzęt, który mamy na wyposażeniu, jeżeli chodzi o Wojska Obrony Terytorialnej. Była to kolejna edycja ćwiczeń w ramach Gwardii Narodowej, w ramach programu Partnerships i myślę, że osiągnęły swój cel. Już rozmawialiśmy z panem generałem, że kolejne ćwiczenia prawdopodobnie w tym roku, ale na pewno w przyszłym roku będą organizowane w Stanach Zjednoczonych. Dzisiaj pierwszy raz dowódca kompanii występował w roli kierującego ogniem całą kompanią. Miał do dyspozycji drony, artylerię, śmigłowce i całe spektrum uzbrojenia, które jest, jeżeli chodzi o wyposażenie Wojsk Obrony Terytorialnej. Zauważyliśmy pewien jakby przestój, jeżeli chodzi o system komunikacji, ale przede wszystkim dronowy, bo nie widzieliśmy wszystkiego, że tak powiem, w jednakowym czasie, ale wszystkie cele w mojej ocenie i ocenie ćwiczących przede wszystkim i oceniających żołnierzy amerykańskich zostały osiągnięte. Rozmawialiśmy z żołnierzami, są bardzo zachwyceni. To przede wszystkim pokazanie wspólnego partnerstwa, które trwa już od 1993 roku. Chciałbym przypomnieć, że żołnierze amerykańscy Gwardii Narodowej Illinois stanowili element polskiego kontyngentu wojskowego w Afganistanie. I od tego czasu to już się dzieje, albo i wcześniej. No. Planujemy również z 3. Brygadą Armii Illinois Stanów Zjednoczonych rozpocząć współpracę w zakresie dronów. To jest brygada, która jest cała zbudowana na dronach i myślę, że nasze doświadczenia ich będziemy mogli połączyć, aby to wykorzystać w przyszłości. To już jest naturalna część pola walki i jak Państwo zaobserwowali i obserwują, co się dzieje na Ukrainie, to drony to już nie jest przyszłość, to jest teraźniejszość, a przyszłość to będzie tylko rozwijanie tego systemu.
16: Mr. Brigadier General Eastridge, I'm the Deputy Assistant Adjutant General for the Illinois Army National Guard. This is an excellent opportunity for us to see and observe a bilateral combined arms exercise incorporating many facets of army abilities such as field artillery, and then we have snipers, and then we also have medical, javelin training, etc. We've done this, the Illinois Army National Guard has done this with the Territorial Defense Forces conducting critical knowledge exchange since 2022, and each time it has increased to make it even bigger every single time. Every time. This has been the biggest one I've seen. It's super successful. So we've had a long-standing tradition and partnership with Polish military back since 1993, and we continue to do this going forward for as far as we can see. For the partnership, we find opportunities where we can share critical knowledge, just like today we shared command post information, how we do javelin training, the medical training. So it's the cooperation of the different types of skills that we could do to be more successful. And we learn from each other as well. They have different UAS capabilities, and that's something we're learning, and we bring our USA capabilities, and we train together to learn from each other.
17: Kapitan Krzysztof Wójcik, oficer prasowy Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej. Szkolenie, które realizowaliśmy ze współpracą z Gwardią Narodową Stanu Illinois, trwało 10 dni. Udział w nim tak naprawdę jako szkolonych brało ponad 100 żołnierzy, natomiast zaangażowani byli dodatkowo też żołnierze amerykańscy, zaangażowani byli polscy instruktorzy, więc tutaj mówimy o kilkuset żołnierzach. Jeżeli tak naprawdę celem tego ćwiczenia było przygotowanie i nabycie przez naszych żołnierzy nowych umiejętności, wypracowanie współpracy i przede wszystkim wymiana doświadczeń ze stroną amerykańską i w ramach tego szkolenia udało się to osiągnąć i widzieliśmy tutaj po 10 dniach, tak naprawdę zaawansowanych dniach i działaniu żołnierzy na polu walki, efekt końcowy, jakim było dzisiejsze ćwiczenie. Przede wszystkim należy tutaj podzielić to na kilka specjalizacji. Począwszy od specjalizacji dowódczej i koordynacji pewnego rodzaju działań, po specjalizacje dronowe, medyczne, mówimy tutaj o snajperach, mówimy o obserwatorach ognia artylerii, więc tych specjalności było łącznie 6, w ramach których w swoich działaniach nabywali oni poszczególne umiejętności. Nie można też zapomnieć o Karl Gustawie, czyli granatnikach czy pociskach przeciwpancernych Javelin. Te umiejętności także żołnierze nabywali i w czasie, mówię, tych 10 dni szkoleń uczyli się w swoich specjalnościach, a ostatnie dni poświęcili na zgrywanie wszystkich elementów w jedną spójną całość i kierowanie tego na polu walki. Jeżeli chodzi o scenariusz, tak naprawdę napotkanie zostało wojsko przeciwnika i wojsko nasze reagowało na napotkane elementy wojsk przeciwnika, począwszy od uderzeń, które zostały przeprowadzone z wykorzystaniem systemu amunicji krążącej Warmate. Później widzieliśmy działanie obserwatorów ognia artylerii, którzy naprowadzali zarówno lotnictwo w postaci śmigłowca, jak i artylerię we współpracy tej wojskami operacyjnymi. Widzieliśmy coś strzały oddawane właśnie z artylerii, po czym wykorzystane zostały drony, które stworzyły pole minowe, sposób narzutowy, jak i widzieliśmy działania pododdziałów lekkiej piechoty z wykorzystaniem granatników M72 czy granatnika Karl Gustav oraz działania związane z ewakuacją medyczną w przypadku otrzymania zadawania przez naszych żołnierzy obrażeń.
1: Podobne ćwiczenia będą powtarzane, a współpraca między polskim i amerykańskim wojskiem ma być wciąż zacieśniana. A po manewrach na poligonie warto nieco odpocząć i pomyśleć o wakacjach, bo te zbliżają się wielkimi krokami. Wraz z nimi zbliża się też uruchomienie 3 wakacyjnych połączeń kolejowych, realizowanych przez samorząd województwa kujawsko-pomorskiego. Nie wszystkie wyjeżdżają bezpośrednio od nas, ale spokojnie. Wystarczy jedna przesiadka i już możemy cieszyć się letnią przygodą. O tym, co może zainteresować podróżnych, opowie Beata Krzemińska z Urzędu Marszałkowskiego. Zapraszam.
18: Od 27 czerwca startują 3 nasze sztandarowe wakacyjne połączenia. 2 już dobrze znane mieszkańcom, 3 ma 2. rok, więc też jest nowym, czyli generalnie najbardziej popularny Latarnik, czyli połączenie z Bydgoszczy Głównej do Nachel. Cały Półwysep Helski i Nachel. Drugim takim sztandarowym połączeniem jest połączenie również z Bydgoszczy Rybitwą do Kołobrzegu. To też jest połączenie bardzo lubiane, bardzo się podobające. Wiadomo, Kołobrzeg, czyli stolica zachodniego wybrzeża naszego polskiego, cieszy się dużą popularnością, nie muszę go wiele promować. I trzecie połączenie to połączenie z Torunia przez Grudziądz do Tlenia, czyli naszej stolicy kajakowej województwa kujawsko-pomorskiego. Tu pozwólcie Państwo, że opowiem o tych 3 marszałkowskich połączeniach letnich. Zacznę od połączenia, które się cieszy największą popularnością, a jeżeli chodzi o nazwę Latarni, którą też wymyślili mieszkańcy naszego województwa, to wpłynęło 1000 zgłoszeń, więc to pokazuje, jak Państwo lubią to połączenie. Więc jest trochę zmian, takich na korzyść, czyli można będzie dłużej być na Helu, bo ruszamy, startujemy z Bydgoszczy Głównej, tu się nie zmieniło, o 6.40, w międzyczasie można na terenie województwa wsiąść w Laskowicach albo na Warlubiu, więc zapraszamy Państwa do wsiadania do tego pociągu, a pociąg na Helu jest po 10, krótko przed 11, a wracamy z powrotem za 2 minuty 20, czyli na Helu jesteśmy ponad 9 godzin. Ja myślę, że to jest bardzo fajne, można naprawdę pobyć, skorzystać, to będzie fajny dzień. Do tego wprowadzona Arriva wprowadziła nasz przewoźnik, który jest, realizuje to połączenie. Ma takie dla Państwa kolejne propozycje, czyli 20% zniżki na bilet rodzinny na to połączenie i 15%, jeżeli kupicie Państwo od razu powrotne, czyli jeden zakup w jedną i w drugą stronę 15% zniżki. Oprócz tego każdy bilet, który Państwo zakupią, daje również możliwość rabatowania w 5 miejscach, czyli Muzeum na Helu, Muzeum Helu, prowadzone przez miasto, Muzeum Motyli, Muzeum Iluzji, do wypożyczalni rowerów jest też na Meleksy, więc naprawdę te kuponiki mogą się przydać przez te 9 godzin pobytu. Zapraszamy, startujemy 27 sobota, czyli w pierwszy dzień wakacji i ten pociąg będzie kursował, także zapraszam Państwa bardzo serdecznie. Ostatnie jego kursowanie to 31 sierpnia, będzie więc 2 miesiące do możliwość skorzystania. Zapraszam. To jest jedno połączenie. Drugie połączenie, również Arrivy, to jest połączenie z Torunia Głównego przez Grudziądz do Tlenia, czyli do naszej stolicy kajakowej. Jeżeli ktoś nie był nad Zalewem Żurskim i nie popłynął w dom kajakiem, no to jest fenomenalna okazja, żeby skorzystać i zobaczyć w ogóle fenomen tego miejsca, gdzie kilka tysięcy ludzi w weekendy, w latem, siada na kajaki i spędza czas nad wodą. Wyjątkowe miejsce, więc zapraszam bardzo serdecznie. Doskonała kuchnia, jest kilka fenomenalnych restauracji w Tleniu, które polecam, bo jestem kajakarzem takim, bardzo lubię kajaki, więc często bywam w Tleniu. Bardzo dobre lody, ale też jest tam nasz Wdecki Park Krajobrazowy, więc można wejść do informacji, dowiedzieć się czegoś więcej. Zapraszamy. Pociąg do Tlenia rusza z Torunia Głównego o 18:00, jest w Tleniu o 10:15. Zapraszamy tam na promocję. Promocja tego połączenia będzie 28 w niedzielę. Można będzie posmakować kociewskiego jedzenia. Będą na Państwa czekać szkolenia, ratownicy. Zapraszam bardzo serdecznie. Gospodarzami tego wydarzenia będzie starostwo oraz gmina Osie. Także zapraszam bardzo serdecznie. I trzecie połączenie to połączenie Rybitwa do Kołobrzegu. To połączenie znane, też już funkcjonuje. To letnie połączenie jest uzupełnieniem takiego codziennego, bo już od roku ponad mamy połączenie stałe z naszego regionu do Kołobrzegu. Od poniedziałku do piątku jest to realizowane w połączeniu z marszałkiem województwa zachodniopomorskiego, czyli w tym wypadku, jak przekraczamy granicę, to musi zaistnieć porozumienie i takie porozumienie między marszałkiem Piotrem Całubeckim a marszałkiem województwa zachodniopomorskiego zaistniało i połączenie do Kołobrzegu jest co codziennie od poniedziałku do piątku. Oczywiście służy to i turystyce, i ludziom korzystającym z sanatorium, bo Kołobrzeg to miejscowość uzdrowiskowa też w dużej mierze, więc jest tam dużo sanatoriów, z czego korzystają mieszkańcy naszego regionu, a my teraz wakacyjnie jeszcze dokładamy połączenia w sobotę i w niedzielę, żeby mogli również turystycznie można było skorzystać. Zachęcam. Ja osobiście też byłam 2 lata temu, skorzystałam z tego pierwszego połączenia. Rzeczywiście zachęcam. Kołobrzeg to jest piękna miejscowość, bez dwóch zdań, urocza, taka, która zapada w pamięci, a wybrzeże tam piękne.
1: Mówiła Beata Krzemińska z Urzędu Marszałkowskiego. Powtórzmy, że 3 wakacyjne połączenia kolejowe powrócą do rozkładu 27 czerwca. Jeśli szukacie wakacyjnych destynacji, to może właśnie Wam coś podsunąłem? O wakacjach jeszcze za chwilę sobie pomówimy.
5: To jest tydzień.

0: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Jedź na tu Morulat z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David

0: chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: A cappuccino też za 7?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A
4: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
5: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Teen Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.

0: Meloradio Toruń.
1: No, dzień dobry, siemanko, 10 na zegarkach, a u nas oczywiście najbardziej rozkręcająca muzyka, która przypomni, że niedziela to też weekend. Yearbooks, Graceland, pierwsze. To weekendowe melo, poka, siema.

0: Natka, a to mój numer z Kizo Taxi.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja

Alok Kali z numerem Dive Into Me, tak gramy wam w weekendowym Melo, w Melo Radiu. Niedziela jest, jakby ktoś nie wiedział, to tak tylko nieśmiało przypominam, do środy taka pogoda jak jeszcze teraz, 15-20 stopni max, przelotne opady w niektórych miejscach, momentami mogą pojawić się również ulewne deszcze, ale od środy ma się zmieniać pogoda na taką bardziej letnią, bo przecież do lata się powoli zbliżamy. Do tego czasu to my będziemy waszym słońcem. Get This Party Started i West End przed wami, a potem Daya Albi z numerem Good Boys w Melo.

0: How does it feel? Dubdox i Fezo w Melo Radio. Takie numery gramy wam o poranku, bo 10 w niedzielę to przecież poranek. David Guetta już za chwilę przejmuje stery.
1: Autopromocja. Tylko Melo Radio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
2: Damian, Ola, jedziecie na Tomorrowland z Melo Radio!
3: Niemożliwe, nie wierzę.
4: Dziękujemy bardzo.
1: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
5: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Autoref, koncesjoner Dacia, ulica Skłodowskiej Curie 67A, www.renaulttorun.pl.
7: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
9: Disney Plus.
10: To jest mój czas.
9: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
11: Mam propozycję.
12: To nie jest jakaś wkrętka?
9: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
13: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Krakus, szynka konserwowa 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,79. A Dallmayr, kawa mielona lub ziarnista 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
15: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
16: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
17: Bo w Media Expert taniej masz.
18: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
16: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
17: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Odkryj miejsce, gdzie poranek pachnie lasem, a wieczór odbija się w spokojnej tafli wody. Odwiedź ośrodek wypoczynkowy Julia w Samociążku nad Zalewem Koronowskim. To idealne miejsce na weekend, urlop i rodzinny relaks. Czekają domki, pokoje oraz sprzęt wodny. A gdy chcesz świętować, do dyspozycji masz salę bankietową, restaurację i chatę grillową. Ośrodek wypoczynkowy Julia w Samociążku nad Zalewem Koronowskim. Więcej na juliabydgoszcz.pl. Julia. Miejsce spokojne z natury.
11: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
19: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
20: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją historię.
1: Po reklamie. Meloradio Toruń.

stary, sprawdzony numer. Sorry, zapomniałem portfela z domu. Możesz dzisiaj ty zapłacić? No money, Galantis w Meloradiu. To trochę o tym. A jeżeli brakuje w portfelu pieniędzy, to sięgajcie po szybką kasę do Meloradia. Mamy dla was hajsiwo. Jeżeli macie ochotę, wbijcie na meloradio.pl. No i dajcie znać, na co byście wydali parę stówek, gdyby do was trafiły, bo my chętnie się tymi pieniędzmi podzielimy. Szybka kasa w Meloradiu. Zgłoszenia przyjmujemy na meloradio.pl. A teraz śle do was szybki numer od Feliksa, Jaena i Kaskady. Boy, you turn me. Róbcie głośniej. Stosik.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić toast na koniec.

0: Nie czekamy, tylko lecimy dalej, bo za chwilę kolejna godzina weekendowego Melo, a w niej między innymi takie wyjątkowe propozycje jak Talk to You, Another i Five for Ultra, ale to trochę później niż o 11.
1: A już o 11 zagramy.
0: Pierwsze będzie Turn the Lights Off.

0: autopromocja.
1: A ten znowu wierci, nawet w niedzielę. No i jeszcze tego brakowało. Niedziela, gdy boli cię głowa po sobotnim melo, może dać w kość. Ale ja mam na to sposób, który zadziała lepiej niż rosół i proszki. Załóż słuchawki albo odpal głośniki na full i pokaż sąsiadowi, co to jest weekendowe melo. Nie smuć się i zatrać się w tym, co najlepsze. Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
0: Autopromocja. Reklama.

0: Gratis to tylko 10,99 zł za sztukę przy zakupie 4. Sezonowy superhit już w naszej ofercie. Parówki z kolimki drobiowe JBB Bałdyga 140 gramów tylko 3,99 zł za opakowanie przy zakupie 2. Twój market. Zawsze po drodze.
1: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Teen Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2399 z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.

0: Radio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Siemanko Polska, siemanko zagranica. Gdzie jesteście, gdzie nas słuchacie? Dajcie znać, czekam na głosówki, na wiadomości, na zdjęcia, filmy. Wszystko, na wszystko czekam. Przy naszym WhatsAppie, wysyłajcie. Znajdziecie go na meloradio.pl. Jak sobie wbije, czy na smartfonach. Pierwszy numer zapowiadany, Turn the Lights Off, Just Eject Style. Opoka, siema.

Christian Dior i MK Crystal w Melo Radio. Takie numery mamy dla was w weekendowym Melo, w którym teraz Thomas Gray z kolejnym gorącym numerem na niedzielne przedpołudnie.

0: Don't Wanna Go Home, Meduza, kolejną ogłoszoną gwiazdą tegorocznej edycji Sunrise Festival. Wspaniale, bo będziemy bawić się przy ich muzyce razem z wami. Już w ramach Sunrise Festival On Air możecie sięgnąć po zaproszenia, szczegóły na meloradio.pl.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Meloradio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM. Reklama.
3: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP. Dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
4: Główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
9: Autoref, koncesjoner Dacia, ulica Skłodowskiej Curie 67A, www.renaulttorun.pl.
10: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj, umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
11: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
12: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
15: Disney Plus.
16: To jest mój czas.
15: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
17: Mam propozycję.
18: To nie jest jakaś wkrętka?
15: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
19: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
17: Ale sztosy.
20: Ale co?
21: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
22: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
23: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. Eobuwie, wie, wie, wie.
24: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
25: Po reklamie. Meloradio Toruń na 92,8 FM.

0: Polskie duo producenckie Alchemist Project z numerem Tell Me Numer z 2007 roku. Ponoć ludzie już listów nie piszą, a jednak...
1: Elo melo, ja aktualnie w drodze na Słowenię z zostawą poczty na rano. Pozdrawiam wszystkich, co za sterami. Aktualnie jestem w okolice Brna, niestety pogoda butelkowa. Pozdrawiam.
0: Paweł, pozdrawiamy serdecznie, jedź ostrożnie, szerokiej drogi ci życzymy. No i co, jak macie ochotę dać znać, co u was, czy też tak jak Paweł w drodze, czy może jednak gdzieś stacjonarnie się bawicie, spędzacie miłą niedzielę, dajcie znać, czekam na głosówki. To jest ten czas, to jest czas na weekendowe tyry ty. David Guetta i Milki dla was.

0: Jonas Blue otwierał w 2019 roku finał Ligi Europy UEFA w Baku tym właśnie numerem, śpiewając Perfect Strangers. U nas zaśpiewał przed momentem w Meloradiu w weekendowym Melo. Śledzicie Mistrzostwa Świata? Kanada, Meksyk, USA? Macie swoich faworytów? No, na pewno to nie Polska, wiadomix. Dajcie znać, komu kibicujecie, za kogo trzymacie kciuki.
1: A już o 12 zagramy.
0: Oni grają i my też gramy. Fast Cars and Superstars.

0: Autopromocja.
1: A ten znowu wierci, nawet w niedzielę. No i jeszcze tego brakowało. Niedziela, gdy boli cię głowa po sobotnim melo, może dać w kości. Ale ja mam na to sposób, który zadziała lepiej niż rosół i proszki. Załóż słuchawki albo odpal głośniki na full i pokaż sąsiadowi, co to jest weekendowe melo. Nie smuć się i zatrać się w tym, co najlepsze. Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Sezon grillowy tylko z Twoim marketem. W naszym zakładzie Wędzarni Białecki produkujemy grillowe specjały, które zawsze świeże znajdziecie w naszych sklepach. Kiełbasa śląska 500 gramów 9 zł 99 groszy. Od czwartku do niedzieli boczek w plastrach w marynacie 400 gramów tylko 13 zł 59 groszy za opakowanie przy zakupie dwóch. Twój market. Najlepsza oferta grillowa.
3: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
0: Po reklamie.
4: Inni gadają, a my już wam gramy taką gorącą muzykę. Fast Cars and Superstar, Christian Marcia, potem Swedish House Mafia. Dwie trzecie z nich pojawią się w tym roku na Sunrise Festival.

Holy Priest w ataku James Hype nieco dalej. Sprawdźcie całą jedenastkę, którą przygotował Sunrise Festival w swoich social mediach. Jedenastkę najlepszych DJ-ów, którzy pojawią się na tegorocznej edycji. Tak ułożoną trochę pod te mistrzostwa świata, które trwają w Ameryce Północnej. No swoją drogą ciekawe, czy uda wam się sięgnąć po wejściówki od nas, czy może już sobie je skołowaliście. Dajcie znać, czy jedziecie

Mam nadzieję, że u was jak w tym tytule Beautiful, wszystko dookoła i wszyscy dookoła. Anima, Joji, piękni ludzie pojawią się w tym roku oczywiście nad Bałtykiem 31 lipca. Wtedy zaczyna się Sunrise Festival 2026. No ciekawe, kto z was będzie spał na polu namiotowym w Sun City, a kto w kamperze na przykład. Dajcie znać.

0: autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
1: Damian, Ola, jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem!
2: Niemożliwe, nie wierzę.
3: Dziękujemy bardzo.
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. M to muzyka, której...

0: dawno chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Kto zwalcza ból? Kto?
3: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
5: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
6: Na kanapie komplet. Miski wypełnione po brzegi. Prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
5: Czekamy na pierwszy gwizdek.
6: Przysnacki. Zawsze przy meczu.
7: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
8: Po reklamie.

Duże oczy, smolasty trips w Melo Radio, a my zapraszamy was bardzo, bardzo, bardzo gorąco na player meloradio.pl. Odnajdźcie 30 Melo Radia i głosujcie na numery, które są waszymi numerami najbardziej ulubionymi, tymi numerami, przy których nawet jak za oknami jest pochmurno i pada, tak jak ma być do środy, to wy stajecie się ludźmi radosnymi, pogodnymi i szczęśliwymi. Wbijajcie na player meloradio.pl, tam 30 numerów plus propozycje, czy Kygo i Khalid z numerem Save My Love radzą sobie dobrze, a może już sobie nie radzą. Proszę sprawdzić samemu player meloradio.pl.

0: takie idealne na niedzielę, co? Jakby człowiek w hamaczku sobie leżał. Pitbull, Neo, Time of Our Lives w Melo Radio, prawie 13:00, a my sobie płyniemy przez to piękne popołudnie. Wiem, za oknami mogłoby być lepiej, ale nie marudzimy, nie dramatyzujemy. Od połowy przyszłego tygodnia podobno lato i wysokie temperatury.
1: A już o 13:00 zagramy.
0: A u nas już za chwilę gorąco, bo Justin Bieber się pojawi. Beauty and the Beat. Nicki Minaj razem z nim. Zaczynamy za chwilę.

0: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Disney Plus.
7: To jest mój czas.
6: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
8: Mam propozycję.
9: To nie jest jakaś wkrętka?
6: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
10: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
0: Po reklamie.

0: Cielo Radio Toruń.
1: Dzień dobry, cześć, siemanko, Justin Bieber wjeżdża do Meloradia, Nicki Minaj razem z nim na tym rumaku, Beauty and the Beat, róbcie głośniej, bo to jest fajny numer. Opoka, siema, to weekendowe Melo.

myślę, że co drugi z nas by tak zareagował, bo to naprawdę jest niesamowite przeżycie zobaczyć to na własne oczy. No w zeszłym roku tyle się działo, tak bardzo dużo było emocji skrajnych, oczywiście związanych z main stage, że mamy nadzieję, że wszystkie te negatywne zostały wyczerpane i tylko to, co dobre w tym roku, i konsciencja po prostu zachwyci wszystkich, nie możemy się doczekać. Wy też możecie pojechać z nami na Tomorrowland, wbijacie na meloradio.pl, wysyłacie zdjęcie albo filmik ze swoim, no właśnie, partnerem, partnerką, kimś, z kim chcecie przeżyć Tomorrowland. Piszecie, dlaczego właśnie on, ona, a reszta dzieje się sama.

Tak, tak, król takiego właśnie elektronicznego brzmienia latino będzie w tym roku nad Bałtykiem, przyjeżdża, przylatuje do Kołobrzegu i będzie grał dla was na Sunrise Festival 2026. Hugel z numerem Better już teraz pojawił się w Melo Radio.

Reklama. Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl. Po reklamie.

By Your Side, Jonas Blue, brytyjski producent w Melo Radio, i Ray, która wspaniale wspierała go swoim cudownym głosem. Świetny numer na te najświetniejsze z najświetniejszych, to głosować możecie cały czas. Player meloradio.pl. Hugel z Moving to the Sun na miejscu pierwszym i nie ma się co dziwić, bo to jest numer, który podbija listy przebojów, który wiralem rozchodzi się po internecie, który gra na każdym dużym wydarzeniu muzycznym. Po prostu jest świetny. A my go mamy i z wielką dumą oczywiście po niego sięgamy. Ale teraz sięgniemy sobie po Johna Samita. All the Time już u nas. Zróbcie głośniej. The Chainsmokers z nim.

0: Changes w Melo Radio, 14 prawie. Zaraz zmieniamy godziny na zegarkach. Zmieni nam się lada moment również pora roku, bo to parę dni do lata zostało. Sezon truskawkowy trwa. A ja chciałbym spytać, w jakiej postaci truskawy lubicie najbardziej? Czekam na wasze głosówki na naszym WhatsAppie. Znajdziecie go na meloradio.pl.
1: A już o 14 zagramy
0: Boy You Turn Me, Felix Jaen.

0: to promocja.
1: A ten znowu wierci, nawet w niedzielę. No i jeszcze tego brakowało. Niedziela, gdy boli cię głowa po sobotnim melo, może dać w kość. Ale ja mam na to sposób, który zadziała lepiej niż rosół i proszki. Załóż słuchawki albo odpal głośniki na full i pokaż sąsiadowi, co to jest weekendowe melo. Nie smuć się i zatrać się w tym, co najlepsze. Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOT. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
4: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sharedcare.pl. Czekamy na Twoją historię.
0: Po reklamie.
5: Dzień dobry, siemanko. Jak ktoś ma ochotę sięgnąć po nasze meloskiety, to podaj mi wyzwanie niebawem. 321-321-37, proszę dzwonić. Felix Jan teraz.

0: wyzwanie. Dobra. Razem ze mną jest Krzysiek, jego radosna ekipa. Siemano, Krzychu!
1: Cześć, cześć, siemano, hej.
0: Dojechałeś do mety, odebrałeś. Kogo ty tam odebrałeś?
1: Słuchaj, odebrałem mojego szwagra, moją siostrę, czym jest mój siostrzeniec? Dawid.
0: Cała ekipa.
1: Tak jest. Rodzinnie.
0: Bardzo dobrze. I popołudnie przed wami. Dobra, Krzysiu, to jest podejmij wyzwanie, więc ty nie wiesz, co za chwilkę będziesz musiał zrobić. Ja ci to zaraz powiem do telefonu, ale będziesz musiał w takim razie zaangażować w to swoją ekipę. Chciałbym, żebyście wszyscy razem, jak jeden mąż, poczuli, że jesteście teraz na jakimś fajnym, niezwykłym wydarzeniu muzycznym. Wyobraź sobie, że to Tomorrowland albo Sunrise Festival, wszystko jedno. Ty jesteś Dobra. Na scenie, masz mikrofon, masz ich zmobilizować do tego, żeby weszli z tobą w interakcję. Ty krzyczysz Melo, oni krzyczą Radio. Ty krzyczysz...

Wyraźnie słyszeliśmy, tak, ekipa została wciągnięta do naszej zabawy, skoty pakuję, wysyłam do ciebie. Mam nadzieję, że ta trema, nieśmiałość za chwilę znikną. Nie wiem, z kim ja rozmawiam już teraz nie mam pojęcia, ktoś tam się odzywa. Dobra, Krzychu, pakujemy skiety, wysyłamy do ciebie, bawcie się dobrze i pamiętajcie, że Meloradio oczywiście podkręca tempo wszędzie, gdzie jesteście, a teraz podkręcamy numerem od Klingande, posłuchajcie tego sztosa.

0: Magnetic Bossa, ależ tego się słucha. Piękny numer, który niesie się wiralem przez świat i bardzo dobrze, niech takie numery zdobywają jak największą rzeszę miłośników, zwolenników, docierają do jak największej liczby ludzi. A jeżeli mowa o tych, którzy dotarli do szalenie ogromnej ilości fanów Calvin Harris, Dua Lipa, no chyba top, nie? To oni za chwilę u nas.
1: Autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
2: Damian, Ola, jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem!
3: Niemożliwe, nie wierzę.
4: Dziękujemy bardzo.
1: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Dzień. Autopromocja. Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: A cappuccino też za 7?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A...
6: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
7: Amazon Prime daje od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
8: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
10: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
11: Disney Plus.
12: To jest mój czas.
11: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
13: Mam propozycję.
14: To nie jest jakaś wkrętka?
11: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
15: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pieczarki, kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pod udzie lub udo z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Kaufland.
16: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
17: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
18: Money, money, money!
19: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
18: Wygrałam w Cherry Money!
19: Cherry Money?
18: Nowy ekspres los!
19: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
20: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
21: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
0: O reklamie. Autopromocja. Nad Wisłę wjeżdża nowy vibe i totalnie przejmuje stery. Nowy cykl imprez. Płynę z Melo. Startujemy mocno. Na żywo, prosto z barki 30 Meloradia. A potem leci.
2: lecimy, to znaczy płyniemy w prawdziwe Melo. Zagrają Mafia Mike, MVP oraz Korn. Pierwsza impreza już w piątek, 19 czerwca. Barka Kaskada przy bulwarach Wiślanych w Warszawie. Autopromocja. Melo Radio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM.

0: Pitbull, Back in Time w Melo Radio. Podobno każdy z nas ma swoją bucket list, taką listę rzeczy, które przynajmniej raz w życiu musi zrobić. Ma taką listę również Litka, nasza słuchaczka.
1: Sunrise już od lat jest na top liście moich marzeń do spełnienia i w sierpniu skończę 30 urodziny, więc gdzieś tam po cichu liczę, że może uda mi się ten fart i wygram te bilety.
0: Kto by nie chciał pojechać na Sunrise Festival, zabieramy was tam oczywiście i dajemy szansę, żebyście sięgnęli po wejściówy. Słuchajcie, Sunrise Festival on air w każdy piątek wieczorem, to jeszcze przed dobrym Melo. Olek Pych, zapraszam w jego imieniu. Tam możecie oczywiście po wejściówki sięgnąć, bo warto, po prostu warto tam być, zobaczyć to na własne oczy, bawić się i żyć po prostu. Griffin, Julia Church przed wami.

0: Zmokłeś czy zdążyłeś?
1: Jak widzisz, niestety trochę tak.
0: Kapało na głowę. Tak, uwaga, uwaga, zaczyna padać. Więc jak możecie się gdzieś schować, to się schowajcie, tylko nie pod drzewa, bo tam jest niebezpiecznie. My oczywiście będziemy dzisiaj waszym słoneczkiem. Ja już się chowam na chwilę za horyzontem, ale wychodzi kolejne słońce w postaci oczywiście Konrada, który przejmuje antenę i za chwilę rozgrzewa was dalej w to niedzielne popołudnie. Piękne popołudnie mimo wszystko.
2: A już o 15:00 zagramy
1: Zokaria.
0: Dwa tygodnie do wakacji. Bawcie się dobrze, strzała.

0: płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
1: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
2: O reklamie.
3: To już 15 na zegarkach, a oczywiście w Melo jak zawsze nie zabraknie najlepszej muzy. Zocaria na dobre wejście w tę godzinę. Za chwilę też m.in. Hertz się pojawi. Konrad Straczek, witajcie!

Martin Garrix i Ed Sheeran w Melo Radio na 15 minut po 15. To się nazywa kradzież. Policja w Żerardowie zatrzymała ostatnio, słuchajcie, typa, który ukradł sprzed sklepu w nocy blisko 1800 rolek papieru toaletowego. No stały wziął, a teraz będzie miał problemy. No ale w sumie to dobrze, że chłop sobie zrobił duży zapas papieru, bo trochę teraz może posiedzieć nawet 5 lat w pace.

I tak sobie chillujemy przy niedzieli i przy numerze Talk to You, 27 minut po 15. To Melo Radio, a my nieustająco podkręcamy tempo. Za chwilę powiem wam, co zrobić, żeby podczas tych wakacji przeżyć coś, czego nie zapomnicie nigdy. Sam Say to też już za moment u nas, także nie odchodźcie za daleko.

Toruń. Słuchaj na 92,8 FM. Autopromocja. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie artykuły Alpro, kup jeden, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły Alpro, kup jeden, drugi tańszy gratis. A ser Camembert Turek 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arona i Seata Ibiza w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

0: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błoń śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
1: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
2: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
3: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
4: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
5: Po reklamie.

0: Podkręcamy tempo w Meloradiu razem z numerem Kisses. To tempo podkręcone też będzie nieźle na Tomorrowland w Belgii. Wy tam możecie pojechać razem z Melo, tak jak na przykład Jagoda. Co jest takim trzema must have?
1: Bez bidona musi być telefon, żeby uwieczniać wszystko, co jest dookoła i mieć pamiątkę na lata później. No i największym must have'em jest też dobre nastawienie.
0: A wy już teraz napiszcie i pokażcie, z kim i dlaczego chcecie pojechać na Tomorrowland na meloradio.pl.

0: Wally Lopez w Melo Radio jeszcze przed 16, a kto ma nie dosyć, to tak tylko przypomnę, że 1 sierpnia na Sunrise Festiwalu w Kołobrzegu do posłuchania na żywo. Ten startuje już 31 lipca. No już niedługo, już niedługo.
1: A już o 16 zagramy!
0: Hey Son! Sunfelt i Wise punktualnie o 16, bo kiedy inni gadają, my gramy, dlatego warto zostać z Meloradiem, żebyście nie przegapili ani jednego dźwięku.

0: o główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: W biznesie liczy się każda decyzja. Ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Disney Plus.
6: To jest mój czas.
5: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
7: Mam propozycję.
8: To nie jest jakaś wkrętka?
5: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
9: Po reklamie. Meloradio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM.
10: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
11: No aż sam się jaram na to, co przygotowałem w playce na tę godzinę. Sam Felt na dobre wejście w 16, za chwilę też m.in. Ariana Grande, będzie też Two Colors, modelki włodarskie, a ja to Konrad Traczyk. Cześć, witajcie i zapraszam.

modelki Włodarskiej. Lubię cię jak lato w Melo. Tak, podkręcamy tempo na 15 minut po 16. A propos lata, to okazuje się, że to będzie w tym roku bardzo, bardzo gorące, bo słuchajcie, idą do nas jakieś ciepłe fronty atmosferyczne, no i w najbliższych tygodniach możemy spodziewać się naprawdę mega, mega upałów. Także szykujcie się, no ale ma to i swoje plusy, bo w takim razie w wakacje nie trzeba będzie wyjeżdżać za granicę i bulić hajsu w euro, tylko wystarczy sobie po prostu kupić kiełbę, bułki, węgiel, no i będzie grill na RODOS w Polsce.

0: James Hype podkręca tempo w Meloradiu, 27 minut po 16. To tempo podkręci też na Sunrise Festival. Ten od 31 lipca do 2 sierpnia odliczamy, bo to będzie bardzo gorąca impreza. Za chwilę powiem wam, co zrobić, żeby już jutro zgarnąć niezłą kasę. Zagra nam też Avicii i Rita Ora.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapni.
2: Meloradio Toruń.

0: dlaczego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Kto zwalcza ból? Kto?
3: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
4: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
7: Teraz konsola Xbox Series X 1TB za 2479 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2759 zł. Allegro Days do 15 czerwca.
8: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
14: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
16: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
17: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
18: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej, a z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. ofercie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj, kupuj taniej w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
13: Kolejny dzień mundialu w TVP i mecze Niemcy-Curaçao, Holandia-Japonia, Szwecja-Tunezja. Oglądaj od 18.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
19: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
20: Po reklamie.

Jane w Melo Radio tak nam podkręca tempo. Upały się do Polski zbliżają, czyli idealna pogoda, żeby już niebawem wyjść na rower. Może jakiś fajny uchwyt byście na rower potrzebowali, a może chcielibyście na jakiś fajny piknik rowerowy pojechać i potrzebujecie siana. No to nic prostszego. Wchodźcie już teraz na meloradio.pl i zgłaszajcie się do szybkiej kasy od Melo Radia. Już jutro szansa na 200 dla kogoś z was. Wystarczy, że teraz się zgłosicie. meloradio.pl, tam piszcie, na co potrzebujecie kasy. A my dalej podkręcamy tempo, to Justin Bieber, Nicki Minaj i Beauty and the Beat.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: David Guetta w Melo, ale da czadu na Tomorrowland w Belgii. Jeżeli chcecie się tam wybrać, to napiszcie i pokażcie nam z kim i dlaczego. Możecie to zrobić na meloradio.pl. Zaglądajcie, a za chwilę u nas oczywiście kolejna porcja najlepszej muzy.
1: A już o 17 zagramy
0: All the Time. Oj, mocno podkręcimy tempo. John Summit, The Chainsmokers to punktualnie o 17, bo kiedy inni gadają, to my gramy. Zatem koniecznie zostańcie z Melo, bo dużo jeszcze przed nami.
1: Melo Radio Toruń na 92,8 FM. Reklama.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
7: Citroen. Co masz?
8: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chipsy Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: Odkryj miejsce, gdzie poranek pachnie lasem, a wieczór odbija się w spokojnej tafli wody. Odwiedź ośrodek wypoczynkowy Julia w Samociążku nad Zalewem Koranowskim. To idealne miejsce na weekend, urlop i rodzinny relaks. Czekają domki, pokoje oraz sprzęt wodny. A gdy chcesz świętować, do dyspozycji masz salę bankietową, restaurację i chatę grillową. Ośrodek wypoczynkowy Julia w Samociążku nad Zalewem Koranowskim. Więcej na juliabydgoszcz.pl. Julia. Miejsce spokojne z natury.
11: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli. 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
12: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
13: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst. Urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdecare.pl. Czekamy na twoją historię.
1: Po reklamie.

0: Radio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM.
1: Korzystajmy z weekendu, póki jeszcze trwa, no i grajmy najlepszą muzę. John Summit, The Chainsmokers na dobre wejście w 17, za chwilę też Years and Years. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Bob Sinclair to Melo Radio, to 14 minut po 17, a w internetach, słuchajcie, tak gorąco, że ja już zupełnie tego wszystkiego nie ogarniam. Jakiś czas temu w internetach pojawiła się informacja, że Jakob Kosel i ciocia Lifestyle się rozstali. No i tak sobie to trwało, a Kosel dzisiaj, słuchajcie, wrzucił relację na Insta, że ona go zaobserwowała na Instagramie, no i że aż musiał to pójść rozbiegać. No i ja już nic z tego nie rozumiem, nie wiem jak wy, czy oni wrócili, czy nie wrócili. Trudne sprawy przy tym to nic. Oczywiście niezależnie. Życzymy im szczęścia. Dick DeMont, Jack Jones to już teraz przed nami. Za chwilę też Bebe Rexha i Faithless. Jeszcze przed 18 też między innymi Anima.

0: Tak, podkręcamy tempo w Melu Radio. Anima u nas 26 minut po 17. Za chwilę też Alan Walker jeszcze przed 18, także ostro podkręcimy tempo, nigdzie się nie ruszajcie.
1: Melu Radio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM. Autopromocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
10: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
11: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
12: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
13: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
14: Odkryj miejsce, gdzie poranek pachnie lasem, a wieczór odbija się w spokojnej tafli wody. Odwiedź ośrodek wypoczynkowy Julia w Samociążku nad Zalewem Koronowskim. To idealne miejsce na weekend, urlop i rodzinny relaks. Czekają domki, pokoje oraz sprzęt wodny. A gdy chcesz świętować, do dyspozycji masz salę bankietową, restaurację i chatę grillową. Ośrodek wypoczynkowy Julia w Samociążku nad Zalewem Koronowskim. Więcej na juliabydgoszcz.pl. Julia. Miejsce spokojne z natury.
0: Po reklamie.
15: Autopromocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema!
16: Bakłażan.

Tripsy Kubańczyk w Melo na 20 minut przed 18. Im młodziej wyglądamy, tym dłużej będziemy żyć. Takie rzeczy czytam w internetach. Ostatnio takie badania zrobili, z których okazało się właśnie, że osoby, które wyglądają młodziej, mają często lepsze zdrowie, dłużej żyją, no i też dłużej zachowują sprawność umysłową. No to biorąc pod uwagę, że większość dziewczyn zawsze wygląda, jakby miały 18 lat, no to przed nimi znakomite życie. A to już świeżynka w naszej playce. David Guetta, Alok i Run, Run, River.

0: Ray Dalton, tak podkręcamy tempo, to Melo Radio, to niedziela, no i korzystamy z tych ostatnich godzin wypoczywania, bo jutro poniedziałek, ale o nim na razie starajmy się nie myśleć, tym bardziej, że w kolejnej godzinie sporo dobrego.
1: A już o 18:00 zagramy
0: Loco Loco. I tak punktualnie wejdziemy w 18:00, bo kiedy inni gadają, my gramy i podkręcamy tempo. Zostańcie z Melo.

0: Select. Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Po reklamie.
5: Nie ma na co czekać, trzeba grać najlepszą muzę. Loco Loco na dobre wejście w 18. Za chwilę też między innymi Lily Wood. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Tak podkręcamy tempo w Meloradio na 14 minut po 18. Gips za nami. Co zrobić, żeby wybić się w internetach? No okazuje się, że wystarczy wstawić zdjęcie jajka, bo przeglądam taki ranking, jeśli chodzi o posty na Insta, które mają największą liczbę polubień. Pierwsze i trzecie miejsce zajmują zdjęcia Leo Messiego, natomiast na drugim jest zdjęcie jajka, które polubiło ponad 60 milionów osób. Cóż to by było, jakby ktoś wstawił zdjęcie dwóch jajek w takim razie? Właśnie ogarnąłem, jak to zabrzmiało. Rihanna przed nami.

Ależ to jest dobry i mocny numer. Moonlight w Meloradiu, 26 minut po 18. Tak podkręcamy tempo. Czy chcemy, czy nie, jutro poniedziałek, przed nami niedziela powoli zmierza do końca, a bez czego tego poniedziałku sobie nie wyobrażacie? Co trzeba jeszcze w niedzielę na poniedziałek przygotować? Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia w głosówce albo wiadomości odnośnik na meloradio.pl.

0: promocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
1: Damian, Ola, jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem!
2: Niemożliwe, nie wierzę.
3: Dziękujemy bardzo.
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Kto zwalcza ból?
9: Voltaren!
8: Kto?
9: Voltaren! Voltaren!
10: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
11: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
12: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
13: Ale sztosy.
14: Ale co?
13: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
15: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
16: Citroën.
17: Kolejny dzień mundialu w TVP i mecze Niemcy-Curaçao, Holandia-Japonia, Szwecja-Tunezja. Oglądaj od 18.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
18: Odkryj miejsce, gdzie poranek pachnie lasem, a wieczór odbija się w spokojnej tafli wody. Odwiedź ośrodek wypoczynkowy Julia w Samociążku nad Zalewem Koranowskim. To idealne miejsce na weekend, urlop i rodzinny relaks. Czekają domki, pokoje oraz sprzęt wodny. A gdy chcesz świętować, do dyspozycji masz salę bankietową, restaurację i chatę grillową. Ośrodek wypoczynkowy Julia w Samociążku nad Zalewem Koranowskim. Więcej na juliabydgoszcz.pl. Julia. Miejsce spokojne z natury.
0: Po reklamie. Meloradio Toruń na 92,8 FM.

0: Ten numer chyba nigdy się nie zestarzeje. Aaron Chupa, Little Sisnora, I'm an Albatross. Tak podkręcamy tempo w Melo na 19 minut przed 19 i przed poniedziałkiem. Pytałem was, jakie są wasze patenty na ten poniedziałek, co koniecznie trzeba przygotować, Grzesiek się nagrał na WhatsAppie.
1: Żeby przetrwać poniedziałek, trzeba koniecznie sprawdzić, czy ma się odpowiedni zapas kawy. Pozdrawiam, Grzesiek.
0: Wiola z kolei pochwaliła się, że właśnie piecze w kuchni babeczki dla swoich koleżanek z biura, żeby przyjemnie jutro zacząć dzień. Babeczki plus ta kawa od Grześka, połączenie idealne, tak jak i połączenie muzyczne w Melo już teraz. Rehab, If I Could Stop Time, to świeżynka w naszej plejce. My zadbamy o muzę jutro także.

0: można sobie ponucić w furce. No tytuł padł wiele razy tego numeru, Dudu, Bartcode Brothers, tak podkręcamy tempo jeszcze przed 19 w Melo Radio, no ale oczywiście po 19 też to zrobimy, bo spać bynajmniej nie idziemy.
1: A już o 19 zagramy
0: Zokerię. Mówiłem, że podkręcimy tempo też po 19, a dokładniej to punktualnie o 19, bo kiedy inni gadają, to my już gramy.

0: Autopromocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Melo Radio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Melo Radio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema, bakłażan.
1: Autopromocja. Reklama. Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
2: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
7: Przy snacki, prażynki o smaku bekonu.
6: Wspaniale się to ogląda.
7: A jak smakuje?
6: Prażynki przy snacki. Zawsze przy meczu.
8: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
9: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
1: Po reklamie.

0: Radio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM.
1: Jakiś dobry napój macie pod ręką? No to świetnie się składa. Zokaria na początek 19. Konrad Traczek, cześć, witajcie, zapraszam. Ruszamy, za chwilę też Friday się muzycznie pojawi.

Michał Dozytfil w Melo Radio. Taka pora, że niektórzy teraz pewnie będą za chwilę brali prysznic, ale właśnie pytanie, czy brać prysznic rano, czy wieczorem? No, eksperci w tej sprawie są podzieleni, ale większość twierdzi, że jednak najlepiej to rano, no bo później człowiek przez cały dzień jest świeży. To tak w internetach napisali. Tylko panowie, jak wasze kobiety po całym dniu będą się wam kazały wykąpać wieczorem, to nie mówcie tylko proszę potem, że słyszeliście w Melo, że lepiej się myć rano, bo ja potem telefonów z pretensjami odbierał nie będę. We'll be right back.

Ależ to dobrze brzmi. Jugel w Meloradiu. Tak, podkręcamy tempo 25 minut po 19. Jugel też na tegorocznym Sunrise Festival w Kołobrzegu. Ten od 31 lipca do 2 sierpnia. Nie zabraknie znakomitych artystów. Będzie Sigala, będzie Sonny Fodera, będzie Wally Lopez, Afrojack i długo bym tak mógł wymieniać. A ciekawostki o Sunrise Festival w Sunrise On Air w Meloradiu w piątki o 21. Słuchajcie, żeby niczego nie przegapić, a u nas za chwilę Calvi Remy.

Reklama. Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl. Po reklamie.

Clean Bandit i Zara Larsson w Melo Radio jeszcze przed 20. Czy ktoś wam kiedyś zapłacił 200 zł za wejście na stronę internetową, a później za odebranie telefonu? No, w Melo to możliwe, bo już jutro 200 zł będziecie mogli zgarnąć w szybkiej kasie w Melo Radio. Wystarczy, że już teraz wejdziecie na meloradio.pl i napiszecie nam, po co takiego siana potrzebujecie, a jutro miejcie telefon pod ręką i odbierzcie połączenie od nas. Wtedy 200 zł do wydania, na co tylko potrzebujecie.

Carla Fernandez w Meloradiu jeszcze przed 20. Wy bądźcie z nami także po 20, bo przez cały czas podkręcamy tempo. Ja wracam do was w sobotę po 15 i życzę wam dobrego tygodnia. Bądźcie niegrzeczni. Hej!

0: to promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Poznałam kolegę z okolic swoich i pomyślałam, żeby się wybrać może na go-karty.
2: Patrz, 200 wylecą do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David Gay.

0: chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
0: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
2: Czy Toruń to miasto sportu? Każdy ma własną odpowiedź na to pytanie. Faktem jest jednak, że odbyły się tu halowe mistrzostwa świata w lekkiej atletyce, a z naszego miasta pochodzi wiele medalistek i medalistów najważniejszych zawodów i igrzysk olimpijskich. Być może w przyszłości też będziemy dumni z naszych, bo nie dość, że mamy kilka wyjątkowych młodych talentów, to mamy też świetną halę i sporo naprawdę dobrych klubów. Gustaw Nowak, zapraszam. Tym razem właśnie o toruńskim sporcie powiem nieco więcej, a pretekstem do tego będzie tegoroczna odsłona ministerialnego programu Klub Pro. W jego ramach do naszego województwa trafi blisko 8 milionów złotych, z czego do samego Torunia niemal 2 miliony. Łącznie w całym regionie ze wsparcia mogą skorzystać nawet 64 kluby, a już teraz przyjrzyjmy się, na co posłużą te środki. Na wstępie zapraszam na antenę Małgorzatę Niemczyk, wiceprzewodniczącą Sejmowej Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki.
3: W tym roku mamy trzecią edycję. Operatorem programu Ministerstwa Sportu jest Lotto, który również dokłada 10 milionów do budżetu na ten rok, 104 miliony. Łącznie 902 kluby sportowe, z czego 67 właśnie z województwa kujawsko-pomorskiego. I kujawsko-pomorskie to prawie 8 milionów złotych, z czego ponad 3 miliony kluby z gminy Bydgoszcz, prawie 2 miliony. Drugi bardzo silny ośrodek, Toruń, ponad 500 tysięcy, dwa ośrodki, jeden w Grudziądzu, kolejny we Włocławku i grubo powyżej 1,5 miliona dla pozostałych klubów z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Każda kolejna edycja staramy się, aby była lepsza. W tej edycji kluby sportowe, środki, które w ramach wniosków złożonych pozyskają z Ministerstwa Sportu, będą mogli przede wszystkim przeznaczyć na zajęcia z dziećmi i młodzieżą, na wynagrodzenia dla szkoleniowców, ale również dla wynagrodzenia dla osób współpracujących ze szkoleniowcami, czyli to są psycholodzy, dietetycy, fizjoterapeuci, rehabilitanci, na zakup sprzętu sportowego, na zorganizowanie obozów, na wynajem, na zawody zarówno krajowe, jak i międzynarodowe, badania lekarskie, sprzęt specjalistyczny, ale również na koszty pośrednie. Koszty pośrednie, które się wiążą również z działalnością klubu. To jest opłacenie prądu, opłacenie ciepła, opłacenie księgowości, zakup programów, które są potrzebne bardzo często na zawodach, czy wykorzystywane poprzez laptopy, czy poprzez smartfony, ale również też środki na bezpośrednią promocję tego programu. Jak do tej pory ten program wypełnia nam ewidentną lukę, dlatego że system sportu dzieci i młodzieży to jest system punktacji, który istnieje od 30 lat, ale nigdy nie był dostrzegany z puli ministerialnej. Zawsze główne dofinansowanie szły dla polskich związków sportowych, natomiast kluby sportowe, które dobrze szkolą, które robią kawał dobrej roboty, bo żebyśmy mieli później kadry olimpijskie, żebyśmy mogli mieć dobrych zawodników na reprezentacji i cieszyć się z sukcesów naszych sportowców, to nam jest przede wszystkim potrzebna praca u podstaw, praca z młodzieżą, praca z dziećmi i przede wszystkim dobre grupy naborowe. I tak jak zawsze powtarzam, do tego jest potrzebny silny samorząd. I jesteśmy tu również po to, żeby pogratulować też klubom tych wyników, które osiągnęły, dlatego że województwo kujawsko-pomorskie, województwo, które nie posiada silnego ośrodka Akademii Wychowania Fizycznego, tak jak inne województwa, które są wyżej sklasyfikowane, jest najwyżej sklasyfikowanym województwem w ogólnopolskim systemie i te punkty, które zostały tu zdobyte, bardzo mocno cieszą. Klub Pro to jest dołożenie, domknięcie tego systemu i docenienie dobrej pracy, tak więc bardzo gratuluję i dziękuję.
2: A te pochwały przewodnicząca Niemczyk kierowała między innymi na ręce władz województwa, dlatego posłuchajmy też wicemarszałkini Anety Jędrzejewskiej.
4: To, że kujawsko-pomorskie jest województwem, które uwielbia sport i inwestuje w sport, my chyba nie musimy się przekonywać po tych ważnych wydarzeniach, które za nami marcowe, kiedy jeszcze chyba czujemy dreszczyk emocji, jeżeli chodzi o to wszystko, co przeżywa. wystartowaliśmy na kujawsko-pomorskiej arenie Toruń, nie musimy sobie tego udowadniać, ale żeby to wszystko było, żeby te emocje mogły być, to trzeba inwestować w sportowców, trzeba inwestować w młodych zawodników, ale trzeba również inwestować w sport. Województwo od wielu lat, myślę, że z pewnymi osiągnięciami przeznacza wielkie środki na młodzież, na to, żeby mieli gdzie trenować, ale również żeby zachęcać ich i umożliwiać właśnie zdobywanie osiągnięć. I chociażby szkolenia w systemie sportów młodzieżowych. Na ten program przeznaczamy jako województwo 2,5 miliona. Skorzystało w zeszłym roku 120 klubów i 7 tysięcy zawodniczek i zawodników. I ten program Klub Pro doskonale wpisuje się właśnie w te zadania, które również my szkolenia robimy z poziomu województwa. Chciałabym bardzo serdecznie podziękować, że po prawie 10 latach nieobecności wrócił do województw wspólny program, który możemy realizować właśnie z ministerstwem na inwestycje infrastrukturalne. Mamy duże zadanie, wpłynęło bardzo dużo wniosków do ministerstwa. Dzisiaj wspólnie będziemy je oceniali i wyznaczali te inwestycje, które są najbardziej potrzebne, żeby te białe plamy znikały z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Także pani przewodnicząca, ja bardzo serdecznie dziękuję za jeden i drugi program. Myślę, że tylko wspólne działania spowodują, że nasi sportowcy będą czuli się bezpieczniej.
2: A jak środki z programu Klub Pro wesprą toruński sport? Tu o odpowiedź poproszę wiceprezydenta Adama Szponkę.
5: Kończymy dyskusję na temat strategii sportu w Toruniu. Jeśli chodzi o kluby młodzieżowe, wychodzi nam, że pełnią one bardzo różnorodne role. Często jest to uzupełnienie zajęć sportowych, uzupełnienie profesjonalnego ruchu. Jest to zapalenie miłością do sportu najmłodszych, ale także są to kluby, które wykuwają tych najlepszych, których potem obserwujemy, kibicujemy i jesteśmy z nich dumni, jak osiągają swoje pierwsze wyniki na międzynarodowych arenach, jak dotrą do poziomu olimpijskiego, to jesteśmy gdzieś tam na apogeum naszej radości. Jak już usłyszymy Mazurek Dąbrowskiego, to jest już kwintesencja szczęścia. Na zakończonych niedawno halowych mistrzostwach świata tu w Toruniu usłyszeliśmy Mazurka Dąbrowskiego raz, co pokazuje, jak to jest bardzo trudny proces i Klub Pro ma ten proces wspierać i jest to świetna synergia do połączenia wysiłków podejmowanych przez samorządy na poziomie lokalnym, przez gminy takie jak gmina miasto Toruń, przez samorząd województwa i te środki, które płyną z tego programu uzupełniają i pomagają nam ukształtować przyszłych mistrzów po to, aby ten Mazurek Dąbrowskiego był słyszany wielokrotnie na wszystkich wydarzeniach sportowych. Do Torunia płynie prawie 2 miliony złotych i to jest naprawdę ogromny zastrzyk dla naszych klubów sportowych.
2: Są zatem środki i nabór wniosków, a jakie pomysły i ambicje towarzyszą klubom z Torunia i regionu? Zapytajmy bezpośrednio ich przedstawicieli.
6: Tomasz Urban, wiceprezes MGSK Narzynki Toruń. Wsparcie jest bardzo ważne i to w takiej dosyć pokaźnej ilości. W naszym klubie akurat wykorzystujemy to na organizację obozów sportowych w cyklu letnim, jak również i na dofinansowanie wynagrodzeń trenerów. No w tej chwili jesteśmy świeżo po zakończonych rozgrywkach w kategorii 17 w koszykówce, gdzie 9 miejsce w Polsce zajęliśmy w kategorii 17. Wczoraj uzyskaliśmy awans do finału Mistrzostw Polski w koszykówce 3x3, także no na pewno te pieniążki przydają się do tego, żeby dzieciaki się rozwijały i sukcesy osiągały.
7: Pietrzykowska Marta, Axel Toruń. Sprzęt, łyżwy, to wszystko jest bardzo kosztowne, wynajęcie lodu, bo w Toruniu no, lodowisko jednak musimy wynająć od Tortoru. No to wszystko wymaga dużego nakładu finansowego z naszej strony. Te mniejsze dzieci mają różne nastroje, ale jeżeli chodzi o wyczynowców, to no, naprawdę myślę, że czują się w naszym klubie jak w domu. Mamy olimpijczyków, Katia Iwowa. Nasi wyczynowcy, zarówno soliści, jak i pary taneczne, również zdobywają różne osiągnięcia na zawodach. Na zawody wyjeżdżają często, także będą się prezentować.
8: Nazywam się Maciej Michalski, Miejski Klub Lekkoatletyczny Toruń. Przede wszystkim bez pieniędzy, dotacji nie ma możliwości dzisiaj funkcjonowania w żadnym sporcie, nie tylko w lekkiej atletyce. Także te wszystkie dotacje, które są na poziomie miejskim, wojewódzkim, czy właśnie ministerialnym, bo tutaj dzisiaj poświęcone jest temu spotkanie. My akurat będziemy wykorzystywali na naszych najlepszych zawodników, a właściwie zawodniczkę w głównej mierze Anię Matuszewicz, no bo wsparcie zawodnika na tym poziomie to są ogromne środki, które muszą być wydatkowane każdego miesiąca, dlatego no głównie w tą stronę będziemy inwestować.
2: W taki talent warto inwestować, ale jeśli ktoś jeszcze nie zna dokonań 23-latki z Torunia, to niech posłucha.
8: To jest 9 miejsce na świecie, ale na pewno pobity rekord polski, taki z wąsem, że tak powiem, 38-letni. Ale naszym celem jest teraz, to jest na pewno Los Angeles i na tym się tylko skupiamy, bo no nie chcemy, żeby to było 9 miejsce, żeby było dużo, dużo lepiej, żeby Ania pobiła rekord życiowy właśnie w Los Angeles.
2: I za to trzymamy kciuki, tak samo jak za pojawienie się kolejnych sportowych, tudzież konkretniej lekkoatletycznych talentów w naszym mieście. A czy są na to szanse?
8: Tutaj największą, najlepszą robotę, jeżeli mogę tak kolokwialnie powiedzieć, to zrobiły Mistrzostwa Świata. Jest bardzo duże zainteresowanie lekkoatletyką, jest dużo szumu medialnego, takiego pozytywnego, a trzeba pamiętać, że też dla rodziców taka sugestia, że patrzmy na to, jak są sporty dedykowane do danego wieku. Nie starajmy się z dzieci robić sportowców czy wyczynowców za wcześnie. Tak naprawdę gimnastyka, akrobatyka to są sporty wczesnorozwojowe, następnie jest lekkoatletyka. Dlatego starajmy się te dzieci pchać pozytywnie do sportu, ale nie do wyczynowego, tylko do uczestniczenia w tym sporcie. A później niech one sobie te dyscypliny, czy to będzie później koszykówka, piłka nożna, piłka ręczna, cokolwiek innego niech sobie wybierają wtedy, kiedy ten wiek im na to pozwala, bo się później rodzice dziwią, trenerzy się dziwią, dlaczego jest dużo kontuzji, dlaczego dzieci są już zniechęcone, no bo jak chcemy mieć mistrzów Polski w wieku 12 czy 14 lat, słuchajcie, to później tych mistrzów Polski czy świata nie będziemy mieli, kiedy oni będą dorośli.
2: Warto zatem odpowiednio pomóc w rozwoju i szlifowaniu talentów młodych mieszkańców naszego miasta, mówi Maciej Michalski z Miejskiego Klubu Lekkoatletycznego. A pomogą w tym właśnie środki z programu Klub Pro. Trzymam kciuki. Trzymając kciuki, przejdę do tematu wyjątkowo w Toruniu gorącego. Chodzi o zmiany w sieciach szkół i przedszkoli. Przybliżę pewien wycinek tego złożonego problemu, a mianowicie wypowiedź prezydenta Pawła Gulewskiego na temat efektów tych całych zmian. Bo wiele budynków przestanie pełnić swoją dotychczasową funkcję. Jakie są na nie pomysły? Kto zastąpi nauczycieli i uczniów? O tym, jakie funkcje mogą pełnić zwalniane w wyniku zmian obiekty, powiedział mi prezydent Gulewski.
9: Na chwilę obecną powołałem zespół swoim zarządzeniem, na czele którego stoi pani prezydent Mara Zielińska. Ten zespół ma zająć się tym całym efektem zmiany i optymalizacji w sieci szkół. Pozostaje kilka kubatur szkół, które od 2000, odpowiednio 27, 8 i 2029 roku będą wolne. No i chcemy tam zaprojektować nic innego jak funkcje publiczne. Nie? To również deklaracja i spotkań z radnymi, mieszkańcami, z państwem, że absolutnie nie zamierzamy zbywać nieruchomości ani budynków, które są naszą własnością, a w których już te funkcje oświatowe nie będą realizowane. I ten zespół w niedługim terminie ma mi przedstawić pewną propozycję rozwiązań docelowych, funkcjonalnych, gdzie w poszczególnych placówkach oświatowych chcielibyśmy coś nowego zaprojektować i szukamy również miejsca na dzienny dom pobytu dla seniorów. Patrzymy, to też nie jest tajemnicą, na budynek, który za chwilę, za 2-3 lata będzie już pusty w kontekście 6 liceum ogólnokształcącego. Być może tam funkcje społeczne, publiczne bardzo potrzebuje również MZD dyslokacji, biorąc pod uwagę, doskonale państwo wiedzą, w jakich warunkach pracują urzędnicy Miejskiego Zarządu Dróg, więc też szukamy ewentualnie jakiejś alternatywy lokalowej co do targowej, budynku szkoły podstawowej numer 7 przy BEMA, no i 6 liceum ogólnokształcącego. Ostatecznych rozstrzygnięć tutaj nie ma, natomiast te analizy są cały czas prowadzone.
2: A przykładami takiego zwalniania przestrzeni będą liceum ogólnokształcącego numer 13 oraz szkoła mistrzostwa sportowego, które przeniosą się w 2027 roku do liceum numer 2.
9: Bardzo duże przestrzenie, szerokie korytarze, olbrzymie przestrzenie z salami dydaktycznymi. Ta szkoła była budowana naprawdę na potrzeby takich potężnego wyżu demograficznego, z którym już na pewno nie będziemy mieli do czynienia przez kolejne dekady, więc absolutnie tak, to było wszystko opomiarowane. Obie dyrekcje rozmawiały ze sobą kilka miesięcy wcześniej, jeszcze przed ostateczną decyzją podjętą przez radnych, jeśli chodzi o zmianę sieci szkół w lutym, i wiedzą doskonale, w jaki sposób będą funkcjonować, tak żeby nie kolidować ze sobą w tym zakresie, także absolutnie ta budynek drugiego liceum ogólnokształcącego przy Kosynierów jest bardzo pojemny, z dużym potencjałem wolnych powierzchni. Te dwie placówki będą z powodzeniem funkcjonować.
2: Władze miasta tłumaczą, że tego typu zmiany są spowodowane kryzysem demograficznym i niską dzietnością. Cóż, na razie nie zapowiada się, by w tym względzie miało się wiele poprawić.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
2: Gustaw Nowak, zapraszam. Tym razem odwiedzimy dwa toruńskie teatry, by przyjrzeć się wystawianym tam sztukom. Na wstępie odwiedzimy Baj Pomorski, gdzie zobaczyć można doskonale znaną baśń w wyjątkowej, bo lalkowej odsłonie. Co ciekawe, za całość odpowiada znany między innymi z realizacji w Teatrze Chorzycy Paweł Paszta. Warto rzucić uchem.
10: Z pewnością odkryciem dla naszego stałego widza będą lalki. W spektaklu Śpiąca Królewna gram rolę Róży. No i myślę, że jest to coś, co może przyciągnąć tych stęsknionych właśnie za lalką i ożywioną formą w naszym teatrze, bo lalka gra tutaj pierwszoplanową rolę i pierwsze skrzypce.
11: Dosyć nowym może być potraktowanie tego tematu. Mariusz Wójtowicz, rola żaby. Chodzi nie tylko o taką zwykłą baśń, ale też o to, co możemy z niej odczytać. I rzeczywiście ta baśń jest pełna symboli i myślę, że wielu rodzicom może się zupełnie inaczej kojarzyć i na pewno inaczej dzieciom. Każdy zatem jakby zyska coś dla siebie, myślę.
12: Historia opowiedziana bardzo spokojnie. Krzysztof Grzęda, rola króla. Wręcz leniwie, w odróżnieniu od innych naszych spektakli, gdzie musi się coś dziać głośno. Musimy atakować widza dźwiękiem i obrazem. Tutaj jest ten klimat, ten spokój taki widoczny ze sceny i to może być dobre, to może być plusem tej opowieści, że ona jest po prostu bardzo, bardzo spokojna, bardzo wyważona, bardzo dająca wytchnienie widzowi i dzieciom. Trochę boimy się, że mogą dzieci nie utrzymać tego spokoju, którego teraz tak brakuje w świecie, gdzie obrazki zmieniają się szybko, bardzo, bardzo mija wszystko, a tu jednak ten czas leci powoli, ten czas niby szybko, ale jednak powoli wszystko płynie.
13: W spektaklu można zastanowić się nad rzeczywistością, nad tym, co jest ważne, nad słowami. Królowa. Nie tylko dla dzieci, ale i dla dorosłych myślę, że będzie coś ciekawego. Nam przyjemność sprawia granie lalką. Naprawdę. Ja już tu wiele lat pracuję w teatrze i taki powrót do rzeczywistości lalkowej jest bardzo mi bliski. Chociaż lalki nie są łatwe, ale praca spokojna. Także myślę, że będzie fajnie i będzie super. Śpiąca Królewna.

Żaba właściwie zaczyna tę opowieść już u braci Grimm, no bo w tej wersji właśnie baśni braci Grimm jest powiedziane, że królowa nie ma dziecka, bardzo chce mieć dziecko, no i pojawia się żaba, która przepowiada jej, że wkrótce urodzi królewnę. No i ta żaba stała się takim punktem wyjścia w naszej historii do tego, żeby rozszerzyć tę postać i u nas żaba również po wielu latach cały czas jest przy naszej królewnie, która rośnie, jest nastolatką, no i ma takiego przyjaciela. Właśnie to jest żaba, która ma na imię Rex. Nie chcę zdradzać za dużo, ale w naszej śpiącej królewnie są też inne motywy z innych baśni braci Grimm, między innymi z takiej bajki też Żabi Król, jest też taka opowieść, więc no zobaczycie, o co w tym chodzi, ale tak, ta żaba rzeczywiście w pewnym momencie przestaje być żabą.

Śpiąca Królewna jest trochę opowieścią o miłości i u nas ta miłość wyrasta z przyjaźni. Dlatego mamy przyjaciela, którego główna bohaterka ze sobą cały czas zabiera w różne miejsca, z którym rozmawia, który jest też taką w dramaturgii tej naszej opowieści, taką postacią właśnie, której można się zwierzyć. No a co ważne, ponieważ tym przyjacielem Róży, czyli Śpiącej Królewny, jest żaba, a żaby, co nie wszyscy wiedzą, również zapadają regularnie co roku w sen, no to ten nasz właśnie przyjaciel może trochę Róże oswoić z tym tematem i przygotować ją na jej stuletni sen, którego ona się boi. Ten sen jest, ma wiele znaczeń dla mnie. Przede wszystkim jest takim wydarzeniem, które jest trochę przerażające. No jest czymś, co przyjdzie, jest nieuniknione, mimo tego, że rodzice naszej bohaterki próbują za wszelką cenę odwrócić los historii, wydając między innymi mnóstwo zakazów i kontrolując

0: się boimy. I opowiadamy trochę o tym, że można się z taką sytuacją oswoić, można się na nią przygotować. No i pokazujemy też, co jest później, co się dzieje, kiedy przetrwamy taką trudną rzecz, kiedy wejdziemy w nią głębiej, no i wyjdziemy z niej w jakimś sensie nowi i odmienieni.
1: Zespół aktorski bardzo się cieszy, że może tutaj pracować z lalkami, a czy ty cieszysz się, że możesz pracować z aktorami pracującymi z lalkami?
0: Tak, to nie jest moja pierwsza realizacja w Teatrze Lalek. Bardzo lubię to środowisko i no i od właśnie, można powiedzieć, dwóch sezonów większość spektakli, które robię, to są właśnie spektakle w Teatrach Lalek. Bardzo dobrze mi się pracuje i z aktorami, lalkarzami, ale też i z formą. No i mam nadzieję, że to nie jest ostatni spektakl i że jeszcze jakieś przedstawienie w lalkach zrobię.
2: Spektakl Śpiąca Królewna będzie grany w Baju Pomorskim w lipcu. Szczegółowy repertuar znajdziecie na stronie teatru. A teraz chodźmy jeszcze do Chorzycy, gdzie repertuar także pęka w szwach, a czymś ciekawym i bardzo aktualnym jest między innymi Tchnienie w reżyserii Patryka Warchoła. Czujecie się nieco zdyszani w gnającym świecie? Nie tylko wy.
3: Patryk Warchoł, reżyser spektaklu. Tchnienie jest o relacji dwojga ludzi, którzy są w takim momencie, że sami o tym myślą, ale też mają taką presję społeczną, że powinni się ustabilizować. To jest, urządzają sobie mieszkanie, są w wieku około 30 lat, zastanawiają się nad tym, że są ze sobą od kilku lat, więc może powinni się zdecydować na krok dalej, czyli ślub, może dziecko. No i to jest taka sytuacja, w której ich zastajemy i de facto dalej podglądamy ich w tych perypetiach, jak już te decyzje podejmą, czyli chyba nie zdradzam dużo, że zdecydują się na dziecko, czy na to, żeby spłodzić potomka i zobaczymy, co się wydarzy z tym. Wzięliśmy akurat ten tekst na warsztat, żeby on był w ten sposób aktualny dla nas jako twórców, dlatego, że wszyscy jesteśmy w podobnym wieku, tak samo jak aktorzy i też czujemy, że po prostu ten tekst jest strasznie aktualny, on jest napisany 13 lat temu i to jest ciekawe przyglądać się również temu, jak bardzo te tematy są jeszcze mocniejsze współcześnie, zaczęte przez Macmillana, na przykład właśnie ekologii, decyzji o dziecku i tak dalej, i tak dalej. I ta decyzja, na którą postawiliśmy, czyli to, że zapraszamy widzów de facto do naszego mieszkania, czyli można aktorów podejrzeć w sytuacjach bardzo, bardzo intymnych i bardzo blisko dosłownie na wyciągnięcie ręki, to jest mniejszy dystans niż na scenie kameralnej, jakiejkolwiek, powoduje, że możemy być też trochę zawstydzeni tą bliskością z jednej strony, ale z drugiej możemy się łatwiej przyjrzeć i łatwiej to porównać do swoich sytuacji. Łapiemy aktorów w momencie, kiedy mają te 30 lat i urządzają sobie mieszkanie, ale de facto kończymy spektakl na tym, jak są dużo, dużo starsi, bo przelatujemy przez 50 lat ich życia, więc myślę, że zarówno spektakl będzie ciekawy dla tych, którzy są w tym wieku i mierzą się z podobnymi problemami, ale też dla tych, którzy już przez to przeszli i są nieco starsi. I też to, co myślę dla nich będzie ciekawe, to jest jednak rzeczywiście przyjrzenie się jakiemuś stanowi kondycji współczesnych młodych ludzi i temu, z jakimi problemami, z jakimi wyzwaniami się mierzą.
1: Tematy takie ciężkie, poważne, ale czy podajecie je w sposób taki lekkostrawny? Bo czytałem w opisie, że bywa zabawnie tutaj na scenie.
3: Tak, bywa zabawnie, ale to jest też kwestia tekstu. I to myślę, że jest o tyle ciekawe i o tyle też mówi o jakimś stanie naszego teatru, że to jest bardzo dobrze skrojona sztuka. Sztuka napisana przez Brytyjczyka, Duncana Macmillana. I po prostu to, co, czy myślę, że ona się różni od sztuk bardzo wielu wpisanych współcześnie w Polsce i teraz dostaną mi się pewnie cięgi. Ma ona dobrą historię, ma bohaterów, nie jest wyłącznie dramatyczna, ale w tym dramacie przeplatają się też i te śmieszne momenty. Jest po prostu bardzo życiowa i bardzo dobrze napisana, ale dzięki temu też myślę, używając grubego słowa, prawdziwa po prostu, dlatego że no, nasze życie jednak nie składa się z jakichś tylko bergmanowskich scenariuszy, ale też z tych momentów no, szczęścia, ale też takich niepozornych uśmieszków, które nawet w dramatycznych sytuacjach się wydarzają.
1: A dla ciebie osobiście to jest takie najważniejsze wyzwanie w karierze, no bo pierwszy tytuł repertuarowy.
3: Tak, tak, to znaczy ja jestem jakoś nazywany wiecznym debiutantem, to jest mój bodajże trzeci debiut, jak słyszę, więc to jest super, bo mogę mieć jakiś tam margines błędu. Dla mnie ona jest powiedzmy o tyle ważna, że rzeczywiście jest tematem, którym się chciałem zająć, więc to jest tekst i problem, z którym chcieliśmy tutaj przyjść i z tego powodu się cieszę, że to zrobiliśmy. Tak jak już wspominałem, cała nasza ekipa tutaj realizatorska ma jakieś tam podobne historie z tym związane, jest w podobnym wieku i ten tekst czujemy, że bardzo po prostu nas dotyczy czy dotyka i z tego powodu myślę, że jest to ważne. A jeśli chodzi o wyzwanie, to każdy spektakl jest wyzwaniem. To, co było tutaj bardzo przyjemne, to

0: no raz dwójka aktorów, więc to jest praca kameralna. Dwa, że to jest moja trzecia praca tutaj, pierwsza jako reżyser. Poprzednio pracowałem jako konsultant dramaturgiczny przy dwóch innych spektaklach tutaj. I dzięki temu łatwiej wejść po prostu.
1: Hej, dobra, to jest tylko rozmowa, tak? Rozmawiamy, prowadzimy rozmowę.
2: Prowadzimy
1: rozmowę.
2: Rozmowę, którą ty zaczynasz.
1: Rozmowę, którą tak, ja próbuję rozpocząć.
2: Rozmowę, którą postanowiłeś rozpocząć właśnie teraz.
3: Tak.
2: Wikej.
4: Julia Sobiesiak-Borucka.
5: I Maciej Reniszewski.
6: Nie przedstawiacie się z imionami postaci, które gracie, no bo okazuje się, że one są bezimienne. To ma nadać wymiar takiej uniwersalności tym postaciom?
4: Myślę, że tak, że właśnie to nie są żadne konkretne postaci, tylko takie osoby, z którymi chyba każdy mniej więcej w naszym wieku może się utożsamić i poczuć, że no jednak te problemy są jakieś wspólne.
6: Tchnienie, ten tytuł, myśleliście nad nim, interpretowaliście go jakoś? Czy to tchnienie, które przyświeca wam w działaniach, jakieś takie tchnienie na horyzoncie się malujące, czy może tchnienie, które motywuje was do działania?
4: Tchnienie, mnie się bardzo podoba ten tytuł, chociaż to jest tłumaczenie. Oryginalny tytuł jest Lungs, czyli płuca, i z jakiegoś powodu zostało to przetłumaczone w taki sposób. No tutaj ja to rozumiem w taki sposób, że z jednej strony chodzi tutaj o temat, który nasi bohaterowie poruszają, czyli o planetę i to, że brakuje nam niedługo już tego powietrza i wszystkiego, i wszystko się kończy, a z drugiej strony no jakoś też ten oddech i to tchnienie wspólne w tym spektaklu bardzo, bardzo funkcjonuje. Przynajmniej moja bohaterka dużo dużo oddycha. Nie wiem, jak to sformułować. Po prostu przechodzi przez nią to
1: masz
4: bardzo.
1: Masz nerwicę, no i czasami brakuje ci oddechu.
4: Muszę wziąć głęboki oddech, tak.
6: A ty pomagasz uspokoić ten oddech, czy raczej przyspieszasz go?
1: Znaczy, staram się uspokoić, ale rzadko mi to wychodzi. Ale chyba im dalej końca... No znaczy, dobra, nie. Im dalej końca, tym nie. Nie, ale... Znaczy, ta para jest bardzo dobrze skonstruowana, bo ona jest jak... On i ona są skonstruowani na jakimś kontraście. Uzupełniają się wzajemnie. Myślę, że każdy z nich daje drugiemu tego, czego temu pierwszemu trochę brakuje. To jest taka fajna para, która pokazuje, że przeciwieństwa troszkę się przyciągają. Może nie są całkowitymi przeciwieństwami. Mają oczywiście wspólne przestrzenie, ale pracują też nad tym, żeby wypracować wspólną jakąś przestrzeń, która umożliwi im bycie razem i tworzenie razem dorosłego życia.
6: To mówi jedna połowa tej pary, a druga potwierdza?
4: Chyba tak, myślę, że się zgadzam.
6: Czy ta zgoda panuje ogólnie w tym spektaklu między wami, czy musicie jednak się dotrzeć, zetrzeć?
4: Czasami tak, ale no myślę, że jednak polega to na ścieraniu się i docieraniu i znalezieniu właśnie tej wspólnej drogi przez to, że te dwie osobowości jakoś na siebie wpływają.
6: Podoba mi się tutaj ten klimat, mam wrażenie taki domowy. Są nawet klucze tutaj, wiszą, wszystko jest. Czy zapraszacie widzów do właśnie takiego spokojnego, domowego zacisza?
1: Ania, nasza scenografka, odwaliła tutaj kawał fantastycznej roboty, bo naprawdę stworzyła z tej przestrzeni takie mieszkanie właśnie pary z naszego pokolenia, pokolenia IKEA. Rzeczywiście bardzo Państwa serdecznie zapraszamy tutaj do nas, odwiedźcie nas w tym naszym mieszkaniu i zobaczcie historię, którą chcielibyśmy Wam opowiedzieć.
6: A mogę to nazwać takim monodramem we dwoje?
1: Duodram?
4: Może? Nie wiem.
1: Tak nazwijmy to jak duodramem. Stworzymy nową jakość, Julka.
7: Jeśli czujecie się zainteresowani, to śpieszę z informacją, że spektakl Tchnienie w reżyserii Patryka Warchoła będzie wystawiany w Teatrze Wilama Chorzycy w drugiej połowie czerwca.
8: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
7: Całopalenie to dość enigmatyczny tytuł najnowszego filmu Krzysztofa Zanussiego, który dopiero będzie mieć swoją premierę. Znaczna część zdjęć do niego została nakręcona nigdzie indziej, a w Toruniu. Gustaw Nowak, zapraszam. Pochylmy się nad tą produkcją, podpytajmy o fabułę, okoliczności powstania i atmosferę, która panowała przy kręceniu w Grodzie Kopernika. Na wstępie posłuchajmy wiceprezydenta Adama Szponki, który nie kryje dumy z tego, że nie tylko Toruń kręci, ale też w Toruniu się kręci.
3: Znaczy, zacznijmy od tego, że Toruń po raz kolejny stał się podmiotem i obiektem zainteresowań filmowców. Pewnie to wynika z prostego faktu, że Toruń po prostu jest piękny, estetyczny i plastyczny. Krzysztof Zanussi po raz trzeci tutaj kręci film. To za sprawą działającego sprawnie funduszu filmowego, który jest stworzony i działa od kilku dobrych lat przy panu marszałku i przy Urzędzie Marszałkowskim. My poprzez Dwór Artusta jesteśmy zaangażowani w cały ten proces administracyjny. Dwór Artusta stał się takim pośrednikiem pomiędzy administracją, papierologią, a producentami, szczególnie, że często nie nadają na jednych falach, czyli te wszystkie papierologie trzeba wspierać i pomagać wypełniać. Chyba się udało w 100%. Wiele wspaniałych lokalizacji. Ulica Podmurna po raz kolejny wybrana przez Krzysztofa Zanussiego. Mosty, które chyba pan Zanussi też ma do nich jakiś sentyment. Myślę, że powstanie tutaj wiele pięknych obrazów. Co ważne, tym razem Toruń zagra Toruń, bo w wielu produkcjach filmowych Toruń jest po prostu tłem i poprzez swoją uniwersalną starówkę, która po prostu jest stara, gra inne lokalizacje, a teraz Toruń będzie po prostu pięknym Toruniem. Myślę, że każdy taki film, który powstaje w naszym mieście, to jest promocja dla naszego miasta. Przyciąga i zainteresowuje mnóstwo osób z zewnątrz. Są to filmy, które są pokazywane na całym świecie. Myślę, że ten film Całopalenie Krzysztofa Zanussiego przeleci przez kulę ziemską. Myślę, że też jest to taki moment, kiedy widzimy efekty festiwali filmowych, które dzieją się w naszym mieście. Mamy dwa festiwale, to FIFest, mamy Kamerni rzeczywiście. No i żeby zakochać się w takim mieście jak Toruń, to wiemy wszyscy, że trzeba tutaj przyjechać, go posmakować, dotknąć, zobaczyć. A te dwa festiwale przyciągają artystów związanych z branżą filmową do Torunia. I jest to niesamowita promocja miasta. Myślę, że znamy przypadki, kiedy miasta płacą ogromne fortuny po to, żeby się pokazać właśnie w produkcjach filmowych.
7: Za chwilę zaproszę na antenę twórców filmu Całopalenie, w tym Krzysztofa Zanussiego, ale po jednym samorządowcu pora jeszcze na drugiego, bo tytuł powstaje przy wsparciu Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Filmowego. Dwa słowa zatem od wicemarszałka Zbigniewa Ostrowskiego.
5: Znam wagę, wartość i znaczenie słów i świadomie użyję w tej chwili słowa zachwyt. Jestem zachwycony, że za miejsce jednego z miejsc akcji swojego najnowszego dzieła pan Krzysztof Zanussi w filmie Całopalenie wybrał właśnie nasz region. Odnoszę wrażenie, jak patrzę na swoje, że tak powiem, postrzeganie filmu, to historia romansu pana Krzysztofa Zanussiego z Toruniem, z województwem kujawsko-pomorskim jest dosyć, powiedziałbym, historyczna. Pamiętam ten czas, kiedy w naszym mieście powstawał film Rok Spokojnego Słońca, ale też pamiętam jako student Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, kiedy pokazano specjalny pokaz, przeprowadzono filmu Barwy Ochronne. Była taka legenda środowiskowa, że film ten, jego akcja dzieje się w naszym mieście, czy z udziałem naszego miasta. Przeznaczamy na wytworzenie tego filmu skromne środki z naszego funduszu filmowego Kujawy i Pomorze. I mój zachwyt wynika z tego, że kierunek przeznaczenia tych funduszy akurat w stronę Całopalenia wyczerpuje moje oczekiwania i mój pomysł na promocję regionu w ramach tego funduszu. Popieramy jakościowe kino najwyższego lotu, bowiem uważam, że fundusz, który ma służyć także promocji naszego województwa, będzie oddziaływał znacznie silniej, jeżeli będziemy wspierali dzieła wybitne. A to, że powstaje tutaj dzieło wybitne, co do tego nie mam żadnej wątpliwości. Dziękuję serdecznie panie Krzysztofie, że podjął pan taką decyzję i wraz ze wspaniałą ekipą przyjechaliście do naszego regionu. Mam nadzieję, że już nie muszę was przekonywać, że jest to piękny region.
7: Byli panowie, pora na panią, Edyta Macieja-Morzuch z Departamentu Promocji Urzędu Marszałkowskiego.
9: Nasz fundusz filmowy Kujawy Pomorze to rzeczywiście w ciągu ostatnich 2 lat zrobił sporo zamieszania na rynku filmowym. To kolejna produkcja, która dzieje się w naszym regionie i co bardzo ważne, nasz region gra właśnie w tym filmie, czyli Toruń jest Toruniem, a nie tylko tłem do potencjalnej filmowej opowieści. Bardzo się cieszymy z tego, że wytwórnia po raz kolejny nam zaufała. Przypominam Państwu, że Ekscentrycy, czyli film, który 10 lat temu zadebiutował, to właśnie była nasza pierwsza produkcja z wytwórnią, więc mamy taki świetny cykl nam się tworzy właśnie 10-letni, już na 10-lecie tej współpracy pan Krzysztof zdecydował się na nagrywanie filmu w naszym regionie. I to bardzo ważne, bo to wiem, że to będzie bardzo dobry film, to będzie świetny film na festiwalach i bardzo mocno na to liczymy, że przyciągnie tłumy oczywiście przed ekrany. Świetnie, że miasto Toruń się włączyło również organizacyjnie, logistycznie, ponieważ sceny na Starówce no, nie obyłyby się bez tego logistycznego wsparcia zarówno służb, jak i koordynujących to wydarzenie dziewczyn z Dworu Artusa, czyli Kawki Jaworskiej, Doroty Grzybowskiej. Wiem, że tutaj ekipa jest bardzo mocno zadowolona również ze zdjęć w Złej Wsi Wielkiej i że pan Andrzej Besztak, czyli kierownik produkcji, nie wyobrażał sobie lepszej współpracy. Także bardzo się cieszymy, że nasz fundusz też tak inspiruje i tak zachęca do tej współpracy zarówno na tym polu filmowym, jak i na tym polu właśnie takim, powiedzmy, administracyjno-samorządowym.
7: Dodam, że z Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Filmowego na film Całopalenie przeznaczono 500 000 zł. No właśnie, pora posłuchać twórców, a przede wszystkim samego reżysera, mistrz Krzysztof Zanussi.
10: Bardzo się cieszę, że mogę się tutaj z Państwem spotkać. To rzeczywiście nie jest przypadek, żeśmy się znaleźli na tej ziemi, a nie na innej. I teraz powiem, że tak jak jesteśmy bardzo wdzięczni, że fundusz filmowy nas wspiera, to jeszcze bardziej jesteśmy wdzięczni za to, że spotykamy się z taką serdecznością, życzliwością na wszystkich frontach. Od, prawda, hotelu, no ja dodam od szpitala, bo niestety miałem w czasie zdjęć wypadek, którego ślady Państwo oglądają, lekko ukryte, ale dobra wola, którą tu spotykamy, kultura, z którą się spotkaliśmy, taka ludzka po prostu, bardzo nas wszystkich ujęła i bardzo za to dziękujemy. O filmie nie chcę mówić, bo nigdy nie wiadomo, co z niego wyjdzie. Nie chcę robić sobie żadnych obietnic. To jest zawsze jakaś gra, która kończy się niespodziewanie, ale na razie kończymy film z przekonaniem, żeście nam bardzo pomogli i że dzięki wam ten film może jest możliwy.
7: Radości z kręcenia filmu w Toruniu nie kryje też szefowa wytwórni filmów dokumentalnych i fabularnych Agnieszka Będkowska.
11: Dla wytwórni to jest kolejne wielkie wydarzenie, że jesteśmy w trakcie realizacji filmu pana Krzysztofa Zanussiego. To jest kolejna produkcja, którą realizujemy wspólnie i cieszę się bardzo, że jesteśmy właśnie tutaj u Państwa w województwie kujawsko-pomorskim i pięknych okolicznościach przyrody, bo ten nasz mariaż z tym regionem nie jest pierwszy raz. Byliśmy ostatnio z filmem Ekscentrycy Janusza Majewskiego i bardzo dobrze wspominamy współpracę i wsparcie regionu i bardzo się cieszymy, że możemy być z filmem również w regionie, bo wiem, że to ma olbrzymie znaczenie. Nas wspiera finansowo producentów, ale też ten film potem zostaje w regionie. Tak jak tutaj pan marszałek opowiadał o barwach ochronnych, to mam nadzieję, że i Całopalenie tutaj na zawsze zagości w Kujawsko-Pomorskim i chcę powiedzieć, że byliście jednym z pierwszych partnerów w strukturze finansowania tej produkcji i potem kolejni się tutaj partnerzy pojawiali i dlatego jestem bardzo wdzięczna, że możemy kolejny raz współpracować. Także serdecznie chciałabym podziękować władzom samorządowym. No i zapraszam do kolejnej współpracy, bo wytwórnia dalej pracuje nad kolejnymi projektami. Myślę, że tą współpracę warto kontynuować. I to chyba na tyle. No, cieszymy się, że jesteśmy tutaj, że te zdjęcia są realizowane. Potem będzie to production value już widoczne na ekranie w kinie.
7: Toruń znany jest z festiwalu autorów zdjęć filmowych Camera Image. Warto więc posłuchać też operatora Piotra Niemejskiego.
12: Jest wspaniale, że jesteśmy tutaj w Toruniu. Właśnie ja Toruń znam tylko z wizyt w trakcie kamery Mitch, więc znam w takiej jesienno-zimowej aurze, a tutaj jestem pod wrażeniem tego, jak Toruń wygląda latem. Żałuję, że nie jesteśmy tutaj też w dużej, w większej ilości miejsc. Skupiamy się na Toruniu i takich najbliższych okolicach. Toruń jest wspaniały nie tylko jeśli chodzi o taką zwartą i spójną architekturę, co jest jasne, ale też taką życzliwość ludzi. To jest bardzo unikalne. To jest świetne, że spotykamy się z taką życzliwością i statystów, i ludzi, których poprosimy czasami o wstrzymanie ruchu, o wstrzymanie jakiejś pracy. Co ciekawe, dopisuje nam też tutaj pogoda. Wtedy, kiedy trzeba pada, wtedy, kiedy potrzebujemy świeci słońce. Więc no, jestem tylko smutny, że tak krótko tutaj będziemy, ale mam nadzieję, że jeszcze wrócimy.
7: Co ciekawe, Krzysztof Zanussi nie chce zdradzać szczegółów fabularnych filmu Całopalenie. W tej kwestii pozostaje wyjątkowo tajemniczy.
10: Każdy utwór ma swoją autonomię i żyje swoim życiem. Ja nie mogę dzisiaj orzec, o czym to naprawdę będzie. To zależy od tego, jak się ułożą proporcje między postaciami. Na pewno to jest film o tym, że jest w nas, ludziach, taka powszechna tęsknota do jakiegoś lepszego świata, do jakiegoś ideału i że my marnujemy te uczucie, rozpraszając się na rzeczy przyziemne, rzeczy materialne, które są bardzo ważne, ale nie wyczerpują całej rzeczywistości. Czyli to coś powinno dotykać metafizyki, ale czy to się sprawdzi, to ja mogę powiedzieć, że się staram, ale nie mogę obiecać.
7: Na szczęście nieco więcej o fabule filmu mówi aktor Ksawery Szlenkier.
13: Mój bohater ma na imię Paweł i jest takim przedstawicielem właśnie pokolenia 30-kilkulatków, którzy no, w zasadzie poukładali sobie życie. Ale czy mogą powiedzieć, że są naprawdę szczęśliwi? To właśnie to jest to, czego ten mój bohater próbuje dotknąć. Gdzie jest sens jego życia? Co na niego jeszcze czeka? Czy tylko jeszcze zarobienie pieniędzy, czy kupienie lepszego samochodu, czy może coś więcej? Może w ogóle sens jest gdzieś indziej? I mam wrażenie, że tak myślę, że znam sporo osób, które właśnie są w takim miejscu w życiu, że właśnie sobie zadają takie pytanie. Okej, wszystko niby jest poukładane, ale po co właśnie? Właściwie ja to wszystko układam. Do czego ja dążę? Gdzie ja chcę być jako starszy człowiek? Czy na przykład chcę być otoczony rodziną? Czy chcę być sam? Czy ja jestem tutaj, żeby kochać drugiego człowieka? Czy tylko po to, żeby konsumować? No więc te wszystkie pytania kotłują się w głowie mojego bohatera. Na jego drodze przypadek? Nie wiem. Pojawia się Zofia i wtedy te pytania stają się jeszcze tym bardziej dojmujące i jeszcze wyraźniejsze. Okazuje się, że Zofia też ma głowę pełną tego typu pytań i teraz wszystko w zasadzie zależy od tego, jaką decyzję podejmą. A jaką podejmą, to oczywiście nie powiem.
7: Kiedy film Całopalenie będzie mieć swoją premierę, to pytanie zadaje sobie wiele osób, a według słów jego twórców niewykluczone, że jeszcze w tym roku. Wiadomo jednak, że cały proces produkcyjny i montażowy potrafi być zaskakujący, a potem dochodzą jeszcze kwestie wydawnicze. No nic, musimy zaczekać, a potem będziemy wnikliwie oglądać, analizując scena po scenie i klatka po klatce, jak ukazany został przez filmowców Toruń. Nie wiem jak cała reszta, ale on na pewno nie zawiedzie. Aż nabrałem ochoty na obejrzenie filmów kręconych w Toruniu. Na przykład Prawo i Pięść z Gustawem Holubkiem, albo jakiś serial, na przykład Czterej Pancerni i Pies. Tak, tam też znajdziemy sceny kręcone właśnie u nas.
8: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
7: Kujawsko-Pomorskie może wzbogacić się o nową atrakcję, a od nas dojedziemy do niej w kilkadziesiąt minut. Zarząd województwa chce odbudować słynne baseny solankowe w Ciechocinku. Kiedyś przyciągały one prawdziwe tłumy, a częściej niż o wyjeździe do Ciechocinka mówiło się o wyjeździe do wód. Słynne niecki są jednak nieczynne od przeszło dwóch dekad, a dziś są kolokwialnie mówiąc ruderą. Jednak jest plan, by odzyskały swój dawny blask i o tym planie sobie pomówimy. Gustaw Nowak, a wszystko oprę o wystąpienie marszałka Piotra Całbeckiego ze styczniowej sesji Kujawsko-Pomorskiego Sejmiku. Zanim jednak o planach, dwa słowa o historii obiektu. Baseny zaprojektowano według ówcześnie najwyższych światowych standardów, a sam pomysł był bardzo odważny. Na otwarcie modernistycznego obiektu w czerwcu 1932 roku przyjechał nawet prezydent Ignacy Mościcki.
14: Zostały wybudowane między 30 a 32 rokiem. Był to projekt niezwykle ważny dla II Rzeczypospolitej Polskiej, ponieważ był jednym z sztandarowych projektów dawnej II Rzeczypospolitej. Miała być to chluba Polski, Pomorza, ograniczony dostęp do Bałtyku, brak możliwości właściwie eksploracji takiej plażowej, rekreacyjnej. Wówczas tego krótkiego odcinka sprawiło, że wykorzystano genialne kiedyś w założeniu przedsięwzięcie produkcji soli do tego, aby stworzyć taki basen, wielki basen dostępny dla nie tylko kuracjuszy, ale również wszystkich Polaków tu w części północnej. Oczywiście wówczas założenia były trochę inne, jeśli chodzi o dostępność tego typu obiektów. Nie wszystkich byłoby stać w II Rzeczpospolitej, żeby z niego korzystać, ale jak wiemy, ten projekt naprawdę był bardzo awangardowy.
7: Są też filtry, w których solanka, bo to basen solankowy, miesza się ze słodką wodą. To ma na celu zmniejszenie temperatury do około 23 stopni Celsjusza i zmniejszenie stopnia nasolenia do 2,5%. Tu ciekawostka, podobny poziom panuje w Adriatyku.
14: Basen posiada długość aż 100 metrów, szerokość 40 metrów, w najpłytszej części 32 metry. Jest otoczony brodzikiem szerokości 1,3 do 2 metra. Ściany basenu są zakończone takimi przewałami, przez które przelewa się nadmiar wody do brodzików. Jest wykonane w konstrukcji żelbetonowej, dno z płyt zbrojonych. Basen składa się z trzech części. Ta najpłytsza dla dzieci to 32 na 20 metrów, o głębokości od 0,15, więc taka kałuża, do 0,9. Potem środkowa dla dorosłych część to 40 na 60 metrów i głębokości 0,9 i 1,5 metra. No i potem dla ludzi umiejących po prostu pływać 40 na 20 metrów to głębokość 1,5 na 3,5 metra. Dość mała, no ale tak to wygląda. Na ścianach basenu co 20 metrów znajdują się takie drabiny. No dziś oczywiście nie ma po nich śladu. Złomiarze zrobili co trzeba. Zjeżdżalnie, 3-metrowa skocznia, kawiarnia z rozbieralnią, szatnie.
7: Basen to też oczywiście budynki, w tym gmach główny.
14: Sam budynek ma 104 metry długości i 54 metrów szerokości. Powierzchnia zabudowy to prawie 1000 metrów kwadratowych, a kubatura aż 5500 metrów sześciennych. W części środkowej budynek posiada 3 kondygnacje. No i mamy tą część podziemną, kiedyś przeznaczona na kuchnię, gospodarcze pomieszczenia kawiarni i restauracji oraz kotłownię. Potem tak zwany wysoki parter 1,5 metra powyżej poziomu mieści się w niej kawiarnia, mieściła się kawiarnia i restauracja z lożami, z bufetami, których ciąg dalszy stanowią dwa tarasy, jeden na poziomie plus 0,5 metra, drugi na poziomie terenu, z wyjściem już bezpośrednio potem do wody.
7: Plany województwa zakładają odbudowanie basenu, ale z pewnymi różnicami. Jedną z nich będą dodatkowe niecki z większym poziomem zasolenia, 15% i 30%.
14: Byśmy stworzyli taką kaskadę różnych zasoleń po to, żeby też mieć doświadczenie Morza Martwego. Jak Państwo byliście może nad Morze Martwym, no to wiecie, że to wysycenie tam jest 30-kilkuprocentowe, to znaczy już nic więcej nie można rozpuścić w tej wodzie. No i jest to takie oleum właściwie. Bardzo duża gęstość, nie trzeba pływać, ale trzeba uważać na oczy, bo można je wypalić. Także tak to wygląda, ale chcielibyśmy dla odważnych taką solankę też tam stworzyć.
7: Za chwilę opiszę nieco dokładniej, jak zrewitalizowane baseny będą wyglądać. Wcześniej posłuchajmy, jak przebiegało oczyszczanie kompleksu. Przypomnę, że Urząd Marszałkowski zakupił go na początku 2025 roku, czyli ponad 20 lat po jego zamknięciu.
14: My wywieźliśmy stamtąd 25 ton śmieci. Musieliśmy oczywiście ogrodzić. Tam postawiliśmy oczywiście monitoring, ogrodziliśmy ten teren, oznaczyliśmy i tak dalej, więc dzisiaj nic złego się z nim nie dzieje, ale tam właściwie już nic nie może się gorszego wydarzyć, bo tam właściwie wszystko zostało zostało totalnie zniszczone. Co ciekawe, ten teren jest bardzo taki zalesiony. Jest dużo krzaków, jakiś nie tylko w Niedźce, ale tam dookoła, więc będziemy musieli wyciąć drzewa. Oczywiście zrobimy to zgodnie ze sztuką i przywrócić nasadzenia pierwotne, bo one były właściwie takie niskie, żaneczniki, jakieś takie rzeczy, które no po prostu ktoś sobie kiedyś tam wymyślił, że tak powinno one, ten teren powinien wyglądać, więc będziemy przywracać ten zespół parkowy, solankowy do pierwotnego kształtu.
7: Przechodzimy zatem do zamierzeń i planów, a tu warto podkreślić, że cały kompleks stanowi tak zwany pomnik historii.
14: To jest najwyższa kategoria ochrony zabytków. Nie ma wyższej. W naszym województwie mamy tylko 5 takich obiektów. W całej Polsce jest ich 133. Krótko mówiąc, są to takie obiekty, których nie ma nigdzie więcej na świecie. Nie tylko w Polsce, w Europie, ale na świecie. I dlatego ten zespół został uznany jako ten najwyższy poziom. Mało tego, w tej chwili my w tym uczestniczymy, oczywiście wspieramy. Jest ten zespół zgłoszony na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Ta procedura trwa. Jesteśmy na dobrej drodze. Może niedługo, za 2 lata, na tę listę zostanie ten zespół wprowadzony. Tym bardziej nakłada nam to wszystko, ta sytuacja, na ogromne ograniczenia. Tu nic nie można właściwie zrobić innego poza tym, co nam konserwator nakazuje.
7: A tych nakazów jest całkiem sporo. Wpłyną one na ostateczny wygląd rewitalizowanego kompleksu.
14: O ile architektura, tutaj bardzo rygorystycznie podchodzą do nas, szczególnie w tym zewnętrznym wizerunku konserwatorzy. Jeśli chodzi o środek, tych budynków tu już mamy zgodę na odstępstwa i chcielibyśmy wykorzystać te przestrzenie nie tylko na przebieralnie, na szatnie, na restauracje, na takie funkcje, które kiedyś tam były, ale również chcielibyśmy wykorzystać je na stworzenie takich funkcji, które trochę podwyższą możliwości finansowe tego miejsca, czyli na przykład sauny, jakieś takie rzeczy, które dzisiaj cieszą się dużą atrakcją i fitness, tak, które pozwolą trochę zwiększyć obroty dla tego podmiotu. Zaraz powiem, dlaczego to jest tak ważne. Podobnie jest z pływalnią Niedźka basenowa. Tutaj mamy odtworzyć Niedźkę betonową. Także to jest karkołomne przedsięwzięcie. Owszem, są technologie dziś znane, jak taki beton dobrze zagęścić, żeby on trzymał.
7: Jednak będzie to rozwiązanie nieefektywne i przestarzałe, dlatego tu województwo jeszcze walczy o to, by umożliwić budowę Niedźki basenu w innej technologii. Czego jeszcze dotyczą plany? Jest tego trochę.
14: W tym ogrodzie jordanowskim znajduje się taka ciekawa jeszcze jedna Niedźka dla dzieci, taki basen dla dzieci, który też będziemy odtwarzać. Tam jest wokół plac zabaw, różne rzeczy. Oczywiście dziś musimy zastosować inne urządzenia do bawiania. Te, które kiedyś były zainstalowane, my je odtworzymy, bo one też mają walory historyczne i kulturowe i tak dalej. Ale musimy trochę wzbogacić tą ofertę. Na pewno tak się stanie.
7: Niespodzianek w basenie w Ciechocinku jest jednak więcej.
14: Tor łuczniczy, boiska ziemne, są boiska ziemne, kwatery trawiaste, pola piaskowe, nawet tor kolarski tam był, musimy go odtworzyć, prace w zagonach ogrodniczych, takie rzeczy, o których ja nawet nie miałem świadomości, bo my znamy z lat ostatnich, 80., początek 90., jak jeszcze basen funkcjonował, tego już nie było, bo się okazuje, że przed wojną było, i tu musimy się do tego odnieść. Tereny gier i zabaw, ćwiczeń ruchowych, wskazania konserwatorskie również, podobnie jest co do plaży.
7: Pracy będzie zatem sporo i to różnorodnej. Rodzi się zatem uzasadnione pytanie. Ile to wszystko będzie kosztować? Na to są już szacunki, kontynuuje marszałek Całbecki.
14: Koszty projektowe to 8, prawie 9 milionów złotych. Obsługa inwestycji 3 miliony. Całkowity koszt realizacji w drugim wariancie, takim bogatszym, brutto to 100, prawie 40 milionów złotych. Takie są założenia. Tyle musimy dzisiaj włożyć, żebyśmy odtworzyli coś, co kiedyś funkcjonowało. Niestety, decyzje zostały podjęte takie, że nie dość, że musieliśmy to odkupić, to jeszcze tyle trzeba
15: pieniędzy przeznaczyć, żeby przywrócić coś, co powinno normalnie funkcjonować, gdyby było dobrze gospodarczą ręką zarządzane.
7: 140 milionów złotych. A kto z tego wszystkiego skorzysta?
15: Z takiego obiektu ludzie będą korzystać wtedy, kiedy temperatura będzie na zewnątrz wyższa jak 25 stopni. Przyjęliśmy takie 50% dni słonecznych. Sezon, który tutaj jest możliwy w ogóle do eksploatacji tej miecki basenowej jako pływalni, to jest czerwiec, lipiec, sierpień i na tym koniec. Przyjęliśmy założenie, że w ciągu roku będziemy mogli obsłużyć około 30 tysięcy odwiedzających to miejsce basenowe. No jest to niewiele. Z tego obiektu będą korzystać poza kuracjuszami mieszkańcy, którzy są w stanie dojechać w ciągu 30 minut do Ciechocinka. Dlatego to połączenie, które uruchomiliśmy do Ciechocinka kolejowe, jest kapitalne, ma znaczenie. Bo jeżeli Bydgoszcz wciągniemy w ten projekt, Włocławek jest, na pewno Toruń jest, jeżeli jeszcze będzie Bydgoszcz i inne miasta, to sądzę, że te założenia tutaj minimalistyczne można pomnożyć będzie nawet kilkukrotnie, ale to są oczywiście jakieś spekulacje. No i oczywiście na ile będzie to oferta atrakcyjna dla tych, którzy będą mieli potrzebę w ogóle tam pojechać. Uwzględniając wszystkie wymogi konserwatorskie, będziemy chcieli jednak zaproponować nam nowoczesne rozwiązania atrakcyjne na miarę XXI wieku. Dlatego to, co u góry woda, to jest jedno. Sauny, inne formy, fitness, to jest druga kwestia, ale jeszcze chcemy zaproponować, na to konserwatorzy się oczywiście zgodzili, aby wokół basenu, pod ziemią, zlokalizować, jest taka wstępna bardzo koncepcja, nazwijmy to muzeum geologiczne. To znaczy, chcielibyśmy pokazać w ogóle, skąd się wzięło to morze tam pod ziemią, że mamy to morze, jaka jest struktura geologiczna, pokazać to oczywiście w formie bardzo atrakcyjnej, tak żeby wycieczki szkolne i młodzież, i dzieci, i dorośli po prostu w takim interaktywnym, ultranowoczesnym miejscu mogli je odwiedzić, zobaczyć, dotknąć historii geologicznej tych ziem. Myślę, że to będzie bardzo duża atrakcja, bardzo duża i ona właściwie będzie motorem, a basen u góry właściwie przy okazji, bo tak trzeba to skalkulować. Inaczej ten projekt nie będzie miał tego dynamizmu. Okej, jest to uzupełnienie, właściwie przywrócenie geografii, funkcji, nie wiem, historii, atrakcyjności też, no bo każdy, kto pójdzie w ładne miejsce, zobaczy, przejdzie się spacerkiem, no to jest to wielkie wsparcie dla rozwoju funkcji uzdrowiskowych samego Ciechocinka, czy w ogóle pobytowych dla biznesu hotelarskiego. No ale jeżeli chcielibyśmy patrzeć na to miejsce z perspektywy przychodowej i potrasować trochę ten aspekt, to na pewno ta atrakcja geologiczna, dobrze przygotowana, z dobrymi animacjami, no, ultranowoczesnymi nośnikami, może dać nam ogromny, fajny efekt. Taki dodatkowy, gdzie może się stać samo to Muzeum Geologii atrakcją samą w sobie, przyciągającą, pomnażającą w ogóle chętnych do odwiedzenia tego miejsca, nie tylko z okolic, ale z Polski czy nawet Europy, to na pewno.
7: Przypomnę, że plany związane z odbudową basenów solankowych w Ciechocinku to na razie koncepcja. Urząd Marszałkowski nie chce jednak zwlekać z jej wdrożeniem w życie, a mówi się, że przetarg na prace budowlane ma szansę ruszyć pod koniec 2027 roku. Sprawie oczywiście będę się przyglądać, już teraz idę szykować formę. Na basenie trzeba się przecież jakoś pokazać, nieprawda?
8: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.

0: Meloradio Toruń na 92,8 FM. Reklama.
1: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Najlepsze drużyny z całej Polski, a przed nimi jeden cel. Wielki finał Orlen Orlik Basket Cup. Już 14 czerwca parkiet Ergo Areny w Gdańsku zamieni się w prawdziwą arenę walki, na której spełniają się marzenia. Zobacz przyszłość polskiej koszykówki na żywo. Przyjdź, kibicuj! Gra toczy się nie tylko o zwycięstwo, ale też o wyjazd na koszykarski camp do USA pod okiem Jeremiego Sochana.
3: Widzimy się na Orlen Orlik Basket Cup.
2: Poczuj emocje razem z najlepszymi młodymi zawodnikami. Sponsorem tytularnym projektu jest Orlen.
4: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.

0: Meloradio Toruń. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
1: Gustaw Nowak, zapraszam. A gdzie tym razem? Odwiedzimy Pałac Dąbskich, ale to nie w związku z aktywnością teatru muzycznego. Otóż przyjrzymy się działalności Hospicjum Nadzieja, które pomaga już od 3 dekad. Z okazji jubileuszu właśnie w pięknych przestrzeniach Pałacu Dąbskich odbyła się specjalna uroczystość, a już teraz zdradzę, że Hospicjum otrzymało w jej trakcie 2 wyjątkowe odznaczenia. Marszałkowski Medal Unitas Durat oraz Medal Toruniom przyznawany przez prezydenta Torunia. A jest za co nagradzać, bo Hospicjum stale się rozwija, poszerzając zasięg swojej dobroczynnej mocy. O szczegółach działalności Nadziei powiedzą osoby, które właśnie niesieniem nadziei zajmują się na co dzień. Zapraszam.
2: Dzień dobry, nazywam się Ola Herman i jestem fizjoterapeutką Fundacji Hospicjum Nadzieja. Poza byciem fizjoterapeutką też trochę pracuję w administracji, piszę i koordynuję różne projekty. Cały czas się rozwijamy. Teraz mamy tak naprawdę 3 główne filary działalności. Pierwszym naszym filarem było hospicjum domowe dla dzieci, gdzie dzieci właśnie przebywają w domach i zapewniamy im właśnie wsparcie i medyczne, i terapeutyczne, rzeczowe, finansowe właśnie w domach. Drugim filarem działalności jest oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy, całodobowy z pododdziałem wentylacji mechanicznej. I tam przebywają dzieci całodobowo. To są ciężko i nieuleczalnie chore dzieci, często sieroty i półsieroty. I często opiekunami prawnymi naszych podopiecznych są nasi pracownicy. A trzecim, najnowszym filarem działalności, bardzo prężnie działającym, jest Dziecięce Centrum Nadzieja. I tutaj właśnie zapraszamy też dzieci z zewnątrz do nas, dzieci z orzeczeniami, z opiniami, potrzebujące wsparcia terapeutycznego. Staramy się też dbać holistycznie o całe rodziny, zapewniamy wsparcie nie tylko dzieciom, ale też całym rodzinom. Mamy dużo warsztatów dla mam, dla tatusiów, właśnie i warsztatów artystycznych, jakichś tam kreatywnych, i warsztatów psychologicznych, terapeutycznych. Po prostu jak ktoś się do nas zgłasza z prośbą o pomoc, to staramy się tą pomoc zapewnić. Często te dzieci tak naprawdę są jakby szczęśliwe w swoich światach i to rodzina potrzebuje większego wsparcia niż dziecko. Często mamy na przykład, bo ja też się zajmuję mamami w naszej fundacji, dzieci z niepełnosprawnością, bardzo potrzebują tego wyjścia, spotkania się z innymi mamami, porozmawiania o czymkolwiek innym niż tylko o dzieciach, bo często nawet nie potrafią się odnaleźć w innym świecie niż w tym dziecięcym i bardzo ciężko czasami je wyrwać z domu. Czasami wręcz je zmuszam do przyjazdu do nas, żeby właśnie mogły się wyrwać i zobaczyć ten świat jakby poza domem, poza dzieckiem. Mhm. Dlatego to jest dla nas bardzo ważne i widzimy ogromne jakby efekty. Mamy też taką naszą grupę już fajną, zintegrowaną. W hospicjum domowym mamy ponad 50 dzieci. Na oddziale jest obecnie 15 chyba, a w Dziecięcym Centrum Nadzieja w zeszłym roku pomogliśmy około 200 dzieciom i około, podejrzewam, że 100 rodzicom.
3: Dzień dobry, Monika Kwilińska, koordynator Dziecięcego Centrum Nadzieja. Nasz nowy filar działalności Dziecięce Centrum Nadzieja powstało w 2023 roku. Jest to nasze nowe dziecko dotyczące wsparcia diagnostyczno-terapeutycznego dzieci i młodzieży nie tylko z niepełnosprawnościami, ale i też dla dzieci, których rodzice martwią się o rozwój swojego dziecka z całego województwa. To w tym miejscu rodzice z całego województwa mogą przyjechać do nas na bezpłatne konsultacje dotyczące kwestii psychologicznej, fizjoterapii, integracji sensorycznej czy też logopedii. To tutaj też mogą uzyskać wsparcia w kontekście pracy nad dzieckiem albo rozwoju swojego dziecka, umiejętności radzenia sobie z różnymi trudnymi sytuacjami, które mają dzieci w okresie szkolnym, czy też młodszym, czy w okresie rozwoju, ale to tutaj też u nas rodzice mogą uzyskać diagnozę pod kątem autyzmu, pod kątem problemów z ADHD, czy też wszystkimi innymi rzeczami. To u nas jest ta ocena całościowa dziecka. To tutaj ten rodzic, kiedy będzie miał problem, albo będzie chciał się dopytać, skonsultować, to na pewno znajdzie i udzielimy tej pomocy. Możemy powiedzieć o niespodziewanej ilości tych podopiecznych. bo w roku 2025 z naszego wsparcia skorzystało łącznie 209 osób z całego województwa. Były to konsultacje, były to terapie, były to diagnozy. Jak się do nas dostać? Mamy stronę internetową, znajdziecie Państwo też nas na Facebooku, znajdziecie też Państwa pod naszym numerem telefonu. Serdecznie zapraszamy, można dzwonić, można pisać i na pewno nie będzie osoby, której byśmy nie odpowiedzieli, bo po to powstało to centrum, żeby móc cały czas wspierać i żeby rodzice też mieli wsparcie i oparcie. Mało tego, nie tylko skupiamy się tylko na rodzicach, ale i też na pedagogach, nauczycielach szkolnych, więc tam też, jeśli któryś z nauczycieli, któraś szkoła ma coraz więcej problemów i nie radzi sobie z tą niepełnosprawnością, albo też nie potrafi rozpoznawać problemów tego dziecka, a chciałby pomóc, to jak najbardziej my też prowadzimy bezpłatne szkolenia dla nauczycieli w ocenie rozwoju dziecka albo tych nieprawidłowości. Jest to pomoc bezpłatna, często korzystamy z Urzędu Marszałkowskiego, z dotacji, bądź też z Urzędu Miasta, bądź też ze środków własnych. Niekiedy te prace, te diagnozy często niestety są płatne, ale jak najbardziej staramy się tą kwestię finansową jak najbardziej ograniczać. Niezależnie, czy pomagamy. Po prostu niektóre są, powiedzmy, że diagnozy są płatne, a wszystkie inne konsultacje, terapie, na pewno tej bezpłatnej pomocy udzielimy.
4: Pracuję z dziećmi.
1: Mówi Aleksandra Ruszczak, prezeska Fundacji Hospicjum Nadzieja.
4: Chorymi dziećmi, które są ofiarami przemocy, kazirodztwa, urazów czaszkowo-mózgowych i niechcianych dzieci przez rodziców. Najważniejszą istotą fundacji jest pomagać tym najmłodszym i rodzinom i tym, którzy do mnie zapukają i powiedzą, potrzebuję pomocy. I tą pomoc mają, bo to nie tylko kontrakt, proszę Państwa, jest najważniejszy, który jest niewystarczalny. Mamy nasze dzieci, to są moje dzieci, mam najwięcej wnuków. Jak pani przyjdzie do naszego oddziału, to pierwsze krzyczą, babcia, babunia, masz pieniążek, kurtka, idziemy do Maka. Więc słuchajcie Państwo, traktuję te dzieci jak moje, bo one są nasze. Mój najkochańszy, najwspanialszy personel, który pracuje z serdecznością, opieką i miłością, bo ten, kto nie kocha dzieci, nie może u mnie pracować.
1: Niestety pomaganie nie jest proste, zwłaszcza dziś. W systemie jest za mało pieniędzy, a dzieci i młodzież w hospicjum nie otrzymują wielu zasiłków, które przysługują ich zdrowym rówieśnikom. Kontynuuje Aleksandra Ruszczak.
4: Kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia jest niewystarczalny, tak? My mamy w tej chwili, jesteśmy bardzo pod kreską na minusie. Pierwszy raz mój personel dostał w częściach, w ratach dostanie pensję. Jest mi z tego powodu przykro, ponieważ Narodowy Fundusz Zdrowia nie zapłacił nam za nadwykonania, a te pieniążki, które dostajemy, 200 ileś tysięcy czy 300, to są niewystarczalne, żeby utrzymać oddział i wypłacić pensję. Mamy 35 pracowników etatowych i tyleż samo mamy na zlecenie, bo lekarze tak pracują. I my jesteśmy ofiarami systemu, który jest, no coś kuleje, trzeba z nim zrobić. Zwróciłam się już do Warszawy, bo będę dalej walczyła o ten oddział, bo to, że jest tragiczna sytuacja finansowa, to zresztą nie tylko u nas, bo widzicie, panie, czarny protest w szpitalach, w przychodniach i w fundacjach, bo szpitale podlegają pod samorządy. My jesteśmy fundacją i mamy tylko najwspanialszych darczyńców. A dzieci muszą mieć dom. Dlatego pan marszałek, dzięki panu marszałkowi powstał ten oddział. Oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy dla dzieci i młodzieży. Nikt nie zwrócił uwagi, bo właściwie, proszę Państwa, te dzieci są nienie, tak? Niechciane, wykorzystane, a my im daliśmy odrobinę ciepłego domu, bo one zasłużyły na to, żeby być w domu. A moje kochane koleżanki i koledzy, przykro mi, bardzo mi jest przykro, że jest taka sytuacja. Pierwszy raz w życiu, ale powiedzcie Państwo, czy ten system musi być zmieniony, czy nie? Zastanówcie się. Tu się nic nie zmienia. Ja ciągle z chwilą, kiedy pani Ołena Bożemska zmarła w styczniu, 8 stycznia, a ja już tam byłam wiceprezesem i później prezeską i słuchajcie, i ciągle żebrze. Wiecznie jest to dla mnie straszne. Jestem zmęczona, bo ja uważam, że państwo jest od tego, bo dzieci, które są w domach, rodzice mają świadczenia w wysokości 2800 czy 900 zł. My, nam się tego nie należy. Dlaczego? Dlaczego nam się nie należało 500 plus? Dlaczego nam się nie należy 800 plus? Dlaczego? Dlatego, że moje dzieci siedzą cicho i ja jestem ich głosem. Jak długo wreszcie będę to wszystko ukrywała? Jak długo te dzieci mają być ofiarami? Dosyć, że w rodzinie od rodziców najbliższych to jeszcze nie wydolnego systemu.
1: Pani prezes wspomniała marszałka Całbeckiego. W takim razie pora przywitać go także na naszej antenie. Co marszałek sądzi o działalności Hospicjum Nadzieja?
5: Ona jest ważna przede wszystkim dla dzieci, którym pomaga, i dla rodziców, bez której fundacji dzieci byłyby skazane na bardzo trudne warunki, a właściwie pozostawione bez pomocy. I to jest nasz obowiązek jako samorządowców. Każdy w zakresie, jakim jest to możliwe, wspierać tego typu działalność, ponieważ ona uzupełnia luki systemowe, jakie mamy dzisiaj w naszym obszarze opieki zdrowotnej, pomocy społecznej. Wyobraźmy sobie dzieci bez pomocy hospicjum, bez fundacji. Trudno nawet do wyobrażenia los, a dziś dzięki właśnie fundacji od 30 lat na ustach, na twarzach podopiecznych rysuje się światełko, uśmiech, nadzieja. I to jest to, co powinniśmy robić każdego dnia jako samorządowcy. Czyli pomagać tym, którzy poświęcają całe życie, właściwie tak jak pani Aleksandra, aby oddać się potrzebującym.
1: Hospicjum Nadzieja nie mogłoby funkcjonować, gdyby nie wsparcie fundatorów. O wypowiedź poprosiłem zatem jednego z nich, Andrzeja Cichockiego.
6: Od samego początku, czyli od maja 1996 roku, kiedy to powstał akt notarialny powołania Fundacji Społeczno-Charytatywnej Pomoc Rodzinie i Ziemi. Inspiracją w sumie do takich działań był fakt, że również sam posiadam dziecko niepełnosprawne i wiem, jakie to są problemy w normalnym funkcjonowaniu rodziny z takim dzieckiem, i po prostu to zainspirowało mnie do podjęcia właśnie takiej działalności, żeby stworzyć coś, gdzie ludzie mogą ze swoimi problemami podejść, zapytać i oczywiście uzyskać pomoc. No wydaje mi się, że jest to działalność, która jest naprawdę bardzo potrzebna, bo skala problemu osób niepełnosprawnych, ich rodzin jest na pewno bardzo duża. Działalność polegająca na prowadzonej, tak jak w tej chwili prowadzimy działalność zarówno hospicjum domowego, jak i oddziału stacjonarnego, opiekuńczo-leczniczego. No jest to miejsce, gdzie te dzieci czasami bez rodzin, porzucone, opuszczone, no mają swoje miejsce i z tego co wiemy, ciepło, serce i miłość.
1: A to przecież najważniejsze rzeczy w życiu. Jeśli też chcecie pomóc Fundacji Hospicjum Nadzieja, możecie to oczywiście zrobić, a poszczegóły odsyłam na stronę internetową Hospicjum. Całej załodze nadziei życzę jak najwięcej tych pozytywnych historii, samych przychylnych osób i firm wokół oraz szczęścia na co dzień. Jesteście wielcy.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
1: Gustaw Nowak, cześć, czołem. Dzisiaj porozmawiamy o Toruńskiej Orkiestrze Improwizowanej, o takim ciele, które funkcjonuje w naszym mieście od wielu lat i pewnie wielu z was kojarzy. Pewnie gdzieś tam słyszeliście dokonania i poczynania Toruńskiej Orkiestry Improwizowanej, a mogło to być nawet za granicą, no bo również w innych miastach i innych krajach pojawia się Toruńska Orkiestra Improwizowana. Jest ze mną Mariusz Figiel, dyrygent tejże orkiestry, no i obecnie chyba współprowadzący. Cześć.
7: Cześć, dzień dobry.
1: Współprowadzący, tak?
7: Tak. Od tego roku już tak w pełni oficjalnie, a od kilku ostatnich lat tak kuluarowo coraz intensywniej zajmuję się sprawami wewnętrznymi orkiestry i można powiedzieć, że jestem takim troszkę kierownikiem w tym momencie.
1: Trochę się zastanawiałem, czy jesteście, na ile ważna jest kolejność liter w Toruńskiej Orkiestrze Improwizowanej, w skrócie TOI. Czy to jest Toruńska Orkiestra Improwizowana, czy Orkiestra Improwizowana Toruńska? Co jest najważniejsze tutaj?
7: Wszystkie te słowa są istotne. Maciek Karmiński, założyciel orkiestry, podejrzewam, że kierował się też tym kluczem nazewnictwa innych orkiestr, na przykład właśnie poznańskiej orkiestry czy londyńskiej. Gdzieś wydaje się, że ta najpierw informacja o miejscu, o tej lokalności idzie w pierwszej kolejności, a potem pozostałe określenia. To też jest tak, że niektórzy używają określenia, że mówi się o orkiestrze improwizatorów też. My z rozmysłem używamy określenia improwizowana, bo chodzi w niej oczywiście o muzykę improwizowaną, ale też o sposób funkcjonowania grupy.
1: Właśnie, jaka to jest grupa? Ile osób przewija się przez orkiestrę? No bo to nie jest stały skład.
7: Obecnie w orkiestrze mamy około 30-40 aktywnych osób. Zazwyczaj na koncertach pojawia się od kilkunastu do 20 i rzeczywiście ten skład się cały czas zmienia, ale też z drugiej strony są osoby, które są z nami już od lat i tworzą jakiś pewnego rodzaju kręgosłup tej formacji naszej.
1: No, ale te kilkadziesiąt osób to gdzie pomieścić? Zwykła salka to się nie nada.
7: To prawda. Stajemy właśnie wraz ze wzrostem popularności naszej orkiestry, też stajemy w obliczu takiego wyzwania, żeby móc się coraz lepiej organizować i rzeczywiście móc się mieścić. Na razie jeszcze dotychczasowa sala prób spełnia te nasze potrzeby, ale tak, oczywiście cały czas oczywiście myślimy o w idealnym świecie mielibyśmy zarówno miejsce do próbowania się, jak i miejsce do występów, jak i miejsce też do organizowania różnych wydarzeń, więc tak, gdzieś to mamy na naszym horyzoncie, szukamy różnych możliwości. A jeszcze właśnie a propos tego składu wieloosobowego, też myślę, że warto wspomnieć o tym, że ten skład to jest pewne spektrum też ludzi, którzy zarówno mają doświadczenie z muzyką od najmłodszych lat, aż po amatorów, którzy dopiero niedawno zainteresowali się tematem i szczęśliwie udaje się wszystkich właśnie łączyć w tej naszej orkiestrze.
1: To o co tak właściwie chodzi w orkiestrze improwizowanej?
7: Tym, co zespaja to i daje sens tej formule, to metoda dyrygentury sygnalizowanej. Chodzi o to, że jeżeli chodzi o improwizację, o muzykę swobodnie improwizowaną, rzecz jest stosunkowo... Jeżeli ktoś jest w miarę muzykalny, to jest dosyć stosunkowo dostępna rzecz. Improwizować można wspólnie, ale im większy, mam wrażenie, że im większy jest ten skład osobowy, tym trudniej nad wszystkim zapanować czasami. A przy naszej metodzie osoba dyrygenta załatwia ten temat. Dogadujemy się za pomocą gestów. Dyrygent pokazuje za pomocą dłoni ustalone znaki, które też mają pewną dowolność interpretacyjną, ale sterują tą improwizacją w czasie rzeczywistym.
1: I nie ma nieporozumień, że wydawało mi się, że machnąłeś coś innego?
7: Czasami te nieporozumienia są błogosławione, bo czasami właśnie z jakoś inaczej odczytanego znaku brodzi się coś, co prowadzi tą improwizację w zupełnie inną, nieoczekiwaną stronę i myślę, że to też w jakiś sposób jest ten żywioł właśnie improwizacji.
1: Wspomniałeś o tym, że nie trzeba być profesjonalnym, doświadczonym muzykiem, żeby do orkiestry dołączyć, no i część osób być może kojarzy Maćka Karmińskiego, właśnie twórcę Toruńskiej Orkiestry Improwizowanej. On jest świetnym perkusistą. Jeśli ktoś chciałby posłuchać, no, na przykład zespół Jesień, on gdzieś tam grywał. Zresztą pewnie zespołów można by wymieniać pod jego nazwiskiem, ale Jesień to jest ten, który mi przychodzi do głowy. A

0: że właśnie na tle innych orkiestr mamy taką, jakby grawitujemy w stronę groove'u jednak mimo wszystko. Bardzo często te nasze improwizacje gdzieś się zaczepiają o jakieś rytmy, o jakieś określone struktury. Nie wstydzimy się tego, nie stronimy od tego, bo to też daje nam wehikuł do tego kolektywnego właśnie uczestnictwa bardzo mocno, szczególnie gdy zespół jest tak duży. Ale tak, na pewno warto wspomnieć o tym też, że Maciej wykorzystuje taczkę z Murzynka. Jego artefakt i instrument, który też jest trochę taką naszą maskotką orkiestry, jeśli można tak się wyrazić o taczce.
1: No tak, zdecydowanie. Jesteście rozpoznawalni dzięki temu, ale nie tylko dzięki temu. Taczka z Murzynka, czyli z miejscowości, z której Maciej pochodzi, no i też już wiele legend wokół tej taczki narosło, ale to nie tylko taczka, no bo ja na przykład jestem miłośnikiem instrumentów dętych i jak słyszę dęciaki, to od razu ten wymiar nowy muzyki się pojawia dla mnie. No i fajnie, że macie te dęciaki.
0: Tak, mamy wspaniałą sekcję. Patrycja Pączkowska grająca na flecie, Adam Gwizdała grający na trąbce, Aga Grejkowska-Wierzba grająca na saksofonie. Mamy i waltornie i czasami się pojawiają, mieliśmy przez krótki momencik aż do wyprowadzki koleżankę, która grała na fagocie, więc jest tego sporo.
1: A ty na czymś się grasz?
0: Ja jestem muzykiem samoukiem i od paru lat pochylam się nad instrumentami klawiszowymi, też z powodu jakiejś takiej potrzeby zgłębiania teorii muzyki, ale trochę na gitarze, trochę na perkusji. Ale chyba jednak obecnie to dyrygowanie jest czymś dla mnie fascynującym.
1: Czyli cała orkiestra jest twoim instrumentem poniekąd.
0: Ja to tak poniekąd widzę właśnie, że obsługuję, oczywiście to wszystko w cudzysłowie, ale obsługuję instrument, którego działania nie do końca da się przewidzieć. Można naciskając klawisz na klawiaturze, spodziewamy się określonego dźwięku, a tutaj przez pewną umowność tych znaków zawsze ten wynik jest nie do końca oczekiwany.
1: Przypomnę, Mariusz Figiel z Toruńskiej Orkiestry Improwizowanej jest naszym gościem. Gdzie można was usłyszeć? Nie chodzi mi o konkretne daty, ale przy okazji jakich wydarzeń występujecie, w jakich miejscach?
0: Występujemy tak naprawdę najwięcej tutaj w Toruniu. Od tego roku będziemy się pojawiać regularnie w klubie NRD, z którym zaczniemy współpracę. Co miesiąc można się spodziewać kontynuacji naszego cyklu Kombinacje, który jest taką formułą, do której zapraszamy właśnie improwizatorów, improwizatorki z kraju i ze świata, też żeby móc jakiś taki powiew świeżości właśnie eksperymentu tutaj zaszczepiać i też prezentować toruńskiej publiczności w naszym zdaniem ważnych artystów z różnych środowisk.
1: A jak to jest z tym zapraszaniem? Kiedy ktoś otrzymuje zaproszenie od Toruńskiej Orkiestry Improwizowanej, to pozytywnie reaguje? Czy sama możliwość improwizacji, czy to w Toruniu, czy w Bydgoszczy, czy w Opolu, to, no, to tak samo przyciąga?
0: Wydaje mi się, że ten odbiór jest pozytywny. Czasami to jest taki odbiór, taki ze znakiem zapytania, że no dobrze, to zobaczymy, ale...
1: Troszkę ukryłem w tym pytaniu takie pytanie o renomę. Czy jesteście rozpoznawalni?
0: Sam do końca nie potrafię tego chyba zdiagnozować, ale życzyłbym sobie, żeby tak było. Na pewno mogę z pewnością stwierdzić, że właśnie wszystkie te edycje kombinacji dotychczasowe, a było ich 24, wszyscy ci goście, których mieliśmy, wyjeżdżali stąd z bardzo miłymi odczuciami a propos tego, co się wydarzyło, a propos tego, czego doświadczyli i z kim się spotkali, więc o ile te reakcje były szczere, to wszystko wskazuje na to, że ta renoma może po prostu z czasem tak organicznie się wytworzyć.
1: No jestem ciekaw, gdzie was jeszcze zobaczę, gdzie was jeszcze usłyszę. Ja pamiętam chyba z 2025 roku taki event, gdzie graliście jako orkiestra podczas wernisażu w Centrum Sztuki Współczesnej i improwizowaliście do dzieł

0: które widzieliście. To też w ogóle abstrakcja piękna.
1: Tak, wykorzystywanie właśnie obiektów jako takich partytur wizualnych, to jest też zakres naszych zainteresowań. Coś, można powiedzieć, podobnego, ale nie do końca też mieliśmy okazję zrealizować rok później w Centrum Rzeźby Polskiej w Worońsku i to też była fantastyczna przygoda i też lubimy patrzeć właśnie na orkiestrę improwizowaną z takiej perspektywy performatywnej, że nasze miejsce jest owszem właśnie w salach koncertowych, ale też być może właśnie w galeriach sztuki, właśnie w miejscach, w których te granice gdzieś są nie tak jasno postawione.
0: A jeszcze raz dopytam, kto tworzy orkiestrę, toruńską orkiestrę improwizowaną? Czy to są młodzi ludzie, czy znajdą się też nieco starsi? I czy to grono jest już zamknięte? Czy można się jeszcze zgłaszać, dołączać? Bo mówimy o 40 osobach. No to może już być ciasnawo.
1: Orkiestra jest tworem otwartym, egalitarnym. Mamy wśród nas osoby... No nie mogę powiedzieć w każdym wieku, ale od 20-parolatków do już ojców i matek, że tak powiem, więc i jesteśmy pod tym kątem zupełnie otwarci, zarówno właśnie jeżeli chodzi o umiejętności, jak i o wszelkie inne
0: atrybuty.
1: Więc z tego miejsca serdecznie zapraszam, jeżeli ktokolwiek miał zamistyczność i zastanawiał się, jakby to było być członkiem takiej orkiestry, albo słyszy o tym po raz pierwszy i chciałby jakoś się temu przyjrzeć, to tak, nasze drzwi są otwarte.
0: To co może okazać się cenne, pomocne, wartościowe u takiej osoby, która chciałaby u was grać?
1: To jest dosyć trudne pytanie, bo czasami różne cechy mogą być właśnie na przykład wcale nie odczytywane pozornie jako coś wartościowego, a potem okazywać się bardzo ważne i wartościowe. U nas chyba jest najważniejsze po prostu podczas prób, podczas koncertów i podczas właśnie wspólnego koegzystowania, żeby mieć te uszy szeroko otwarte, słyszeć, co się dzieje dookoła, mieć oczy otwarte, żeby widzieć, co się dzieje, widzieć po prostu, jaki znak nadchodzi i to są właściwie dwie rzeczy. Jeżeli ma się to myślę, że nie ma żadnej przeszkody, żeby dołączyć do nas.
0: No, a jeśli ktoś jeszcze się zastanawia, no to warto będzie najpierw wybrać się na koncert Toruńskiej Orkiestry Improwizowanej. Okazji, myślę, nie będzie brakować, no bo pokazujecie się dość regularnie tutaj w Toruniu. No to co, życzę powodzenia, życzę rozwoju, no bo no, patrząc na to, jak ta grupa wyglądała kiedyś, a jak wygląda dzisiaj, no to jest naprawdę wielki skok, wydaje mi się. No i oby tak dalej.
1: Dziękuję bardzo. Nie powiedzieliśmy ostatniego słowa. Miejmy nadzieję, że będzie tylko lepiej. Dziękuję za rozmowę i pozdrawiam.
0: Mariusz Figiel, dyrygent Toruńskiej Orkiestry Improwizowanej, był moim i Państwa gościem. Gustaw Nawak, do usłyszenia.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
3: Czeka nas kolejny przewrót kopernikański, choć nie w astronomii. Tym razem rewolucja nastąpi w toruńskiej komunikacji publicznej. Eksperci z Wrocławia obserwowali, liczyli, analizowali, kreślili, zapisywali, różniczkowali, łączyli, dumali i po wielu miesiącach żmudnej umysłowej, ale i momentami fizycznej pracy wykoncypowali szereg propozycji mających na celu uzdrowienie obecnego systemu. Systemu, na który narzekają zarówno mieszkańcy, jak i turyści, i to od lat. Zmiany będą spore, bo muszą takie być. A to zapewne znajdzie swoich miłośników, jak i przeciwników. Na szczęście wszystko zostanie przed wprowadzeniem w życie przedyskutowane z pasażerami, a o tym, czego możemy się spodziewać, powiem za moment.
4: Nastawmy się na rewolucyjne zmiany, szanowni państwo. Po pierwsze, ma być szybciej, częściej i wygodniej.
3: Tak, w przybliżeniu tego tematu pomoże mi prezydent Paweł Gulewski. Ja nazywam się Gustaw Nowak i zapraszam. Wcześniej jednak skupmy się na innym aspekcie komunikacji miejskiej w Toruniu, a mianowicie na zakupach i modernizacji taboru. Świat idzie do przodu, a unijne regulacje motywują nasz kraj i samorządy do stawiania na ekologię. MZK pamięta o niej przy każdej inwestycji, a tych jest realizowanych obecnie No nie mało. Zapraszam na antenę wiceprezydenta Torunia, Rafała Pietrucienia.
5: Wartość inwestycji, jakie prowadzi spółka, to około 630 milionów złotych, z czego dofinansowanie też blisko 430 milionów. I w tych działaniach mamy oczywiście infrastrukturę tramwajową, naszą zajezdnię słynną.
3: Dziś nie będzie jednak ani o zajezdni, ani o remontach torowisk. Dziś przybliżę ogromną inwestycję w tabor autobusowy, a chodzi o zakup 40 elektryków wraz z infrastrukturą do ich ładowania. Miasto rozwiązanie chwali, chociaż wiadomo, że ma ono swoich przeciwników. Samorządy są jednak ustawowo zobowiązane do kupowania pojazdów zeroemisyjnych. Są więc pewne progi związane z wymianą taboru na tak zwany ekologiczny i o nich też za chwilę pomówimy. Na wstępie przybliżmy jednak cały ten przetarg na zakup 40 autobusów elektrycznych, a kontynuuje prezydent Pietrucień.
5: Korzystaliśmy z takich dwóch źródeł: Krajowego Programu Odbudowy i Programu Regionalnego. Wartość tych zadań to ponad 140 milionów złotych, dofinansowanie ponad 100 milionów, z czego mogliśmy zakupić 40 autobusów elektrycznych. Te autobusy docierały do nas od ubiegłego roku sukcesywnie. Pierwsza dostawa to bodajże listopad ubiegłego roku i sukcesywnie luty oraz ostatnie autobusy zjechały i przekazaliśmy do eksploatacji w kwietniu. Oczywiście do tego pakietu autobusowego, taborowego potrzebna jest sprawna infrastruktura ładująca. I to jest infrastruktura, która jest zlokalizowana na samej zajezdni, tam gdzie te autobusy ładują się w okresie spoczynku nocnego, a jednocześnie potrzebujemy, w związku z tą rosnącą ilością tych autobusów na sieci, potrzebujemy tego typu właśnie ładowarek, które pozwolą na szybkie, bo to są ładowarki szybkie, doładować na autobus, aby sprawnie dalej mógł prowadzić przewozy pasażerskie. Warto powiedzieć, że dzięki tym zakupom w Toruniu dysponujemy już 50 autobusami elektrycznymi. Biorąc pod uwagę stan taborowy, to jest 25%, 1/4 taboru, to już są autobusy elektryczne. Jeżeli do tego dodamy zestaw autobusów niskoemisyjnych, autobusy hybrydowe czy autobusy na gaz CNG, to tych autobusów mamy w sumie razem niskoemisyjnych około 72 bodajże.
3: Wskaźnik autobusów ekologicznych w toruńskim taborze przekroczył 30%, jednak unijne i ustawowe wymagania są jeszcze ostrzejsze. O co dopytałem prezesa MZK Zbigniewa Wyszogrodzkiego.
0: Spełniamy te ustawowe wymogi? Jesteśmy ponad progiem?
6: Ustawa wymaga, abyśmy co najmniej 30% od roku 2028 pojazdów w naszym taborze mieli jako pojazdy zeroemisyjne, więc jesteśmy bardzo blisko tego.
3: Mamy więc 30% autobusów ekologicznych, a w tę pulę zaliczają się zarówno pojazdy zeroemisyjne, czyli elektryki, jak i niskoemisyjne, czyli na przykład hybrydy. Ustawa wymaga, by od 2028 roku tabor liczył ponad 30% autobusów zeroemisyjnych, czyli elektrycznych, a tych mamy 25%. W planach są zatem kolejne zakupy, tak by osiągnąć wymagany próg. I tu ponownie zapraszam wiceprezydenta Rafała Pietrucienia.
5: Przed nami, mam nadzieję, dalsze inwestycje w tym zakresie, bo nie odpuszczamy w tej ekologizacji taboru. Złożyliśmy w kwietniu kolejny wniosek na dofinansowanie 11 autobusów kolejnych elektrycznych oraz nie rezygnujemy, aby troszeczkę dywersyfikować ten tabor, z zakupu autobusów hybrydowych. Zamierzamy w najbliższych latach 2007-2008 zakupić dodatkowo jeszcze, i to ze środków własnych gminy miasta Toruń, bo tutaj nie ma dofinansowania, bo to są autobusy niskoemisyjne, 8 autobusów kolejnych hybrydowych. Co oznacza, że w tych najbliższych dwóch latach będziemy dążyć do tego wskaźnika 50% taboru niskoemisyjnego, w którym w skład będzie wchodziła duża grupa, większość przede wszystkim autobusów zeroemisyjnych elektrycznych.
3: Można się w tych wszystkich progach nisko i zeroemisyjności pogubić. Dopytajmy zatem, jak Toruń wypada na krajowej mapie, jak to pan prezydent ładnie powiedział, ekologizacji taboru autobusowego, odpowiada prezes Wyszogrodzki.
6: Wyglądam bardzo dobrze, ponieważ w tej chwili już 25%, ponad 25%, blisko 30% naszego taboru stanowią autobusy elektryczne, a jeśli do tego dołożymy wprowadzone autobusy niskoemisyjne, czyli hybrydowe i gazowe, to jest to już blisko 50%. Są owszem miasta, ale najczęściej znacznie mniejsze od Torunia, w których ten procent jest większy, ale tam jest to łatwiejsze ze względu na skalę zakupów.
3: A jak ta rzeczona ekologizacja wygląda w praktyce, to możemy sobie omówić na przykładzie zrealizowanego już przetargu na zakup 40 autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą ładującą. Poznajmy jego szczegóły.
6: Aby autobus elektryczny mógł się poruszać, trzeba mu wprowadzić do jego baterii energię elektryczną, co jest oczywiste, ale nie jest oczywiste, jak to zrobić. Do tego są potrzebne specjalne urządzenia i mamy dwa podstawowe rodzaje takich urządzeń. Ładowarki szybkie i ładowarki wolne. Szybkie to przykład jej stoi przed nami. Urządzenia, które w ciągu kilkunastu minut są w stanie naładować baterię autobusu do poziomu takiego, aby mógł kolejnych kilkadziesiąt kilometrów przejechać. Dzieje się to dzięki temu, że ładowarki te posiadają dużą moc. To jest 400 kW i z taką mocą autobus ładowany w ciągu 12-15 minut przy baterii, jaką mamy, a jest to technologia najbardziej odporna na częste ładowania i rozładowania, więc baterie litowo-tytanowe, jest w stanie kolejnych kilkadziesiąt kilometrów przejechać. Także w ciągu nocy ładują się one w ładowarkach wolnych. Wolne są zlokalizowane na terenie zajezdni autobusowej i są to punkty ładowania o mocy do 60 kW przypadające na jedno przyłącze. Autobus ładuje się pod takim kablem 2 do 3 do 4 godzin w zależności od tego, ile mamy czasu i jaką moc ustawimy tej ładowarce, bo są takie możliwości, aby ten proces regulować. W ramach kontraktu, który dzisiaj podsumowujemy, nabyliśmy w sumie 5 ładowarek szybkich i 36 punktów ładowania wolnego. I nie jest to nasze ostatnie słowo w tym zakresie. Będziemy dalej elektryfikowali naszą flotę i wprowadzali kolejne pojazdy, autobusy niskoemisyjne, czyli kolejne autobusy hybrydowe, dzięki czemu będziemy jeździli coraz czyściej, ciszej i wygodniej oraz bezpieczniej dla pasażerów i wszystkich innych użytkowników ruchu drogowego.
3: Więcej o nowych autobusach elektrycznych powie jeszcze Mateusz Figaszewski z firmy Solaris Bus & Coach.
7: Pierwsze dostawy były realizowane kilka lat temu, to było pierwszych 10 pojazdów, dzisiaj kolejnych 40 autobusów, więc łącznie jest ich już 50 w Toruniu. Początki naszej współpracy sięgają 2010 roku, kiedy dostarczyliśmy pierwsze pojazdy do Torunia. Dzisiaj mamy przyjemność realizować to zamówienie i kolejne są w trakcie realizacji na dostawę autobusów hybrydowych i kolejnego autobusu elektrycznego. One też zakładają różnego rodzaju opcje, z których mam nadzieję zamawiający będzie mógł skorzystać dzięki własnym środkom, ale też dofinansowaniu zewnętrznemu, które tak skutecznie jako miasto i jako spółka pozyskuje. Możemy tego pogratulować, ponieważ jest to, no myślę, że Torun jest liderem w tym zakresie, jeśli chodzi o skalę Polski w pozyskiwaniu środków i funduszy na rozwój zrównoważonego, bezemisyjnego i cichego transportu publicznego. Wszystkie nasze pojazdy są oczywiście w pełni dostosowane do potrzeb osób z ograniczeniem mobilności, dla osób niepełnosprawnych, są w pełni niskopodłogowe, klimatyzowane. Myślę, że to jest nie bez znaczenia zarówno dla mieszkańców Torunia, jak i osób, które odwiedzają to piękne miasto. Cieszymy się, że możemy właśnie uczestniczyć w tym projekcie długofalowym, wieloletnim wymiany tego taboru na nisko i zeroemisyjny, bo myślę, że to jest bardzo ważny element jakości życia w tym mieście.
3: A gdzie pasażerowie spotkają nowe autobusy elektryczne? No niemal wszędzie, odpowiada prezes Wyszogrodzki.
6: Mamy pewne ograniczenie w odniesieniu do 5 autobusów, które nabyliśmy w celu obsługi linii miejskich i podmiejskich. To te muszą jeździć rzeczywiście poza miastem. Pozostałe zaś muszą się poruszać po Toruniu i to muszą być trasy, na których będą w stanie się doładować. A więc nie dosłownie w każdą trasę można je puścić, ale tam, gdzie ładowarki szybkie, aby w ciągu dnia można było dołożyć im energii, są jak najbardziej w zasięgu.
3: Jeździć zatem można cicho, komfortowo i, jak to się mówi, ekologicznie, choć pod tym ostatnim określeniem powstaje najwięcej znaków zapytania. Nie będę jednak roztrząsać tej kwestii, bo skupiam się na sprawach toruńskich, a pora przejść do kolejnego tematu związanego z rozwojem komunikacji publicznej właśnie w naszym mieście. Jak już mówiłem, w tej sferze zapowiada się przewrót kopernikański. Prawdziwa rewolucja, która na celu ma poprawę jakość oferowanych usług. Ma być szybciej, skuteczniej i bardziej komfortowo. Co z tego wyjdzie? Zobaczymy. A zanim wszelkie zmiany wejdą w życie, to zostaną one jeszcze poddane konsultacjom społecznym. Te już wystartowały. Na stronie internetowej poświęconej konsultacjom w Toruniu znajdziemy 3 propozycje zmian. do których uwagi i propozycje możemy zgłaszać na różne sposoby, zarówno przez internet, jak i na specjalnie organizowanych spotkaniach. O szczegółach powiedział mi jednak prezydent Paweł Gulewski, który nie ukrywa, że nadchodzące zmiany będą duże.
4: No jesteśmy gotowi tak naprawdę z konsultowaniem, pokazaniem mieszkankom, mieszkańcom Torunia modelu, zupełnie nowego modelu transportu publicznego przez ostatnie kilkanaście miesięcy na zamówienie gminy miasta Toruń poprzez Wydział Gospodarki Komunalnej. Ten model opracowywała firma Trako z Wrocławia, osoby, które są specjalistami z zakresu modelowania transportu komunikacji miejskiej, rzeczywiście przyglądały się. Szczególnie na jesieni były prowadzone badania, pomiary potoków, pomiary również rozprowadzenia linii autobusowych i tramwajowych. No i mamy już pierwsze wnioski, pierwsze trzy warianty. Jeden wariant, który będziemy chcieli wdrożyć w życie od nowego roku, od stycznia 2027, ale czekamy na opinię mieszkańców. Jesteśmy już gotowi na proces konsultacji. Zapraszamy wszystkich mieszkańców Torunia, Radę Okręgu, radnych Rady Miasta Torunia, pasjonatów transportu publicznego, MZK, bo jest ich sporo w Toruniu, osoby w wieku senioralnym, które młodzież, którzy korzystają z transportu publicznego, z tramwajów i autobusów na co dzień i najczęściej do odbycia i przyjścia tutaj na to spotkanie. Będziemy pokazywać model. Nastawmy się na rewolucyjne zmiany, szanowni państwo. Tego mieszkańcy oczekiwali. Po pierwsze, ma być szybciej, częściej i wygodniej. Trzy te tezy przyświecały wykonawcy tego modelu i rzeczywiście zmieni się wszystko. Jeśli oczywiście te zmiany uzyskają akceptację ze strony mieszkańców, użytkowników i pasażerów miejskiej komunikacji publicznej, to zmiany, które wejdą w życie od 1 stycznia 2027 roku, będą rewolucyjne. Powstaną nowe linie tramwajowe, autobusowe. Część linii ma zniknąć, ma zostać wydłużona, ma zmienić swój przebieg, więc naprawdę warto przyjść, ale wszyscy chyba odczuwamy, że obecny model funkcjonowania komunikacji miejskiej, publicznej wymaga korekt na tyle głębokich i systemowych, żeby w ogóle myśleć o zupełnie nowym modelu, który rzeczywiście już mamy. Chcemy o tym mówić i komunikować. Zapraszamy wszystkich.
3: W ramach konsultacji zaplanowano cztery spotkania, a ich terminy znaleźć można na stronie internetowej konsultacje.toruń.pl. Uwagi i sugestie można nadsyłać też internetowo, a czas na to jest do 30 czerwca. Nie ukrywam, ja jestem trochę podekscytowany. Komunikacja miejska ze swoimi rozkładami pozostaje jedną z największych bolączek Torunia. Być może wprowadzenie linii ekspresowych, nowych połączeń bezpośrednich, czy zagęszczenie kursów w godzinach szczytu będzie zmianą, na którą wszyscy czekamy? Warto spojrzeć, warto się wypowiedzieć. Na efekty zaczekamy do 1 stycznia 2027 roku.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
3: Mamy czerwiec, a to oznacza świętowanie nie tylko z okazji urodzin, które tak obchodzę w połowie miesiąca, ale także z okazji święta miasta. Co prawda rocznica nadania praw miejskich Toruniowi przypada 28 grudnia, ale sami przyznacie, że to nie najlepsza data na cykl wydarzeń na świeżym powietrzu. Dlatego te odbywają się właśnie tuż przed startem wakacji w pobliżu 24 czerwca, czyli dnia patrona miasta Jana Chrzciciela. Gustaw Nowak, zapraszam. O tym, co przed nami usłyszycie już teraz, bo przygotowałem specjalnie dla Was skrót ze specjalnego briefingu prasowego. Na co warto się wybrać, gdzie odbędą się wydarzenia i czego możemy się spodziewać, o tym powiedzą przedstawiciele Urzędu Miasta i miejskich instytucji, a zacznie wiceprezydent Adam Szponka.
8: Święto miasta to dużo, dużo muzyki, jest to kilkanaście koncertów w różnych miejscach, o różnym charakterze. Jest to muzyka klasyczna, która rozbrzmi między innymi na Jordankach, mamy fantastyczne koncerty na bulwarach, mamy koncert Toruńskiej Gwiazdy na Błoniach Nadwiślańskich i ta muzyka będzie bardzo, bardzo zróżnicowana. Warto powiedzieć i podkreślić sobie, że jedną z gwiazd będzie lubiana toruńska kapela, jaką jest Paralysz Band, która obchodzi w tym roku swoje 30-lecie i chcielibyśmy ten okrągły jubileusz też im z nimi spędzić, z nimi świętować. Pojawi się również koncert koncert, który co roku jest na Święcie Miasta, to jest Ocalić od Zapomnienia, koncert poświęcony Grechucie, między innymi Zausze, jeśli to dobrze odmieniam, więc wiele fajnych i ciekawych utworów. Jesus Christ na Zamku Dybowskim sprawdził nam się zamek jako przestrzeń teatralna, jako miejsce, gdzie można dobrze grać teatr. Ten Jesus Christ będzie wyglądał trochę inaczej, bo wiem, że z Państwa pewnie w większości mieli okazję zobaczyć to w Odnowie. To wydanie Jesusa Christa będzie trochę inaczej wyglądało. Nie będzie tej wielkiej sceny, to będzie bardziej odmiana klasyczna. Więc też warto podejść, zobaczyć sobie Jesusa w klasycznej wersji, ale w wykonaniu naszego teatru muzycznego. Na pikniku wiślanym pojawi się oczywiście dużo atrakcji. Będą strefy i kulturalna, i sportowa. Pojawią się różne gwiazdy, z którymi można się spotkać. Będzie tam dużo dobrego jedzenia, oczywiście tort, a na stronie też kilka fajnych wydarzeń, w tym kabaret Jurki. Serdecznie zapraszam na Paradę Metropolitarną. W zeszłym roku ona rozpoczynała się w godzinach popołudniowych. W tym roku zmieniamy jej oblicze. Będzie to parada wieczorna, a nawet już nocna, bo zacznie się 26 o godzinie 22. I jest to parada, w której główną rolę będzie grało światło. Jest to spektakl Visitors, który nas przeniesie trochę do podwodnego świata, więc nasza starówka stanie się takim podwodnym światem, w którym pojawią się różne podwodne stworzenia. A tym podwodnym stworzeniom będzie towarzyszyła grupa, zespół brazylijskich bębniarzy, który będzie nadawał rytm miastu w godzinach nocnych. Warto to zobaczyć. Grupa brazylijskich bębniarzy znana jest m.in. z festiwalu Opole, więc myślę, że to będzie bardzo ciekawy, długi i piękny wieczór w Toruniu.
3: Skoro czerwiec, to też wianki. A o tym, co zaplanowano w związku z nimi, powie dyrektorka toruńskiej agendy kulturalnej Marta Sochacka.
9: Wydarzenie, które odbędzie się 21 i 23 czerwca, zostało podzielone na dwie części. Pierwsza z nich, wianki warm-up, które odbędą się w weekend na Zamku Dybowskim. W programie przewidziano różnorodne warsztaty, grę terenową, poszukiwanie kwiatu paproci, tworzenie wielkiego miejskiego wianka oraz również koncert na żywo muzyki tradycyjnej. Wydarzenie to zakończy się 23 czerwca. Tego dnia mieszkańcy obu brzegów Wisły będą mogli odprowadzić wianek w dół rzeki. O 20.30 z pomostu przy Bulwarze Filadelfijskim wyruszą łodzie flisackie w kierunku punktu widokowego. W tym samym czasie na Zamku Dybowskim utworzony zostanie korowód wraz z wiankiem miejskim, ale przy towarzystwie śpiewów, tańców i oprawy artystycznej, które również wyruszą w kierunku punktu widokowego. Finałem będzie właśnie wypuszczenie wspólnie stworzonego wianka w dół Wisły w eskorcie fisackiej. Finałem tego wydarzenia będzie fire show na Zamku Dybowskim. Istotnym punktem programu będzie też akcja wspólnie zrealizowana z MZK, która promować ma ekologiczną komunikację. Zostanie stworzona instalacja Zielony Tramwaj. W środku tramwaju zostanie stworzona palmiarnia, która zostanie ustawiona przy ulicy Uniwersyteckiej. Można już zobaczyć pierwsze tramwaje, które podjechały właśnie w tym miejscu. Obok tramwaju będzie ustawiona strefa chilloutu, będą możliwość zakupienia kawy, będą również koncerty, koncert zespołu Runo oraz koncert na handpanie. W trakcie przygotowań do Zielonego Tramwaju odbędą się również warsztaty w Kulturalnym Hubie, gdzie dzieciaki będą mogły tworzyć instalacje, wymyślać swoje interpretacje ekologicznej komunikacji i tworzyć żywe obrazy. Co istotne też, w trakcie Dni Miasta odbędzie się duży koncert na przystani toruńskiej, w której wystąpią zespoły, które już zostały tutaj wspomniane, Paralyzed Band, ale również zespoły młodzieżowe. Tutaj kierujemy zainteresowanie właśnie do młodych osób. Wystąpi zespół Rat Crew oraz Lore. Zespoły, które są znane między innymi z festiwalów w Polsce, takich jak Męskie Granie, Green Olsztyn Festival. Zespoły, które się pojawiają na dużych scenach i myślimy, że bardzo fajnie tutaj przyciągną nam młode osoby.
3: Nikogo nie zdziwi, że w Święto Miasta włączy się również Toruńska Orkiestra Symfoniczna. O tym, co zagra i zahuczy, powie jej dyrektor Przemysław Kępiński.
10: Toruńska Orkiestra Symfoniczna, jak co roku właściwie włączy włącza się w wspólne celebrowanie Święta Miasta. Tym razem 19 czerwca zainaugurujemy właściwie to Święto Miasta. I wcale nie będzie to koncert taki bardzo stonowany. Do współpracy zaprosiliśmy trójkę znakomitych, bardzo charyzmatycznych, energicznych i takich trochę przełamujących stereotypy tenorów, można powiedzieć, nowej generacji, którzy we współpracy z naszą orkiestrą, ale także z orkiestrą Skowna, która właśnie na ten weekend do Torunia przyjeżdża, zaprezentują znakomity, bardzo crossoverowy, bym powiedział, repertuar. Nie tylko będzie muzyka klasyczna, ale będzie też muzyka popowa, bardzo dobrej jakości, aranże symfoniczne, muzyka filmowa. I na ten koncert serdecznie zapraszamy właśnie na Błonia Nadwiślańskie, na Bulwar Filadelfijski. To już 19 czerwca. Dzień później, to nad czym chwilę bym się chciał zatrzymać, to koncert, którym będziemy celebrować właśnie dwie okazje, bo z jednej strony będzie to zakończenie naszego sezonu artystycznego, a z drugiej strony będzie to inauguracja 30. jubileuszowego Międzynarodowego Festiwalu Nowa Muzyka i Architektura. I do współpracy tutaj podczas tego koncertu inauguracyjnego, który odbywać się będzie na przestrzeni Centrum Kulturalno-Kongresowych, Centrum Kulturalno-Kongresowym, tutaj na sali koncertowej, zaprosiliśmy orkiestrę Skowna, która wykona właśnie w sobotę 20 czerwca ten dodatkowy drugi koncert i we współpracy z naszą instytucją będzie łącznie, myślę, około ponad nawet 100 muzyków na scenie. Wykonamy bardzo ambitny repertuar symfoniczny. Po raz pierwszy w historii zagramy przepiękną muzykę Ryszarda Strausa, Tak orzecze Zaratustra, kultowy poemat symfoniczny, na który już teraz bardzo serdecznie zapraszam. Będziemy miała też okazję zaprezentować się już światło dzienne kompozycja dwóch kompozytorek, toruńskiej Magdaleny Cynk, między innymi The Song of the River, która będzie po części interpretowała muzykę opartą na właśnie tematach związanych z dwiema rzekami, zarówno toruńską Wisłą, jak i litewską Wiją. Także serdecznie zapraszam. Koncert symfoniczny znakomity, oprócz tych dwóch arcydzieł, o których wspomniałem. Wariacje na temat Paganiniego, przepiękna muzyka Witolda Lutosowskiego, ale też cztery ostatnie pieśni Ryszarda Strausa. Bardzo, myślę, przejmujący, wielki, symfoniczny koncert z udziałem dwóch orkiestr. I to będzie inauguracja naszego festiwalu letniego, na który już teraz serdecznie zapraszam. Kilkanaście wydarzeń w trakcie miesięcy letnich, nie tylko podczas Święta Miasta, bo inaugurujemy, tak jak wspomniałem, 20 czerwca. Kończymy wielką, pompatyczną symfonią, piątą symfonią Gustawa Malera, ale także suitą z Drakuli Killara, to już 5 września już, ale na zakończenie wakacji, we współpracy z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Pomorskiej, a w trakcie mnóstwo wydarzeń kameralnych, symfonicznych. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie, bo tak właśnie tworzymy nasze repertuary, żeby nie tylko meloman, ale także osoby, które uwielbiają znakomitą muzykę w aranżacjach symfonicznych, ale też w aranżacjach kameralnych, mogły znaleźć coś dla siebie. No i trzeci koncert właściwie w ramach Święta Miasta, 24 czerwca, zapraszamy do Katedry Świętych Janów na godzinę 20. Myślę, że bardzo klimatyczny, wręcz bym powiedział mistyczny wieczór, na który serdecznie zapraszamy we współpracy z dwoma chórami akademickimi, chórem akademickim Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i oczywiście toruńskim chórem akademickim Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. W trakcie tego koncertu zabrzmi monograficzny koncert, właściwie to będzie norweskiego kompozytora Olli Jeilo i ten koncert, myślę, o tyle wart uwagi, że właściwie przeprowadzi nas po części muzycznie od zmierzchu do świtu. Będzie to taka muzyka wpisująca się w klimat miejski, myślę, i znakomite dwie kompozycje właśnie tego norweskiego kompozytora, Sunrise Mass i Twilight Mass. Będzie to toruńska premiera, tak na dobrą sprawę, więc dużo tych premier w trakcie tych obchodów Święta Miasta, w trakcie tych trzech koncertów. Jeszcze raz serdecznie zapraszam wszystkich, nie tylko melomanów, ale przede wszystkim miłośników fantastycznych brzmień i znakomitej muzyki.
3: Mówił Przemysław Kępiński, a na antenę zaproszę jeszcze prezydenta Pawła Gulewskiego, który przybliży tegorocznego laureata Katarzynki w Piernikowej Alei Gwiazd. Kto tym razem dostąpi zaszczytu odsłonięcia swojego pierniczka?
11: Drugi rok to mieszkańcy Torunia sygnalizują prezydentowi miasta, kogo ma obdarzyć tym, jak sądzę, bardzo prestiżowym wydarzeniem i odznaczeniem, bo wydarzenie ono będzie miało swój początek o godzinie 18.00 26 czerwca i rzeczywiście w tym roku mieszkanki, mieszkańcy Torunia mogli od marca do kwietnia typować swoich faworytów do tego wyróżnienia. Spłynęło 21 kandydatur, o 7 więcej niż rok temu, więc widzimy, że rzeczywiście ta nagroda staje się coraz bardziej popularna. popularna w odbiorze społecznym. Specjalna kapituła, już nie jednoosobowo prezydent miasta Torunia, specjalna kapituła w dniu 18 maja spotkała się i tutaj w towarzystwie pana prezydenta Adama Szponki, pani Edyty Maciej Morzuch, wiceprzewodniczącej Rady Miasta Torunia, a także pani Joanny Kucharzewskiej, prorektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Torunia do spraw promocji i współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym i pani Justyny Kardasz, przewodniczącej Rady Okręgu Chełmińskie Przedmieście i pana Huberta Maciewskiego, pełnomocnika prezydenta miasta Torunia do spraw młodzieży. Wszystkie te 21 kandydatur zostało przeanalizowanych i kapituła Piernikowej Alei Gwiazd po analizie tych wniosków wybrała i zarekomendowała do wyróżnienia, a ja nie odmawiam jako prezydent. Dla mnie tego zaszczytu tak naprawdę, bo to jest fantastyczna propozycja. Robert Małecki. W tym roku Robert Małecki zagości na prestiżowej Alei Piernikowych Gwiazd w Toruniu. Kto nie zna Roberta Małeckiego tak naprawdę, można by było powiedzieć, ale dla porządku krótkie bio naszego pisarza, jeden z najbardziej cenionych polskich autorów powieści kryminalnych. Politolog, filozof, dziennikarz, nauczyciel kreatywnego pisania. Rozmawialiśmy, idąc tutaj na briefing z państwem, o jego epizodzie jako urzędnika miasta Torunia. Jest absolwentem Akademii Bydgoskiej oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończył również studia podyplomowe z psychologii zarządzania. Przez wiele lat pracował jako dziennikarz i redaktor gazety Pomorza oraz Kujaw Nowości, gdzie był kierownikiem redakcji w Grudziądzu. Zajmował stanowiska dyrektora Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia, to jest ten wspomniany przeze mnie epizod urzędniczy, i był specjalistą działu administracji toruńskich wodociągów nawet, jak się okazuje, także człowiek orkiestra, moi drodzy, laureat najważniejszych polskich nagród dla literatury kryminalnej, dwukrotnie nagradzany nagrodą wielkiego kalibru w 2019 roku nagroda główna za powieść Skaza, w 2020 roku nagroda czytelników za powieść Wada oraz nagroda kryminalna Piły, w 2019 roku za powieść również Skaza. Jego książki zdobyły tytuły Książki Roku portalu lubieczytać.pl w kategorii Kryminał, Sensacja, Thriller. Ja uważam, że wybór kapituły jak najbardziej trafiony. Robert Małecki będzie gościł z nami już na tym oficjalnym otwarciu 26 czerwca. Szanowni Państwo, konkludując, jak Państwo widzicie, przygotowaliśmy dla mieszkańców Torunia, turystów, mieszkańców obszaru metropolitalnego niezwykle bogaty porządek i wydarzeń związany z dniami Torunia. Nic tylko logować się na stronę i wchodzić na stronę I Love Toruń, tam za pomocą i QR-kodu i wyszukiwarki można dostać się do poszczególnych dni z wydarzeniami, wybrać coś dla siebie, dla dzieci i osoby w wieku senioralnym, i tak jak mówił o tym dyrektor Maliszewski, bez względu na to, kim jesteśmy, co robimy, ile lat mamy, na pewno znajdziemy coś dla siebie w potoku tych wydarzeń. Przypominam raz jeszcze, od 19 do 28 czerwca.
3: Cały program obchodów Święta Torunia znajdziecie online. Ja na pewno wybiorę się na wiele wydarzeń, także co? Do zobaczenia!
2: To jest tydzień.

0: Radio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM. Autopromocja.
1: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
2: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
3: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
1: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś smętów gdzie indziej.
3: A miałbyś takie piękne życie.
4: No dramat.
2: Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
3: Marcin
1: i Daria.
0: Rano.

Tomorrowland z Meloradiem. Cyril, Armin Van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.

0: Radio. Podkręcamy tempo.
1: Czekam, aż zadzwonisz albo napiszesz SMS-a. Trzecia doba mija nadal, nie chcesz się odezwać.
2: Chciałabym nie pamiętać, ale przeglądam zdjęcia z nim.

Radio Toruń. Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloranu i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Obiad dla kolegów. Jesteś więcej niż właśnie po tańcu pracy, więc taki obiadek się przydał teraz.
2: Adrian i chłopaki, szybka kasa leci już do was.
1: Dziękujemy.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Reklama.
1: Odkryj miejsce, gdzie poranek pachnie lasem, a wieczór odbija się w spokojnej tafli wody. Odwiedź ośrodek wypoczynkowy Julia w Samociążku nad Zalewem Koronowskim. To idealne miejsce na weekend, urlop i rodzinny relaks. Czekają domki, pokoje oraz sprzęt wodny. A gdy chcesz świętować, do dyspozycji masz salę bankietową, restaurację i chatę grillową. Ośrodek wypoczynkowy Julia w Samociążku nad Zalewem Koronowskim. Więcej na juliabydgoszcz.pl. Julia. Miejsce spokojne z natury.
0: Po reklamie. Autopromocja. Wbijaj

nie znalazły CBS-ie. Wróż bym wiedział, co jutro przyniesie. Bądź schronieniem, gdy wokół trwa pościg.

Lexa z marki z markiem, nowo młoda foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą

Viva le Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.